0: Zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostoku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Czasu jest coraz mniej. Z zardzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform i tam się zaręczyła. Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Wprawdzie tarcza osłonowa wygasła, co spowodowało duży wzrost cen na stacjach benzynowych, ale obóz władzy zostawia sobie uchyloną furtkę. Będziemy reagowali na sytuację, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
2: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
1: Zdaniem ministra wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, powinni dążyć do tego, żeby ceny paliw były niższe. Po wygaszeniu pakietu CPN litr benzyny 95 kosztuje nawet 6,80 zł, a miejscami jeszcze więcej. Chaos wokół Nowego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy klinice w Zabrzu, które powstało po połączeniu z oddziałem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze z Katowic specjalizujący się w guzach mózgu odmówili pracy w Zabrzu, wskazując na brak jasnych zasad i problem z organizacją pracy. Rodzice nie wiedzą, co dalej z leczeniem ich dzieci, mówią o strachu i dużym niepokoju o ich zdrowie. Wśród nich jest pani Aleksandra, której syn do tej pory leczony był w Katowicach. W Zabrzu nie było nawet naszej dokumentacji, mówi.
3: Tak się po prostu czujemy. Jakby ktoś nas zabrał z kochającego, wspaniałego domu i rzucił gdzieś na ulicę i powiedział, radź sobie sami. Do tego boimy się tej całej sytuacji, dlatego że na chwilę obecną nie mamy żadnego lekarza, do którego byśmy mogli zadzwonić.
1: Dodaje, że część rodziców musi szukać nowych, odległych ośrodków. Szpital kliniczny w Zabrzu, który przejął pacjentów, na razie nie komentuje sprawy. W oświadczeniu sprzed dwóch dni zapewniał o kontynuacji leczenia wszystkich dzieci. Niepewny los prawie 300 psów z zamkniętego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Z prowadzenia azylu zrezygnowała sama właścicielka po tym, jak spotkała się z falą hejtu i zarzutami o znęcanie się nad czworonogami. Działacze krynickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami twierdzili m.in., że nie dbała o psy podczas ostatnich rekordowych upałów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Schronisko było kontrolowane kilka razy dziennie w trakcie upałów. Były drobne nieprawidłowości, ale nie powody do zamykania, powiedział mi dr Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego lekarza weterynarii. Jak mówi, właściciele schroniska robili wszystko, żeby chronić zwierzęta przed upałem.
5: Boksy były polewane wodą, zostały zdemontowane osłony, które blokowały przepływ powietrza, zamontowano wentylatory, kilkakrotnie w ciągu dnia była sprawdzana woda.
4: Teraz 43 gminy, z terenu których psy trafiły do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie ponad 270 zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Psy mogą trafić do innych schronisk. W Małopolsce zostało ich jeszcze 14. Zwierzęta nadal można też adoptować. Baby boom w Bieszczadach. Ponad 100 żubrzątek przyjdzie na świat w najbliższych dniach. Trwa okres rozrodu żubrzych cieląt i leśnicy proszą turystów, by zwierzętom nie przeszkadzać, nie zbliżać się do nich.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Pierwszy wniosek, który jej się nasunął. Herman była bałaganiarą. Zaanektowała całą przestrzeń bez skrupułów, siejąc swoje rzeczy, gdzie popadnie. Jej ubrania zajmowały nie tylko szafę, na której otwartych ciemnych drzwiach przyciągały wzrok białe ślady psich pazurów, ale też krzesło w sypialni, fotele w salonie, a niektóre fragmenty garderoby leżały wprost na podłodze. Na podłodze leżały też buty, w większości sandały na szpilce. Gabi naliczyła 8 par. To, co oprócz bałaganu zwracało uwagę, to ilość tego wszystkiego. Ciekawe, na jak długo ona przyjechała do Nałęczowa. Gabrieli tyle sukienek, bluzek, spodni oraz butów starczyłoby na rok. No ale ona nie lubiła się stroić. Nie lubiła się też malować, w przeciwieństwie do Herman, bo jedno ze zdjęć wyglądało jak reklama Hebe. Cały blat biurka, w założeniu projektanta zapewne służącego do pracy, był zawalony dziesiątkami kosmetyków. Między nimi dumnie prężyło pierś profesjonalne, powiększające lustro do makijażu. Kolejnym elementem potęgującym wrażenie chaosu była stojąca obok telewizora szkatułka, czy raczej szkatuła z biżuterią, złożona z 4 szuflad i wielkością zbliżona do przenośnej lodówki. Wszystkie szuflady były otwarte, a ich zawartość wręcz się z nich wysypywała, co nasunęło Gabrieli pewne pytanie. Sięgnęła po telefon i wybrała numer Mateusza. Chrześniak odebrał prawie natychmiast. Co Herman miała na sobie, kiedy została znaleziona? Zapytała bez wstępów. Nie wiem, odpowiedział Mateusz ostrożnie. Nie zwróciłem uwagi, ale mogę zapytać. Nie zwróciłeś uwagi? Gabriela była w szoku. Miałeś przed sobą zwłoki i nie zwróciłeś uwagi, w co Denatka była ubrana? Chłopak przez chwilę nie odpowiadał. No właśnie, odezwał się w końcu niechętnie. Miałem przed sobą zwłoki. Pierwszy raz w życiu. Gabrieli natychmiast zrobiło się strasznie głupio. Rozumiem, powiedziała. Przepraszam, ale gdybyś się mógł dowiedzieć, byłoby super. Rozłączyła się i wróciła do zdjęć. Przejrzała je jeszcze raz, po kolei, bardzo dokładnie i upewniła się, że w tym nadmiarze czegoś brakuje. Ponownie wybrała numer Mateusza. Nie widzę jej komórki, bo jej tam nie było. Może ją miała przy sobie, skacząc? Na pewno nie. Czy ktoś wie, co się z nią mogło stać? Może zgłosiła w recepcji zaginięcie albo kradzież? Szef nic nie mówił, żeby rozpytać. Serio? Trochę się zagalopowała, ale nie mogła pojąć, jak można się było nie zainteresować, gdzie się podział telefon Denatki. Nawet jeżeli śmierć była samobójcza. Przecież zdarza się, że zamiast listu pożegnalnego samobójca zostawia nagranie. Telefon komórkowy to podstawowe źródło informacji o ludziach. Zapamiętaj to sobie na przyszłość. Telefon i laptop. Znaleźliście laptop? Też nie. Inna sprawa, że nie wiemy, czy w ogóle go miała. Gabi musiała się bardzo pilnować, żeby znowu nie wyskoczyć z pretensjami. Może warto kogoś zapytać? Podsunęła. Na przykład sprzątaczki. Bo jeżeli z nim przyjechała, a teraz go nie ma, to... Zawiesiła głos, próbując zmobilizować chłopaka do myślenia. Ktoś go zabrał? Zaryzykował Mateusz. Bingo. Jutro tam zadzwonię i zapytam. Obiecał. Zniknięcie telefonu i być może komputera nie powinno jej dziwić, bo śmierć czyni człowieka bezbronnym i ten fakt wykorzystywano bez skrupułów. Gabriela wiele razy miała do czynienia z kradzieżą rzeczy należących do zmarłych. Ofiarom potrąceń, wypadków samochodowych, zasłabnięć ginęły portfele, biżuteria, rzeczy osobiste. W przypadku Sandry Herman sprawa była jeszcze prostsza. Okradzenie pokoju osoby, która leżała 5 pięter niżej, nie wymagało ani specjalnych umiejętności, ani silnych nerwów. Najpewniej zrobiła to sprzątaczka albo jakaś inna osoba z obsługi. Zwykły przypadek. Tyle, że Gabriela nie wierzyła w przypadki, zwłaszcza jeżeli występowały hurtowo, tak jak to miało miejsce tutaj. Sandra Herman nie miała depresji. Sandra Herman wykłócała się ze swoimi hejterami. Była skoncentrowana na sobie. Mieszkała w pokoju, który kipiał życiem. Jej komórka zniknęła. Być może zniknął także jej laptop. Żaden z tych elementów nie wyglądał podejrzanie. Ale razem składały się w obrazek z napisem: a jeżeli to nie było samobójstwo? Gabriela po raz ostatni wróciła do zdjęć. Każde z nich maksymalnie powiększała i przeglądała je po fragmencie, szukając czegoś, co mogłoby potwierdzić teorię albo jej zaprzeczyć. Ale nic ciekawego nie znalazła. Jedyne, na co zwróciła uwagę, a czego nie zauważyła wcześniej, to podłoga. Wydawało jej się, że standardem w pokojach hotelowych jest wykładzina, ale w Olimpie widocznie uznano, że do wystroju w stylu PRL wykładziny pasować nie będą i postawiono na wzór w tamtych czasach wyjątkowo popularny, czyli klasyczną jodełkę. Gabi przyglądała się polakierowanej na błysk podłodze i zauważyła na niej wyraźne rysy. Najpierw pomyślała, że ktoś przesuwał po podłodze jakiś mebel, ale ślady były zbyt krótkie, nie tworzyły linii. Ciekawe, skąd się wzięły, pomyślała. Nagle drzwi się otworzyły i tuż obok jej nóg pojawił się biało-czarny diablik. Nie znam się na psach, ale on mi się wydaje dość charakterny, stwierdził Wiktor, rzucając smycz na kanapę obok Gabi. Mateusz Flis by się z tobą zgodził. O mało chłopaka dzisiaj nie ugryzł. A co Mateusz ma z nim wspólnego? Zdziwił się. Mówiłam ci, to jest pies tej kobiety, która popełniła samobójstwo, a Mateusz wyciągnął go z szafy. Charlie siedział tam całą noc. Wiktor nachylił się do psa i sięgnął ręką, żeby go pogłaskać, ale natychmiast się cofnął, bo ten bardzo sugestywnie pokazał kły. Biedaku, powiedział ze współczuciem. Musiałeś się potężnie zestresować. Co ta twoja pani narobiła? Gabriela wyprostowała się i popatrzyła czujnie na brata. No właśnie. Czy to ci się nie wydaje dziwne, że kobieta chce popełnić samobójstwo i zamyka psa w szafie? Wiktor podrapał się po brodzie. Pewnie się bała, że za nią wyskoczy. Mogła go zamknąć w łazience. Miałby tam więcej miejsca. Dlaczego w szafie? Jej brat rozłożył bezradnie ręce. Myślisz, że to ważne? Spytał. Może tak, może nie. Powiedziała z namysłem, a po chwili dodała: mógłbyś jutro znowu posiedzieć w recepcji? Jakoś przed południem? Jutro jest niedziela. Zwrócił jej uwagę. I co z tego? Zdziwiła się. Jemy razem śniadanie, całą rodziną. To pomysł Aldony? Upewniła się. Wiktor pogroził siostrze palcem. Zostaw ją, ostrzegł. Bardzo się stara. Problem polegał na tym, że tylko rano, w niedzielę, przez cały tydzień to Wiktor zajmował się domem. Gotował, sprzątał, opiekował się ich 15-letnim synem, Fabianem i jeszcze do tego ogarniał ogród. Aldona natomiast uważała, że jest stworzona do wyższych celów. Przez pół dnia prowadziła w liceum plastycznym zajęcia z tkactwa, resztę czasu poświęcając swojej pasji, czyli produkowaniu artystycznych gobelinów w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni na strychu ich domu. Gabi te jej dzieła kompletnie się nie podobały. Były chaotyczne i pompatyczne, przerost formy nad treścią, ale Wiktor się nimi zachwycał. Właściwie tylko on. Odbyły się co prawda dwie czy trzy indywidualne wystawy Aldony, czym sama autorka chwaliła się na prawo i lewo, nie mając pojęcia, że właściciele galerii zostali opłaceni przez jej męża, a nieliczne prace, które się podczas tych wystaw sprzedawały, również kupował Wiktor. Przekazywał je potem w darze różnym publicznym instytucjom, gdzie w najlepszym razie lądowały w magazynach. Ten finansowy obieg zamknięty doprowadzał Gabrielę do szału. I już wiele razy chciała uświadomić bratową w tej kwestii, ale zawsze w ostatniej chwili udawało jej się powstrzymać. Wiktora cyrk, Wiktora małpy. Jeżeli jej brat jest w takim układzie szczęśliwy, do której wam zejdzie to śniadanie, upewniła się. Jakoś do 10:00, potem chętnie usiądę. Idealnie, to do jutra. Nie, nie, do dzisiaj, przypomniał jej. Widzimy się na kolacji. Gabi jęknęła. No, na śmierć zapomniałam. O której to jest? 21:00, a wcześniej spotkanie z tym Gajdą. Wybierzesz się? Gabriela na myśl o sali pełnej ludzi poczuła silny wewnętrzny sprzeciw. W sumie podobny czuła na myśl o uroczystej kolacji wydawanej przez matkę, czy raczej Oliwiera, na cześć celebryty. Może uda jej się wymigać z obu imprez? Zobaczę, skłamała. Świetnie wyglądasz w tych włosach, rzucił na koniec Wiktor i ruszył w stronę drzwi. Patrzyła, jak odchodzi. Jej lekko zgarbiony, lekko łysiejący młodszy braciszek, którym to ona zawsze się opiekowała, a teraz on próbował opiekować się nią. Przyłożyła dłonie do twarzy i zaczęła palcami masować powieki. Ten dzień ją wykończył. Tyle nieprzewidzianych emocji. I to nie tylko tych związanych z samobójstwem Herman. Każdy kontakt z matką, ciotką, przyjaciółką, bratem wiele ją kosztował. Wiedziała, że chcą dobrze, ale bała się, że jeżeli pozwoli, żeby kisiel miłości i troski ją oblepił, to już nigdy go z siebie nie zdrapie. A ostatnie, czego chciała, to żeby ktoś się nad nią litował, albo żeby jej współczuł. Westchnęła. I bardzo jej się to westchnienie nie spodobało, bo oznaczało brak oporu. A to dopiero 3 dni z 30. Czy za tydzień podda się kompletnie? Żeby nie analizować już dłużej swojej sytuacji, wróciła myślami do pokoju w sanatorium Olimp. Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Dużo by dała, żeby móc tam wejść i obejrzeć wszystko osobiście, ale dzisiejsza wymiana zdań z miejscowym komendantem nie rokowała dobrze w tej kwestii. Już się nawet zaczęła zastanawiać, czy zna kogoś, kto mógłby się za nią wstawić u jaskóły, kiedy dotarło do niej, że nie po to odchodziła z policji, żeby dalej się w tym środowisku obracać. Sięgnęła po telefon i wybrała numer matki. Odebrała dopiero po 4 sygnałach. I jak nowa fryzurka? Zaszczebiotała słodko Irena, co nasunęło Gabrieli podejrzenia, że właśnie z kimś o niej rozmawiała. Ujdzie. Mamo, czy ty znasz może kogoś, kto pracuje w Olimpie? Poczekaj, muszę pomyśleć. Mam. Córka Reni, nowocień. Renia jest moją starą klientką. Była na farbie w zeszłym tygodniu i opowiadała, że Klara przyjechała na wakacje do domu i udało jej się złapać super fuchę na lato, właśnie w Olimpie. Zdaje się w recepcji. Nieźle płacą, no i ma do domu 2 kroki. Gabriela uśmiechnęła się z satysfakcją. Super, a mogłabyś mnie z nią skontaktować?
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Klara Nowocień była szczupłą, wysoką, krótko ostrzyżoną blondynką. Miała 21 lat i głębokie przekonanie, że ze wszystkim i zawsze sobie poradzi. Od 2 lat studiowała filologię angielską na UMCS, a to oznaczało walkę o przetrwanie. Spod ciepłych i opiekuńczych skrzydeł matki trafiła prosto do obcego miasta, gdzie nikogo nie znała i o wszystko musiała zadbać sama. Ale przeżyła i układało jej się całkiem dobrze. Jedyne, czego potrzebowała, to pieniądze. Posiadanie pieniędzy bardzo ułatwiało życie. Rodzice opłacali jej oczywiście stancję i dawali całkiem spore kieszonkowe, ale choćby nie wiadomo jak się starała, nie starczało jej do końca miesiąca. Dlatego, tak jak po 1 roku, wakacje przeznaczyła na uzupełnianie konta. Praca w nowo otwartym sanatorium Olimp okazała się idealna, bo nieźle płatna, niezbyt angażująca, a jednocześnie ciekawa. Klara lubiła kontakt z ludźmi, a tutaj dodatkowo część gości to byli obcokrajowcy, co oznaczało konieczność używania języka. Bywało nudno, bywało też intensywnie. Zdarzały się dni, kiedy przez cały dyżur czytała sobie książkę, a kiedy indziej wybuchały pożary, których ugaszenie wymagało refleksu i koncentracji, za to dawało satysfakcję i poczucie, że jednak ta praca ma sens. I być może ten sezon wspominałaby z prawdziwym sentymentem, gdyby nie wypadek, który zdarzył się pechowo akurat na jej dyżurze. Zmiany mieli 12-godzinne. Klara generalnie wolała pracować w ciągu dnia. Więcej się wtedy działo i miała więcej okazji do konwersowania po angielsku, ale coś ją podkusiło, żeby wziąć sobie nockę. I akurat wtedy Sandra Herman rzuciła się z balkonu. Klara siedziała sama. Nocne dyżury były jednoosobowe, choć w ciągu dnia w recepcji zawsze musiały być przynajmniej 2 osoby. A ponieważ pechowo zapomniała wziąć z domu książki, włączyła sobie na telefonie przyjaciół. O tych przyjaciół miała zresztą do siebie największe pretensje, bo może gdyby ich nie oglądała, mogłaby jakoś pomóc, zapobiec, cokolwiek. Śmierć Sandry Herman bardzo nią wstrząsnęła. Była fanką aktorki. Kiedy ją pierwszy raz zobaczyła, idącą przez hol, stukającą lekko obcasami i ciągnącą za sobą ogromną czerwoną walizkę, nie mogła uwierzyć własnemu szczęściu. Co prawda później się okazało, że Herman nie jest ani specjalnie miła, ani kontaktowa, za to bardzo wymagająca, ale Klarze to nie przeszkadzało. Wszystko usprawiedliwiała tym, że aktorka jest teraz w bardzo trudnej sytuacji przez całą tę aferę z Czapskim. Ten straszny hejt w sieci, te artykuły na pudelku, ludzie nie mieli ani sumienia, ani wyczucia. Klara, jak na prawdziwą fankę przystało, za grosz nie wierzyła w insynuację, że to aktorka sprowokowała romans. Przecież nie można siłą zaciągnąć dorosłego mężczyzny do łóżka. Uznała, że wszyscy się na Herman uwzięli i tym bardziej trzymała kciuki, żeby wszystko jak najszybciej się skończyło. Ale nie tak, nie w ten sposób. Była wdzięczna losowi tylko za jedno, że kiedy znaleziono ciało, jej już nie było w pracy. Chyba by tego nie zniosła. Wyszła do domu 8:00, zostawiając w recepcji 2 bardzo fajne dziewczyny, Julię i Anitę. Zdążyła dojść do domu, wziąć prysznic i właśnie miała się położyć na krótką drzemkę, kiedy zadzwonili do niej z Olimpu i kazali natychmiast wracać. Na pytanie dlaczego, nikt nie chciał powiedzieć jej nic więcej poza tym, że chce z nią rozmawiać policja. Jedyny powód, jaki jej przychodził do głowy, to kradzież w hotelu, więc trochę się zestresowała. Teoretycznie nie ponosiła za takie incydenty żadnej odpowiedzialności, ale hotel został oddany do użytku zaledwie przed 2 tygodniami i jak do tej pory jeszcze nic nikomu nie zginęło. Byłoby fatalnie, gdyby ten pierwszy raz przytrafił się akurat na jej zmianie. Zwłaszcza, że od otwarcia cały czas szwankował monitoring. Był jakiś problem z oprogramowaniem, czy może podłączeniem do ogólnej hotelowej sieci? Klara nie orientowała się w szczegółach technicznych, ale wiedziała, że bez zarzutu działają jedynie kamery w holu głównym. Tych na korytarzach ciągle nie dało się uruchomić, co w przypadku kradzieży mogłoby bardzo utrudnić jakiekolwiek działania. Biegła więc do Olimpu zdenerwowana, mając nadzieję, że nie zginęło nic cennego. Dopiero na miejscu dowiedziała się, co się stało. Przepytywało ją 2 policjantów. Starszy, komendant posterunku, typ nieprzyjemny i podejrzliwy, oraz młodszy, czyli Mateusz Flis. Z Mateuszem chodziła do tej samej podstawówki i tego samego liceum, z tym, że on był dwie klasy wyżej. I chociaż nie trzymali się ze sobą blisko, w tym wieku 2 lata to przepaść, to przecież znali się i nawet lubili, więc teraz jego obecność dodała jej otuchy. Komendanta interesowało przede wszystkim, czy Klara widziała lub słyszała coś, co mogło mieć związek z samobójstwem Herman. Mateusz w ogóle się nie odzywał, tylko robił notatki. Rozmowa trwała krótko, bo Klara nie miała właściwie nic do powiedzenia. Jedyny szczegół, który im przekazała, to godzina powrotu aktorki do hotelu. Nie miała żadnych innych informacji. Kiedy wróciła do domu zdenerwowana i rozbita, w dodatku z bolącym brzuchem, włączyła sobie odcinek Ojca Mateusza, w którym grała Herman, i ze wzruszenia prawie się popłakała. A potem wzięła gorącą kąpiel, wyłączyła telefon, zażyła tabletkę na sen, którą wzięła z szafki nocnej matki, i zakopała się w łóżku. Miała nadzieję, że kiedy się obudzi, bolesny skurcz żołądka ustąpi. Obudziło ją pukanie do drzwi. Ze zdziwieniem zauważyła, że budzik wskazuje 18:00. Przespała prawie cały dzień. Tak, proszę. Drzwi otworzyły się i stanęła w nich mama. W dłoni trzymała telefon. Kochanie, jak się czujesz? Spytała zatroskanym głosem. W miarę. A co się stało? Córka pani Irenki dzwoni. Wiesz, tej mojej fryzjerki chciałaby z tobą porozmawiać. Klara usiadła na łóżku i patrzyła przez chwilę na matkę nieprzytomnym wzrokiem. Córka pani Irenki? Próbowała jakoś to sobie ułożyć w głowie. Chce ze mną rozmawiać? Po co? Matka rozłożyła ręce bezradnie. Pojęcia nie mam. Szepnęła, zasłaniając dodatkowo mikrofon komórki dłonią. Ale porozmawiaj koniecznie. Wiesz, ją spotkało niedawno takie wielkie nieszczęście. Podała jej komórkę. Słucham, powiedziała Klara niemrawo. Dobry wieczór. Usłyszała w telefonie stanowczy głos. Nazywam się Gabriela Cybulska. Potrzebuję pani pomocy w pewnej sprawie.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już w poniedziałek po 2:00.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Zachęcają ewentualnych świadków czy pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Portal Zero.pl poinformował, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Jakich informacji spodziewają się śledczy? No tym reporter Radia Z Marcin Fried.
1: Na przykład o wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba i dodaje, że liczy na przekazywanie informacji. Na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel prosektorium.
2: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu karty zgonu. Dziś wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie przez nieuprawnioną osobę. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ucieka od odpowiedzi na pytania o kryzys w ochronie zdrowia. W Senacie odbyło się spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia. Był też prezes NFZ, który według lewicy powinien stracić stanowisko. Minister wydała tylko krótkie oświadczenie bez możliwości zadawania pytań, co powinien zawierać plan naprawczy dla ochrony zdrowia, co z wynagrodzeniami medyków i limitem czasu pracy lekarzy. Pytań było sporo. Minister Sobierańska-Grenda odniosła się jedynie dość ogólnie do kierunku zmian.
3: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
0: Do sytuacji w ochronie zdrowia nie chce odnosić się poprzedniczka obecnej minister Izabela Leszczyna. Być może konkrety pojawią się w przyszłym tygodniu, kiedy minister będzie rozmawiać ze środowiskiem lekarzy na temat górnych limitów czasu pracy. Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium, który miał się dopuścić wielu uchybień. Samorządowiec kierował gangiem. Zastępca wójta gminy Bełchatów był mózgiem grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Grupa działała na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, gdzie na początku czerwca policjanci zlikwidowali linię produkcyjną i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch podejrzanych. Trzy kolejne osoby wpadły w ostatnich dniach w Bełchatowie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mówił mi komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
5: Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, a drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.
4: Zatrzymany Tomasz J. to zastępca wójta gminy Bełchatów. Sam urząd sprawy nie komentuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Skarb Państwa na działaniu grupy kierowanej przez samorządowca mógł stracić co najmniej 3,5 miliona złotych. Jak grom z jasnego nieba spadną na pracodawców niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, bo okazało się, że w czasie upałów niektóre firmy limitowały pracownikom wodę. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest tym zbulwersowana i zleciła audyt na szeroką skalę, o czym nasz reporter Krzysztof Grządzielski.
6: Z dbaniem o pracowników w czasie upałów przez pracodawców jest różnie, przyznaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przestrzega, kiedy jest gorąco, woda w zakładzie pracy musi być dostępna w ograniczonych ilościach. W przeciwnym razie to naruszenie praw pracowniczych.
7: To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych.
6: PIP w najbliższym czasie ma prowadzić wzmożone systemowe kontrole u pracodawców, czy przestrzegają obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Obecnie rząd pracuje nad przepisami regulującymi pracę podczas upałów. Mają wejść w życie na przyszłoroczne wakacje. Trwa próba ograniczenia katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. W planie na najbliższe dni natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu szlamu ze zbiornika. Rzeką Bóbr płyną wymazywane zanieczyszczenia z dna. Woda jest spuszczona ze względu na remont zapory. Jakie są najnowsze wyniki badań wody? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
8: Tlenu przybywa, są uruchomione dodatkowe pompy napowietrzające. Pomogły też wczorajsze opady deszczu. Według wstępnych analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie są przekroczone normy dla metali ciężkich, ale te badania będą ponowione w 6 różnych lokalizacjach. Zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna, zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna zbiornika. Sanepid zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Odłowiono 19 ton śniętych ryb. Ogromne zniszczenia w Beskidzie Śląskim po ostatniej nawałnicy. Wichura powaliła setki drzew w okolicach Istebnej. Nieprzejezdne są leśne drogi i szlaki. O skali strat mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
9: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas połamanych drzew. Aż tam po zapaśnik.
0: Trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie. Wodny dron może pomóc ratownikom. Studenci Politechniki Gdańskiej pracują nad bezzałogowcem, który nazywa się Urwis. Wbrew nazwie ma być przystępny w obsłudze i przede wszystkim skuteczny. Ma docierać do osób tonących i udzielać pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Nad urządzeniem pracują Maksym Domkowski, Łukasz Gede Niewiadomski i Julian Baron.
10: Będziemy wyposażać jednostkę w kamerę termowizyjną, w różnego typu dostępne technologie, czy to lidar, czy to GPS RTK, który ma dokładność do kilku centymetrów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, żeby uprościć po prostu tej jednostce jak najbardziej odnajdywanie człowieka, który jest w potrzebie.
11: W tym właśnie deska typu Rescue Sled. Są to takie deski, które pływają zazwyczaj za skuterami wodnymi, jak ludzie pływają na surfingu i po prostu mogą się tam wczołgać na to.
0: Jeszcze w lipcu ma odbyć się pierwsze wodowanie Urwisa. Wodnym dronem studentów zainteresowani są już ratownicy z Warmii i Mazur.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A razem z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień dobry, pani poseł.
14: Dzień dobry.
13: Jest pierwszy gwizdek, jest krótka piłka na początek, jak zawsze u nas, żołniersko.
14: No.
13: Krótkie pytanie, konkretna odpowiedź. Czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą? Tak czy nie?
14: Nie.
13: Odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Każdy może już zagłosować na radioz.pl. Boi się pani ostatnio zaglądać do gazet, do portali rano, bo znowu mogą coś napisać o szpitalu południowym.
14: Zaglądam tylko do portali, tu przyznaję, takiej fizycznej gazety nie miałam w ręku chyba.
13: No
14: za
13: i
14: rok.
13: Ostatnie doniesienia portalu Zero.
14: Tam,
13: w szpitalu
14: dzieje,
13: południowym prowadzono biznes pogrzebowy. Szef prosektorium miał promować konkretną firmę pogrzebową, na co Jarosław Kaczyński pisze, że to nekroafera i że te skandaliczne doniesienia przywodzą na myśl sprawę łowców skór, a wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków. K.O.
14: No i co?
13: No właśnie,
14: z tym, że
13: no
14: Kanał Zero znowu coś... To znaczy, żeby była jasność. Afera jest faktem. Zaczęła się jakiś czas temu. Ja uważam, że to jest kwestia nie tylko tego jednego szpitala. Jest to duży problem systemowy i tym się trzeba zająć systemowo. Natomiast kłopot akurat z tym szpitalem południowym polega na tym, że jest jeden człowiek, który czynił, jak rozumiem, różne złe rzeczy, a opowiadał o tym inny człowiek, który też czynił dużo różnych złych rzeczy. Więc ja czekam na to, co powie prokuratura, NIK, ponieważ no, te, rozumiem te wszystkie wątki.

0: Reakcja była natychmiastowa, czyli prośba, żeby się sprawą zajęła prokuratura. Równocześnie jest tam kontrola NIK-u, jest kontrola miasta. No musimy poczekać, co z tego wszystkiego wyniknie, ale powiem tak, to, że mamy dużą sprawę ze Szpitalem Południowym, to jedno, natomiast przy okazji tej sprawy Szpitala Południowego okazało się, że jest jakiś lekarz w Garbolinie, niektóry coś tam, jakiś lekarz na południu Polski, jakiś lekarz w Grójcu. My przegłosowaliśmy projekt ustawy, który ma wiązać zarobki lekarzy z PESEL-ami, czyli tak naprawdę ma pokazać, kto ile zarabia. Do tego wszystkiego zaczęła się odnosić Naczelna Izba Lekarska.
1: Tak, jej szef mówi, że nikt
0: nie
1: nigdy
0: pomaga,
1: z lekarzami,
0: nie pomaga
1: żaden
0: lekarzom.
1: Rząd z lekarzami nie
0: wygrał. No to jest absolutna buta i jakby, żeby była jasność, to nie pomaga lekarzom również, ponieważ teraz wszyscy są wrzucani do jednego worka, także szef Naczelnej Izby Lekarskiej nie pomaga tej sytuacji.
1: Ale poza decyzjami w Szpitalu Południowym,
0: pani poseł, to jest problem systemowy.
1: Okej,
0: tak?
1: Poza decyzjami w samym Szpitalu Południowym nie ma dymisji. Nie ma i nie będzie.
0: Panie redaktorze, no ale to jest pytanie do... Ale znaczy, oczekuje pan, żeby w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym były dymisje poza
1: ja
0: tym szpitalem?
1: Być może pani kolega z rządu, wicepremier Krzysztof Gawkowski znalazł winnego, mówi, że dymisja należy się szefowi NFZ, bo fundusz źle zarządza pieniędzmi, które na zdrowie przeznacza
0: bardzo
1: rząd.
0: Szybko, my bardzo szybko tutaj szukamy złotych rozwiązań. Więc
1: to
0: albo
1: nie tędy droga. To znaczy, dymisja szefa NFZ to nie tędy droga.
0: Ja czekam na całościową propozycję Ministerstwa Zdrowia, bo w moim odczuciu, co pokazują te historie, które jakby pokazały się światu przy okazji awantury czy afery w Szpitalu Południowym, że problem jest systemowy i żadne takie jednostkowe rozwiązanie czy jednostkowa dymisja w moim odczuciu tej sytuacji nie załatwi. Problem jest systemowy.
1: Szefem warszawskiej Koalicji Obywatelskiej jest Marcin Kierwiński. Ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym?
0: No, oczywiście, że nie, bo to jest...
1: Oczywiście, że nie.
0: Bo to jest odpowiedzialność... przede wszystkim jest to odpowiedzialność Szpitala Południowego i jak rozumiem wiceprezydentów...
1: Kto nadzoruje ten szpital, kto odpowiada politycznie za ten szpital, nie ponosi odpowiedzialności?
0: Oczywiście jest odpowiedzialność nadzorcza również, natomiast nie rozumiem, co ma mieć z tym wspólnego szef
1: Może jest tak, że on jest nietykalny w Koalicji Obywatelskiej, bo listy wyborcze układa, więc nikt złego słowa nie powie.
0: Panie redaktorze, to znaczy, jeszcze raz, czy pan uważa, że w kwestiach Szpitala Południowego jest sprawą jednostkową?
1: Ten program jest o tym, co pani uważa, a nie co ja
0: uważam. No.
1: Więc idźmy dalej. Przez lata mówiliście, że sprawa dwóch wież pogrąży Jarosława Kaczyńskiego, bo płatna protekcja, bo oszustwo, bo podstawianie tak zwanych słupów, wielka afera jednym słowem, no ale prokuratura umorzyła śledztwo. Te dwie wieże to jednak kapiszon?
0: Panie redaktorze, ja rzeczywiście śledziłam do pewnego czasu te historie i tam się wydawało, że jest bardzo wiele nieprawidłowości, natomiast nie namówi mnie pan do tego, żebym dyskutowała z prokuraturą, która zdecydowała o umorzeniu tego postępowania.
1: Roman Giertych dyskutuje, grzmi, pisowskie zabetonowanie układów w prokuraturze musi się skończyć. Pytanie, do kogo to mówi?
0: Ja nie będę dyskutowała z wyrokami prokuratury, dokładnie tak jak czekam na to, co prokuratura będzie chciała rozwikłać w kontekście Szpitala Południowego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Wiem, że jest zapowiedziane zażalenie na te decyzje prokuratury. Będzie to rozstrzygał sąd i po prostu zostawmy to tym, którzy szczegóły znają.
1: Ale problem jest, pani poseł, bo to wy mówiliście. Dwie wieże to najbardziej jaskrawy symbol pisowskich, szemranych interesów. Kombinatorstwo i krętactwo. Kaczyński zachowywał się jak wataszka jakiejś republiki postsowieckiej.
0: Czy tam jest moje słowo? Czy pan cytuje któreś z moich słów, panie redaktorze?
1: Wielokrotnie pani opowiadała o tym,
0: tak?
1: że tam się dzieje.

0: Były złe rzeczy.
1: Ja? Nie? Proszę, nigdy? Proszę mi przypomnieć.
0: Twarde rozliczenia nie
1: panie
0: idą
1: redaktorze,
0: wam w tym,
1: panie
0: w tym
1: redaktorze, ale znowu rozmawiamy o kwestii wież, czy rozmawiamy o rozliczeniach generalnie. W kwestii wież rzeczywiście, kiedy okazało się wczoraj, że ta kwestia została umorzona, to jak to zwykle w takich sytuacjach, jedni się ucieszyli, jedni się zmartwili.
0: A pani się zmartwiła?
1: Nie namówi mnie pan. Ja przyjęłam to... Przyjęłam decyzję prokuratury. Rozumiem, że to nie kończy sprawę, ponieważ będzie zażalenie. Trzeba poczekać, żeby to zażalenie można było napisać, bo jeszcze tak naprawdę, jak rozumiem, nie ma szczegółowego uzasadnienia, dlaczego tak się nie
0: wydarzyło. Jest tłumaczone na niemiecki, dopiero wtedy poznamy rzeczywiście, co prokuratura na to. To jeszcze krótko, pani poseł, pracuje pani w Sejmowej Komisji Obrony, jest pani jej wiceprzewodniczącą. Ile czasu potrzeba, żeby w Polsce powstała stała baza wojsk amerykańskich?
1: Ja mam, to znaczy, tu mamy dwa kroki. Najpierw musimy się dogadać z Amerykanami na poziomie szczegółowym i mi się marzy, żeby to się wydarzyło szybko. Najlepiej, żeby to się wydarzyło jeszcze przed wyborami cząstkowymi w Stanach, które będą w listopadzie. Natomiast powstanie samej bazy będzie musiało trochę powstać, dlatego, że...
0: Ale trochę, to znaczy, mówimy o jakim czasie?
1: To już trzeba... Nie wiem, gdzie ta baza ma być, bo tego miejsca jeszcze nie ma, żeby była jasność.
0: Lata czy dekada na przykład?
1: Nie, no gdzie dekada? Nie, to znaczy to, żeby była jasność. Obecność rotacyjna, którą mamy dzisiaj, od obecności stałej różni się tym, że obecność stała to jest obecność żołnierzy z rodzinami. To oznacza miasteczko, szpital, szkołę, przedszkole, całą infrastrukturę.
0: I zaraz o tym będziemy rozmawiać
1: w internecie. Nie wiem, czy my to mamy
0: ale
1: gdzieś,
0: najpierw
1: tak?
0: Jeszcze...
1: Także to zależy od tego, czy mamy jakieś miejsce, do którego oni mogą wejść, czy musimy
0: za chwilę dopytam,
1: a
0: najpierw
1: zrobić.
0: Jeszcze trzy podania, trzy krótkie piłki i proszę nie wybijać na aut, bardzo żołniersko, krótko i konkretnie. Rafał Trzaskowski staje się obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, tak czy nie?
1: Nie.
0: Omijający kolejkę w Szpitalu Południowym politycy powinni się ujawnić i przeprosić.
1: Tak, tylko że przy okazji chciałabym sprostować kilka rzeczy, ponieważ na tej liście pojawiło się kilku, na tej liście się pojawiło kilku polityków, których tam nie było.
0: Przed szczytem NATO potrzebna jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak czy nie?
1: No dobrze by było, gdyby się odbyła. Tak.
0: A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą. 63% odpowiedziało tak, 37% nie. Te wyniki pokazujemy na radio.z.pl i tam też pokazujemy naszą rozmowę.
2: To jest gość Radia Z.
0: No to do bazy jeszcze wracając, bo tu jest rzeczywiście wiele istotnych pytań. Gdzie taka baza może powstać?
1: To znaczy, to ja tu mam dużo pytań, odpowiedzi póki co nie mam żadnej, dlatego że ja nawet nie wiem, ilu żołnierzy będzie dotyczyła ta stała obecność, a to jest jakby podstawowa informacja, kiedy mamy rozstrzygać, czy my tę bazę będziemy budować pół roku, czy rok.
0: Tylko pytanie, kto o tym decyduje, gdzie ta baza powstanie? My czy Amerykanie?
1: Myślę, że to jest decyzja wspólna, to jest uzgadniane. Jeśli ta obecność stała miałaby dotyczyć kilku tysięcy żołnierzy, no to wtedy to musi być zlokalizowane przy jakimś dużym mieście, czy też wręcz w dużym mieście. Dlatego, że tak jak mówię, no to oznacza żołnierze plus rodziny, czyli całe zaplecze, które w oczywisty sposób łatwiej obsłużyć, czy zorganizować, jeżeli to jest przy jakimś dużym ośrodku, niż gdyby miało być przy ośrodku
0: małym. Szczecin, Wrocław, Poznań.
1: Padają.
0: Słyszymy głównie o zachodniej części kraju, choć Orzesz też się gdzieś pojawił w wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza, ale to powinien być właśnie zachód czy wschód Polski?
1: To trochę nie ma znaczenia. To znaczy, to powinno być takie miejsce, które będzie zachęcało do tego, żeby ta obecność się wydarzyła. W moim odczuciu ważne w tej chwili jest to, żeby sama decyzja już taka szczegółowa, czyli ilu to będzie żołnierzy i tak dalej, żeby ona zapadła szybko. My nie wiemy, co się wydarzy w listopadzie. Przesłuchy są różne. wyborach cząstkowych w Stanach Zjednoczonych, bo albo będzie tak jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem. Czy to jest możliwe, czy nie? Nie wiem, trzeba pytać ministra Kosiniaka.
0: Ale turbulencje są już teraz, bo słyszała pani, że Amerykanie nie chcą nam sprzedać tomahawków do naszych nowych, kupowanych właśnie okrętów podwodnych.
1: Z Amerykanami na takim poziomie uzbrojenia od czasu do czasu są problemy, ale też mam takie przeświadczenie, że trochę w tym amerykańskim myśleniu się zmieniło i mam poczucie, że ma na to wpływ program SAFE, dlatego że Amerykanie do momentu uruchomienia europejskiego programu SAFE żyli w takim przekonaniu, że oni mają technologię i po prostu mogą ją sprzedawać bez utraty własności intelektualnej, a w tej chwili pierwszy raz zaczynają się takie propozycje, że może ewentualnie by się czymś podzielili, ponieważ myślę, że obawiają się, że jeśli nie zmienią swojego postrzegania europejskich rynków uzbrojenia, to po prostu za parę lat z tej gry wypadną.
0: Ale zakłada pani, że to jest możliwe, że Amerykanie jednak zechcą nam te tomahawki sprzedać?
1: No zobaczymy, co tam się wydarzy. To jest jedna, że tak powiem, z bardzo wielu spraw. Natomiast ponieważ ja od czasu do czasu jestem w Waszyngtonie i rozmawiam z Trumpowcami głównie, no to w ciągu ostatnich kilku miesięcy zauważyłam zmianę sposobu myślenia, bo jeszcze rok temu była sytuacja taka, że po prostu my w Europie mamy kupować amerykański sprzęt, koniec, kropka. A podzielenie się własnością intelektualną, jakiś joint venture w ogóle nie wchodziło w grę. I tutaj ta sytuacja się zmienia.
0: Minister obrony ma dzisiaj być u prezydenta, ma z nim rozmawiać. Donoszą o tym media, najpierw nieoficjalnie, teraz wiemy już więcej, ale zaprosił do siebie ministra Kosiniaka-Kamysza, a ja się zastanawiam, czy tak powinno wyglądać rządzenie państwem, że spotkanie szefa MON-u i prezydenta staje się tematem informacji medialnych.
1: Ale to już pytanie do dziennikarzy naszego pamiętnika.
0: No nie, pytanie do dziennikarzy, polityków, którzy sprawili, że spotkanie ministra obrony i prezydenta staje się wielkim wydarzeniem.
1: Ja akurat myślę, że to będzie ważne spotkanie w kontekście przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Natomiast pan jest dziennikarzem, ja dziennikarką byłam, no i wiemy, jak to działa. To znaczy po prostu ta sytuacja zainteresowała dziennikarzy.
0: A dlaczego zainteresowała dziennikarzy?
1: No dlaczego, panie redaktorze? Dlaczego zainteresowała dziennikarzy?
0: Bo może na co dzień ze sobą panowie nie rozmawiają, tak
1: no
0: jak
1: tak,
0: byśmy chcieli.
1: Tylko, ale jakby czy ta sytuacja zainteresowała dziennikarzy, czy też nie, w związku z tym, czy o niej wiemy dużo, czy mało, jest wtórne wobec tego, że przed nami szczyt NATO, gdzie powinniśmy naprawdę wszyscy wspólnie prezentować tą samą historię.
0: Ale tak? Rady Bezpieczeństwa Narodowego raczej chyba nie będzie, bo nie słyszymy o tym, żeby miała się odbyć.
1: Nie wiem.
0: Kardynałowie z Polski i Ukrainy apelują razem o pojednanie Ukraińców i polityków. Myśli pani, że taki głos...
1: Ukraińców i polityków? Nie.
0: Polaków. Mhm. Ukraińców i Polaków. Myśli pani, że taki głos ma szansę dotrzeć do polityków i wpłynąć na tych polityków dzisiaj?
1: To znaczy, żeby była jasność. Cała historia napięć, które dzisiaj są pomiędzy Ukrainą i Polską w świecie politycznym, zaczęła się od decyzji ukraińskiej. I tak naprawdę klucz do rozwikłania tej sytuacji mają Ukraińcy. Póki co obracamy się w sferze symboli, bo zarówno nadanie imienia jednostce jest symboliczne, nadanie orderu jest symboliczne, zabranie orderu, czy też oddanie orderu jest symboliczne. Natomiast czy to może mieć w przyszłości przełożenie na taką dużą realność? Może.
0: No bo słyszy pani, że prezydent Zełenski napisał ustawę, czy przyniósł do Parlamentu Ukraińskiego ustawę. Z niej wynika, że Stepan Bandera może znaleźć się w panteonie narodowym Ukrainy.
1: I to jest odpowiedzialność.
0: I to jest odpowiedzialność
1: prezydenta Ukrainy.
0: Tylko jakie będą konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich? Czy na przykład polski rząd nadal będzie wspierał Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej?
1: Znaczy, jesteśmy w sytuacji takiej. Napięcia są stworzone przez stronę ukraińską, nie przez nas. I ja uważam, naprawdę klucz leży po stronie Ukrainy. Póki co tych napięć jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Natomiast kwestia wojny na Ukrainie przekłada się bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Więc tutaj w tej kwestii historycznej, symbolicznej, uważam, że my powinniśmy być absolutnie twardzi i mówić to, co mówimy. To znaczy, że to jest, że my się nie godzimy się na takie stawianie sprawy.
0: To jest symbolika, ale nieco z polityką. No bo na przykład lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, mówi: odcięcie bezwarunkowej pomocy finansowej natychmiast. Uważam, że tę pomoc należy odciąć natychmiast.
1: No i co dalej? To znaczy, Ukraina sobie nie radzi, przegrywa wojnę z Rosją, ośmielona Rosja, bo przecież jasne jest, że ta wojna na Ukrainie to nie jest wojna o kawałek terytorium Ukrainy. Putin, co już dzisiaj widać bardzo, bardzo wyraźnie, w zasadzie od początku swojej prezydentury przygotowywał się do tego, żeby tak jak tylko będzie mu dane, odbudować swoje postsowieckie imperium. Więc odcięcie wsparcia dla Ukrainy oznacza trudniejszą sytuację dla samej Ukrainy, zwiększa prawdopodobieństwo wygranej Rosji w tej wojnie, a wygrana Rosji w tej wojnie to jest pokusa dla Putina, żeby pójść na kraje bałtyckie czy na Polskę. No to czy jest to w naszym interesie, czy też nie? Więc jakby prowadźmy ten spór polityczny, taki historyczny, no bo jakby te kwestie są ważne. Natomiast myślę, że akurat pan poseł czy wicemarszałek Bosak, który zresztą uczestniczy bardzo często w naszych wyjazdach Komisji Obrony, więc mam takie przeświadczenie, że wie dużo na ten temat, no powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji braku wsparcia Ukrainy w tej wojnie. No, bo to jest...
0: Czy ktoś, kto chwali bojowników UPA, powinien być w Polsce ścigany i karany? Bo to jest propozycja polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: To zda się ma być przygotowywany, tak? Jakiś projekt.
0: Obywatelski projekt ustawy Stop Banderyzmowi.
1: No, zobaczymy, jak to przyjdzie do parlamentu.
0: A znaczy, ściganie dla nas... banderyzmu, karanie banderyzmu.
1: Panie redaktorze, uważam, że z polskiego punktu widzenia ta historia jest bardzo bolesna i z jednej strony nie ma...
0: To wszyscy się zgadzają, tylko pytanie, jak z tego wybrnąć, bo na przykład Mateusz Morawiecki mówi: ktoś, kto posługuje się symbolami ukraińskich nacjonalistów z czasów II wojny światowej, powinien być deportowany z Polski. Powinien?
1: Musiałabym się zastanowić nad tym. Natomiast absolutnie uważam, że nie powinniśmy tego tak po prostu tolerować. Tak?
0: Ale co to znaczy nie tolerować?
1: Panie redaktorze, pyta mnie pan o szczegółowe rozwiązania. Tych propozycji po prostu nie znam.
0: Z punktu widzenia... o którym mówi były premier Mateusz Morawiecki. Mówi, jeśli mer Lwowa na przykład przyjedzie do Polski, natychmiast
1: akurat
0: powinien
1: mera
0: być deportowany.
1: Lwowa nie lubię. Nie, no tam deportowany, nie wiem. No mer Lwowa niech najpierw się rozliczy z polską firmą, którą, że tak powiem, przepędził ze Lwowa przed końcem kontraktu. Także,
0: chodzi o spór i niezapłacone faktury za wykonane usługi.
1: Tak.
0: To sprawdźmy, o co pytają słuchacze. Pan Wojciech pyta. Antoni Słonimski, a za nim Władysław Bartoszewski, powiedzieli, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. Czy pani zdaniem politycy KO w sprawie Szpitala Południowego zachowują się przyzwoicie, mówiąc na przykład o tomografii wykonywanej egipskim faraonom? Pyta słuchacz.
1: A kto powiedział o egipskim faraonom?
0: Naprawdę pani tego nie słyszała?
1: Nie.
0: Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, eurodeputowany Platformy czy Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale Bartosz Arłukowicz jest akurat tym naszym politykiem, który tę historię zna szczegółowo i zna szczegółowo służbę zdrowia. Nie zaprzecza awanturze czy też aferze w Szpitalu Południowym. Pokazuje inne przypadki, więc akurat uważam, że Bartosz Arłukowicz zachowuje się absolutnie w porządku.
0: No nie, ale on w ten sposób komentował komentował te doniesienia, że wykonywano tomografię w szpitalu południowym zmarłym osobom.
1: I odpowiedź już brzmiała... zmarłym. I ile było takich zmarłych osób?
0: Wiem.
1: A no właśnie.
0: Ale,
1: bo ja słyszałam o jakiejś jednej. Nie, ale już tworzymy historię z zmarłych osób.
0: Teraz będziemy się spierać o to, ile było tych osób. Tego dotyczy już... problem. Pytanie brzmi, czy to jest, czy mówienie o egipskich faraonach, co ma tłumaczyć to, co działo się w szpitalu południowym, to jest w porządku, po prostu.
1: Panie redaktorze, ja akurat uważam, że Bartosz Arłukowicz w tej całej historii, znając szczegóły, zachowuje się absolutnie w porządku. Nie zaprzecza temu, że coś się działo niedobrego. Mówi też o potrzebie rozwiązań, które by tą sytuację systemowo zmieniły.
0: A te osoby, które...
1: Nie namówi mnie pan do tego, żebym akurat tutaj w tej historii atakowała Bartosza Arłukowicza.
0: Nie namawiam do żadnego atakowania. Bardziej próbuję się dowiedzieć, na przykład, co z tymi, którzy rzeczywiście mogli ominąć kolejkę w szpitalu południowym,
1: panie
0: bo są politykami Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale może
0: czego pani oczekuje od tych osób?
1: Dobrze. Jeżeli oczekujemy od osób, które miały ominąć tę kolejkę, żeby się przyznały, to ja oczekuję tego od polityków, kropka.
0: Super. Dlaczego? Jest pani politykiem Koalicji Obywatelskiej.
1: Dlaczego?
0: Czy w klubie Koalicji Obywatelskiej padło takie zawołanie, takie wezwanie?
1: W klubie Koalicji Obywatelskiej okazało się, że marszałek Kidawa-Błońska, która była widziana w tym szpitalu i była posądzona o to, że z tego saloniku VIP-owskiego korzystała, okazało się, że była w tym szpitalu, ponieważ leżał tam jej ciężko chory mąż i jako żywo nie była pacjentem tego szpitala. Wśród tej grupy polityków, którzy mieli z tej historii korzystać, pojawiła się również Katarzyna Piekarska, która przyznała, że w życiu w tym szpitalu nie była. Wśród tej grupy jest również Krzysztof Kwiatkowski, który rzeczywiście się źle poczuł i na sorze był i siedział tak jak wszyscy inni, czekał na swoją kolejkę. Więc rozmowa o tym, kto tam był, jeżeli są takie posądzenia, takie oskarżenia, no to pokażcie listy, bo ja póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacjami, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, z ludźmi, którzy okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali, po prostu nie było prawdziwe. No więc ja czekam i bardzo proszę nie zamykać tej historii do koalicji, po prostu.
0: No. Nie, ale pytam panią jako przedstawicielkę koalicji, czy w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej padło takie wezwanie, jeśli ktoś korzystał, niech przyjdzie i powie.
1: Myślę, że zaraz się zacznie klub. Nie wiem, czy to się wydarzyło, czy też nie.
0: Nie było takiego wezwania. Pani nie dostała takiego wezwania.
1: Panie redaktorze, ja akurat nawet nie bardzo wiem, gdzie ten szpital
0: Ale ja nie pytam,
1: jest.
0: Czy
1: więc
0: pani
1: jak
0: wie,
1: trudno
0: gdzie był
1: mnie
0: szpital.
1: Wzywać
0: ja pytam
1: do
0: o
1: tego.
0: To, czy szef klubu parlamentarnego poprosił was, posłów, posłanki, senatorów, senatorki o to, żeby jeśli jest ktoś taki, żeby się przyznał. Nie było takiej prośby.
1: Nie.
0: Dziękuję. Pytanie słuchacza. Sprawa dwóch wież ponownie została umorzona. Proszę przyznać, że od początku wiedzieliście, że zarzuty są wyssane z palca, ale ciągnęliście temat, bo nazwa afery dobrze wyglądała w nagłówkach. Było tak? Pyta słuchacz.
1: Nie.
0: Czyli była afera i... Trzeba ją wyjaśnić.
1: Nie jest prawdą to, co mówię. Jakoś tutaj redaktor na samym początku chce odpowiedzieć tak, nie i nie chce niczego więcej. Teraz nagle mam mówić więcej. Nie jest prawdą, że mieliśmy od samego początku wiedzieć, że tamtych nieprawidłowości nie ma.
0: A prokuratura uznała, że nie było czynów, które wypełniają
1: znamiona przestępstwa. Panie redaktorze, ale po to jest prokuratura. Po to się składa zawiadomienie do prokuratury, żeby prokuratura pewne rzeczy rozstrzygnęła i dopóki prokuratura tego nie rozstrzygnie, to po prostu jest zawiadomienie i tyle. I prokuratura te kwestie teraz rozstrzygnęła, ma być zażalenie i w następnym kroku sprawą zajmie się sąd. Natomiast opowiadanie, że my mieliśmy o czymś wiedzieć, ale coś robiliśmy, no bo nie wiem, nam to jakoś pasowało, jest po prostu bzdurą.
0: No tak pisze słuchacz.
1: No pisze.
0: Ja oczy. Tam, a ja mówię, że słuchacze. Nie. To a propos prokuratury, bo rok temu w Sejmie, być może pamięta pani ten moment, to było już po wyborach prezydenckich i premier poprosił o wotum zaufania dla rządu. Wtedy zapowiadał, że wiele się wydarzy. Między innymi mówił o tym, że rząd wróci do projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości i jednym z testów, jak mówił, będzie projekt oddzielenia prokuratora generalnego od politycznego ministra.
1: I już widzę, minął jak rok, prezydent...
0: Moment, no, minął rok i nic się nie wydarzyło. Wie pani dlaczego?
1: No, ja się tym szczegółowo się nie zajmuję wymiarem sprawiedliwości, natomiast słabo sobie wyobrażam sytuację, w której urzędujący prezydent podpisuje taką ustawę.
0: Ale sprawdziliście to? Na przykład w przypadku kryptowalut wysyłacie jedną, drugą, trzecią i dalej próbujecie, a w przypadku tego rozdziału nie próbujecie.
1: Proszę
0: nawet
1: tu zaprosić pana ministra Żurka, prokuratora generalnego.
0: Z całą pewnością zaproszę, ale ja pytam o działanie parlamentu, bo to parlament tę ustawę musi przyjąć. Premier mówił, projekt jest gotowy. No premier mówił, projekt jest gotowy. Rok temu to powiedział. I mówił, prokuratura, podobnie jak sądy, powinna być niezależna od władzy politycznej. Tylko no, tyle i aż tyle. To, spróbujmy to razem zrobić. Koniec cytatu. Dlaczego panie nie próbujecie tego zrobić razem z prezydentem?
1: Panie redaktorze, jeżeli jest gotowy projekt, jest pytanie, czy on do parlamentu trafił, czy nie, bo ja tego nie wiem. Jeśli nie trafił, to my póki co nie mamy jeszcze swojej roli w tej całej historii. Jeżeli ten projekt trafi, będziemy o nim rozmawiać.
0: Ale skąd założenie, tak, że prezydent nie podpisze tej ustawy? Bo tego nie rozumiem.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Dlaczego? Przynosicie prezydentowi projekt, który oddziela prokuraturę od ministra sprawiedliwości z waszego rządu. Przecież Karol Nawrocki przyklaśnie.
1: Tak?
0: Sprawdziliście?
1: Panie redaktorze.
0: Może tylko wzdychać, okej.
1: Nie, to znaczy oczekuje pan ode mnie odpowiedzi na temat szczegółowego projektu ustawy związanej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja dość pracuję w Komisji Obrony...
0: Dość kluczowego, no, ale okej. Okay. Pan Paweł pyta o coś, co pani na pewno widziała z bliska. Pytanie słuchacza brzmi. Kto i ile zapłacił za konferencję w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy? Ile Polska podpisała umów, a ile umów było do podpisania?
1: To jest kolejna konferencja, bo żeby była jasność, to nie jest konferencja wymyślona przez Polskę. Wcześniej takie konferencje też miały miejsce. Tam była kwestia podpisywania umów nie tylko przez Polskę, ale również przez inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast powiem szczerze, akurat nie ja organizowałam te konferencje. I nie,
0: to było
1: pytanie,
0: finansowane przez Unię Europejską, czy przez Polskę?
1: Trzeba pytać Pawła Kowala. Nie wiem. Natomiast podejrzewam, że to jest jakaś taka sytuacja wiązana, tak? Dlatego, że to nie jest czysto polski projekt. Wcześniej takie konferencje odbywały się w innych krajach. W przyszłym roku będzie chyba w Estonii kolejna taka konferencja. Wiem, że podpisano wiele umów. Wiem, że były umowy pomiędzy bankami polskimi i ukraińskimi. Także tam się naprawdę wiele działo. Ja akurat byłam na tej konferencji w piątek i uczestniczyłam w takim panelu dotyczącym dezinformacji z panią wicepremier Ukrainy i z parlamentarzystką ukraińską, która jest byłą dziennikarką. I to, co mi przyniósł akurat ten panel, to co może tutaj zainteresuje pana redaktora, że w przeszłości dziennikarze byli takimi przekaźnikami tego, co się dzieje na wojnie. A dzisiaj dziennikarze muszą zdać sobie sprawę z tego, że są bronią na tej wojnie. Myślę, że to jest ważna rzecz. Nie wiem, czy dziennikarze masowo zdają sobie sprawę z tego, ale ponieważ informacja to jest rodzaj broni, no to staliście się państwo nie tylko takim pasem transmisyjnym do
0: przekazywania. Wojny propagandowe nie od dziś znamy i wiemy doskonale, jaka jest rola mediów w czasie wojny. To a propos, jeszcze jeden słuchacz, Mero, ma pytanie o Ukrainę i pyta tak. Skoro Polska wydała już setki milionów złotych na zakup terminali Starlink i finansowanie ich działania dla Ukrainy, to dlaczego nadal to polscy podatnicy ponoszą te koszty? Czy nie nadszedł moment, aby Ukraina przejęła finansowanie tego systemu lub współfinansowała jego utrzymanie?
1: Ukraina ma taki kłopot, że co prawda coraz większą część swojego uzbrojenia produkuje u siebie. To jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co było na początku wojny, czyli 75% uzbrojenia, które dzisiaj walczy na Ukrainie, jest produkowane na Ukrainie. Natomiast ciągle się pojawia kwestia finansowania. Ja mam takie przeświadczenie, że Ukraina jest po prostu bankrutem w takim w sensie finansowym i w zasadzie we wszystkich rozmowach z moimi ukraińskimi znajomymi, kolegami, parlamentarzystami pada pytanie o to, skąd wziąć pieniądze, więc nie sądzę, żeby odcięcie, że jakby zaprzestanie płacenia tego przez nas spowodowało, że te Starlinki będą działać, tylko ktoś inny za nie zapłaci. Natomiast no to już jest potem twarda polityka i ja uważam, że Ukraińcy powinni pamiętać o tym, że to my za to płacimy, tak? Tak samo jak powinni pamiętać, że przekazaliśmy na początku wojny bardzo dużo sprzętu. Powinni pamiętać, że 95% pomocy, która idzie na Ukrainę, idzie tutaj przez Polskę i to gdzieś na samym końcu się tam powinno wywiązać z tymi napięciami historycznymi.
0: Słuchacz King of Warmia pyta. Proszę powiedzieć, kto jest lepszym szefem i dlaczego? Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński?
1: Ja się rozstałam z PiS-em 15 lat temu, więc jakby traktowanie mnie jako pisologa, bardzo proszę.
0: Ale ma proszę. Pani doświadczenia z
1: oboma. Powiem tak. Jarosław Kaczyński, z którym się rozstawałam w roku 2010, mam przeświadczenie, był zupełnie innym Jarosławem niż jest dzisiaj. Ja bardzo szanuję Donalda Tuska. Różnica pomiędzy tymi partiami kiedyś tam, tak? No bo dzisiaj już po prostu nie mam takiego porównania, że Platforma jest strukturą znacznie bardziej demokratyczną, co ma swoje oczywiście plusy, ma też swoje minusy z punktu widzenia szefa partii. Także ja na przykład obserwowałam, zaczęłam być w Platformie w roku 2011, kiedy trwały wybory i tam po prostu krew się lała, tam od powiatów, naprawdę była walka, ale jak ktoś już wywalczył sobie pozycję, to ją po prostu miał. I w związku z tym później...
0: Demokratyczna partia, w której krew się leje w czasie wyborów, naprawdę brzmi świetnie.
1: Demokratycznie, to znaczy twarda walka, gdzie na samym końcu każdy, kto uzyskał ten swój kawałek władzy, to ją po prostu miał, więc jakby wymiana szefa partii jest trochę mniej bolesna. W PiS-ie wtedy statut był taki, że wszyscy jak słoneczniki do słońca ustawiali się do Jarosława Kaczyńskiego. Więc tam się krew nie lała, bo o wszystkim decydował raczej niedemokratycznie szef partii, co oczywiście powodowało, że się tą partią rządziło łatwiej, ale czego efekty negatywne widzimy dzisiaj, dlatego że słaby Jarosław Kaczyński oznacza po prostu duże turbulencje wewnątrz partii. Tak? Więc,
0: kiedy raport Pegasusowej Komisji już tak będzie dopięty, domknięty, już dopisany do końca w całości?
1: Jest tak, że ja jeszcze wczoraj wieczorem siedziałam nad nie wiem którą wersją części jawnej. Bardzo chcemy przed wakacjami, czyli do końca lipca zamknąć tę całą historię, tylko też żeby była jasność, bo to oznacza, że my jak to napiszemy, to musimy to pokazać. Później musi być czas na ewentualne zdania odrębne i później to musimy zamknąć. Ale w tej chwili naprawdę raport jawny jest napisany już cały. w zasadzie, natomiast są ostatnie poprawki w tej części niejawnej, które się trochę trudniej pisze, bo ją trzeba pisać w kancelarii niejawnej, są tylko dwa komputery, tam ograniczony czas pracy, ale właśnie wczoraj na grupę wrzucałam harmonogram i nam wychodzi, żeby przed wakacjami już się po prostu rozstać.
0: Czyli posłowie będą mogli mieć lekturę na wakacje, jeśli chodzi o tę tajną część raportu?
1: Tę tajną część raportu będą mogli pod warunkiem, że będą w Warszawie i sobie pójdą do kancelarii tajnej.
0: Ale klimatyzowana na pewno. Przyjemnie.
1: No, powiem tak. Niby klimatyzowana, ale okna muszą być zamknięte. Nie jest to
0: ale wierzy
1: wymarzone
0: pan,
1: miejsce.
0: Że po tym raporcie, po tym, co napiszecie, będą prokuratorskie zarzuty, będą
1: już są,
0: akty
1: nie,
0: oskarżenia
1: no,
0: i
1: myśmy,
0: skończą
1: panie
0: się
1: redaktorze,
0: wyrokami.
1: Sprawa jest, to się cały czas się dzieje, bo myśmy już zawiadomień do prokuratury złożyli kilka. Jest zespół numer 3, który się zajmuje Pegasusem i tam też już rzeczy się toczą.
0: Ale
1: jest
0: mogą skończyć się umorzeniem, jak widzimy.
1: Zawsze dlatego, znaczy, bo jest tak, z jednej strony narzekamy, że prokuratura wolno pracuje, ale jakby chcielibyśmy szybko. Tylko że z punkt widzenia prokuratury jest taki, że żeby postawić zarzuty, to one naprawdę muszą mieć ręce i nogi potem, żeby się w sądzie obroniły.
0: To jasne.
1: Więc w związku z tym to ma trwać, czy nie ma trwać? No więc to są rzeczywiście takie procesy. Ja bym sama chciała, żeby to się wszystko wydarzyło szybciej. Natomiast ponieważ mam okazję obserwować to z bliska, pracując w komisji Pegasusa, no to wiem też, że odpowiedzialność polityczna jest czym innym niż taka odpowiedzialność karna i między innymi, czy może głównie po to powołuje się komisje śledcze w parlamencie, bo tam się waży głównie kwestie odpowiedzialności politycznej,
0: jasne,
1: która wcale
0: patrzy
1: nie
0: patrzy pani na
1: nie
0: kalendarz, widzi pani, kiedy są wybory, ile czasu zostało do wyborów. Zastanawiam się, czy bierze pani pod uwagę
1: takie scenariusze,
0: że wasza praca pójdzie w piach, że nic z tego nie będzie, że nie będzie żadnych rozliczeń za Pegasusa.
1: Panie redaktorze, proszę zobaczyć, PiS nas przyzwyczaił do tego, że prokuratura i sądy są pochodną działań politycznych. Ale przecież to jest kompletne szaleństwo.
0: To wasi politycy mówią, że prokuratorzy ustawiają się dzisiaj pod wybory, że próbują przeczekać, że liczą na to, że zmieni się władza i wróci PiS do władzy.
1: Czy na pewno wśród różnych... Ja na temat prokuratury nie mam nic do powiedzenia. Czy na przykład funkcjonariusze poszczególnych służb bardzo długo liczyli na to, że jak nie będą nam dawać dokumentów i się sprawa przeciągnie, to oni ocaleją? No tak. Więc w tym sensie ja ten mechanizm widzę, czy też go widziałam akurat w kwestii służb, prokuraturze, nie wiem. Natomiast jakbyśmy na chwilę pomyśleli o tym w oderwaniu od emocji politycznych, no jest naprawdę czymś złym z punktu widzenia funkcjonowania państwa, żeby zarówno prokuratura, jak i sądy były postrzegane przez ten pryzmat polityki, ale tu, że tak powiem, adresatem tej pretensji jest PiS i Ziobro.
0: Joanna,
1: który zresztą ciągle gdzieś...
0: Właśnie, to kolejny kamyczek do tego ogródka. Joanna Kluzik-Rostkowska, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Cóż to był za mecz? Chorwacja żegna się z mistrzostwami świata. Były nieuznane gole i zwroty akcji. No ale od początku. Pierwszego gola dla Chorwatów w 53 minucie strzelił Perisic. Portugalia w 68 minucie wyrównała po rzucie karnym, którego perfekcyjnie wykonał Ronaldo. Sędzia doliczył do drugiej połowy aż 10 minut i wtedy ruszył prawdziwy piłkarski roller coaster. W czwartej minucie doliczonego czasu Ramos strzelił na 2-1. Uwaga, w 13 minucie, tak, 3 minuty po doliczonym czasie, Guardiol zdołał wyrównać na 2-2, a to otworzyłoby drogę do kolejnych 30 minut dogrywki, a być może konkursu jedenastek, gdyby nie spalony obarki kawałek głowy, odgwizdany finalnie po kilku minutach analiz VAR. Portugalia-Chorwacja 2-1. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. Słuchacie wiadomości Radia Z. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Prokuratura gotowa do wystąpienia o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Chce to zrobić w ciągu najbliższych dni, bo prawomocna jest już decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Jak ta procedura będzie wyglądać, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Reguluje to dwustronna umowa, którą podpisaliśmy z USA dokładnie 30 lat temu. Wniosek kierowany jest przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem MSZ-u. Polska może również wystąpić o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry jeszcze przed postępowaniem sądowym za oceanem. Decyzję o dopuszczalności wydania polskiego obywatela rozpoznawać będzie sąd federalny, ale ostateczną decyzję podejmie i tak sekretarz stanu albo ktoś w jego imieniu. Zbigniew Ziobro podkreśla, że cała sprawa ma charakter polityczny. Jego obrońcy liczą na to, że tak też ją oceni i amerykański wymiar sprawiedliwości i nie zgodzi się na ekstradycję polityka PiS. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez zonda krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes zonda krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 000 do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
3: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
2: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
0: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Policja szuka mężczyzny, który na łódzkiej Dąbrowie zaatakował kobietę. Miał ją molestować, a potem strzelić w jej kierunku z broni przypominającej wiatrówkę lub replikę na plastikowe kulki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
4: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń. Wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie. Głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
0: W takich sytuacjach można dzwonić na 112. Katowice sprawdzą, czy tunel drogowej trasy średnicowej w centrum miasta może stać się miejscem schronienia dla mieszkańców. Urzędnicy zlecą ekspertyzę w tej sprawie. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normy kategorii U1, wyjaśnia Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
5: Miejsce ukrycia kategorii U1 nie jest tym samym co schron. To obiekt zapewniający podstawowy poziom ochrony ludności, między innymi przed odłamkami czy skutkami zawalenia się budynków. Tego typu miejsca najczęściej tworzy się poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury, takie właśnie jak tunele czy podziemne obiekty.
0: Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie. Tunel ma ponad 600 metrów długości. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci mówią jednak, że moment na zakończeniu pakietu był dobry. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Wschodzie, mówi Radio Z analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
6: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie, co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
0: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach. Nowe i wygodne rozwiązanie dla zagranicznych urlopowiczów z systemu Odyseusz. Możecie już korzystać przez mObywatela albo przez ulepszoną stronę internetową. Jest też nowa usługa ułatwiająca kontakt turystów z konsulami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
7: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
0: Jeszcze w lipcu system Odyseusz ma być dostępny także w trzeci sposób w aplikacji na telefony mobilne. Przez 87 lat leżał w niemieckim muzeum. Wczoraj wrócił do Krakowa. Pierścień króla Zygmunta I Starego, złoty sygnet z diamentem. Niemcy zrabowali go na początku II wojny światowej, a teraz zwrócili w ramach 35. rocznicy traktatu z Polską o dobrym sąsiedztwie.
8: Pierwsi goście muzeum podziwiają już pierścień króla Zygmunta na muzealnej ekspozycji.
9: Spory. No tak, on był, zdaje się, dużym mężczyzną.
8: Ale ten pierścień wygląda bardzo skromnie, proszę zwrócić.
10: No to jest prawda, ale pewnie kamień jest wartościowy.
8: Dwukaratowy diament w oprawie ze złota najwyższej próby potwierdza ministra kultury.
11: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu.
8: To ważny dzień dla Polski, dodaje Marta Cienkowska i zapowiada odzyskanie kolejnych zabytków jeszcze w tym roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Pierścień króla Zygmunta I Starego można podziwiać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zdjęcia eksponatu mamy też na radioz.pl.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A razem z nami ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kłaniam się. Dzień dobry, panie minister.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
13: Nie może być inaczej. Krótka piłka na początek, konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów, tak czy nie?
14: Różnie. Jedni tak, inni nie. To ci, sprawdźmy, którzy są uczciwi, to tak, a ci, którzy są niekoniecznie uczciwi albo nieświadomi, jakie mają obowiązki, to nie. Te nie są bardzo niebezpiecznymi sygnałami, na które reagujemy.
13: Sprawdźmy, jak widzą to nasi słuchacze, jakie mają doświadczenia. Polecamy sondę na radioz.pl. No to jeśli pracuje gdzieś na zewnątrz, termometry pokazują 38 stopni, upał, jak nie wiadomo co, mogę przyjść do szefa i powiedzieć: dziękuję, pas, nie pracuję dłużej?
14: Tak. Można w sytuacji, w której zagraża zdrowiu albo życiu, a zdecydowanie temperatura 38 stopni na zewnątrz, na słonecznieniu, jest taką temperaturą, która może zagrażać zdrowiu i życiu. Pracownik już teraz na mocy obecnych przepisów, obecnego kodeksu pracy, ma prawo przerwać pracę, wstrzymać się od pracy lub zupełnie opuścić stanowisko pracy, oczywiście po poinformowaniu swojego przełożonego. Należy mu się za ten czas także wynagrodzenie.
13: Tylko że w tych przepisach nie ma konkretnej granicy, czy to są 32 stopnie, 33, 4, 5, 8 i tego
14: jeszcze
13: nie wiadomo.
14: Jeszcze nie ma, natomiast jest jasne, że jeżeli temperatura, niezależnie od tego, jaka by była, albo burze, albo warunki pogodowe, albo brak ogrzewania, no różne takie sytuacje stwarzają zagrożenie dla zdrowia, to jasno przepisy stanowią, że wolno odstąpić od pracy i nie może pracodawca odebrać wynagrodzenia.
13: Pani mówi, jeszcze nie ma takich przepisów,
14: no bo ale... pracuje nad takimi,
13: no
14: żeby
13: właśnie,
14: były.
13: No właśnie, pracuje pani. Jaka ma być maksymalna temperatura pracy w tym rozporządzeniu, które pani przygotowuje?
14: Ta maksymalna temperatura pracy, po której należałoby wstrzymać

0: kraju dwa lata,
1: kiedy
0: one są
1: od
0: gotowe.
1: Słów przejdziemy do czynów? Wakacje w następnym roku będą już z tymi przepisami?
0: Zgodnie z projektem rozporządzenia, który przygotowałam, tak, przyszłoroczne wakacje powinny być już z tymi przepisami.
1: A pani zielone światło od premiera?
0: Premier ma jeszcze kilka pytań, natomiast jest to rozporządzenie ministra, więc to jest dyskusja taka o szczegółach doprecyzowująca, na których
1: nie
0: oczywiście
1: zależy. Nie musi
0: się pani
1: oglądać na innych ministrów?
0: Nie, to nie jest tak. Nie. Oczywiście, że muszę, dlatego, że każde rozporządzenie ministra trafia do uzgodnień, do konsultacji. To nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Natomiast, jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej. Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla życia, zagrożenie dla zdrowia. Mamy niestety już sygnały i przypadki o omdleniach w halach produkcyjnych, o zgonie w jednej z fabryk, w zakładzie produkcyjnym w Sanoku. Oczywiście na te sytuacje należy reagować już teraz, bo podkreślam, już dziś podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić warunki niezagrażające życiu i zdrowiu.
1: Więc ale tam, pani może dzisiaj zapewnić, powiedzieć twardo, jasno, 1 stycznia 2027 roku te przepisy o maksymalnej temperaturze pracy zaczną obowiązywać.
0: Mogę powiedzieć, że dokładnie to jest w projekcie rozporządzenia, które przygotowałam. Jak zostanie wydane, opublikowane w Dzienniku Ustaw, będziemy znali jego ostateczną treść. Natomiast już teraz, i chcę powiedzieć, że to się stanie tego lata, a nie lata 2027 roku, zwróciłam się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone systemowe kontrole właśnie u pracodawców, czy przestrzegają oni obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników.
1: To są niezapowiedziane kontrole?
0: To są niezapowiedziane kontrole. To
1: ruszyły.
0: Są kontrole, które wedle deklaracji Państwowej Inspekcji Pracy one ruszyły, ale powinny trwać i będą trwały przez całe lato. Więc ja uczulam pracodawców. Chodzi o życie i zdrowie ludzi, pracowników. Trzeba chronić ich zdrowie i jeżeli ktoś zgłasza się, że źle się czuje, umożliwić mu odstąpienie od pracy. Dostarczać napoje, dostarczać wodę. Docierają do mnie sygnały, że niektórzy pracodawcy limitują litry wody, litry napojów w sytuacji upałów. To jest
1: i to
0: niezgodne
1: będzie
0: z prawem.
1: Karane, jeśli to
0: już
1: tak
0: jest karane.
1: Jest.
0: To już jest karane. To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 000 zł. Woda musi być w ilościach nieograniczonych dostępna w sytuacji upałów.
1: Pani minister, politykę rozpala wciąż to, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Portal Onet pisze, że w tym szpitalu w ostatnich latach dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Jeśli rzeczywiście było bezczeszczenie zwłok, jeśli rzeczywiście były łapówki w prosektorium, to czy ktoś powinien za to odpowiedzieć politycznie?
0: Oczywiście, że ktoś powinien za to odpowiedzieć, jeżeli jest to prawda, ponieważ jest to niezgodne z prawem, jest to po prostu przestępstwo, jest to naruszanie przepisów. My musimy tutaj dwie rzeczy oddzielić. Jedna to jest odpowiedzialność karna, dlatego, że panie redaktorze,
1: w ciągu tych ostatnich
0: dwóch tygodni słyszeliśmy takie zarzuty, które miałyby mówić o tym, że to jest doprowadzanie do śmierci, do zgonu ludzi.
1: A kto politycznie odpowiada za tę rzeczywistość Szpitala Południowego w Warszawie?
0: No w Warszawie za nadzór nad Szpitalem Południowym odpowiada miasto, znana jest ta ścieżka nadzoru. Tu zostały już poczynione pewne ruchy. W mojej ocenie nieco zbyt późno.
1: Właściwie reaguje na tę sytuację?
0: Na kryzys zareagował, trzeba mu to oczywiście oddać, natomiast nadzór nie jest czymś, co powinno się wydarzać tylko w sytuacji kryzysu, tylko przez cały czas spokoju także.
1: No nie więc było tego nadzoru? Czy on był niewłaściwy wcześniej?
0: W ocenie lewicy, przede wszystkim w ocenie warszawskiej lewicy, bo najbliżej jest tutaj możliwości oceniania działań miasta, nie i dlatego radni lewicowi nie zagłosowali za absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Więc te kwestie nadzoru warto wyjaśniać i tak się powinno zdarzyć. Natomiast ja nie jestem ani radną warszawską, ani nie jestem w żadnych strukturach samorządowych warszawskich, ale uważam, że oczywiście tę sprawę politycznie także należy wyjaśnić.
1: No ale pytanie do posłów. Jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. A polityczna komisja zaufania publicznego? Ona miałaby prześwietlić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
0: W tym zdaniu jest oksymoron. Pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości o apolitycznej komisji jest de facto powiedzeniem, że ta komisja będzie polityczna.
1: No nie, medycy, nie prawnicy, będzie eksperci od zarządzania, przedstawiciele pacjentów mieliby się znaleźć
0: komisja,
1: w tej komisji.
0: Komisja organizowana przez polityków, organizowana przez posłów partii, która swoją drogą ma naprawdę wiele na sumieniu. Przypomnijmy aferę respiratorową, maseczkową, masę nieprawidłowości związanych z ochroną zdrowia zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mówię, że tego nie należy wyjaśniać, ale na pewno nie politycy powinni organizować komisję.
1: Pani minister, kiedy podwyżka 800+?
0: 800+, 500+ zostało podniesione.

0: podniesiony do poziomu 800+ i w tej chwili nie planujemy żadnych dodatkowych nowych zmian. Dlaczego?
1: To momencik.
0: Powiem dlaczego.
1: To ja zapytam, czy powiem dlaczego pytam, no bo mam przed sobą program wyborczy Lewicy.
0: Ja wiem,
1: pani
0: waloryzacja świadczeń, tak.
1: Obiecywaliście wy jako Lewica, że 800+ będzie waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji.
0: Panie redaktorze,
1: dlaczego?
0: Ja uważam, że każde świadczenie powinno być waloryzowane.
1: I to obiecywaliście.
0: Tak, uważam, to jest w programie Lewicy.
1: Natomiast, dlaczego 800+ nie jest waloryzowane?
0: Jak otworzymy temat 800+, to wyciągnie pan program innych koalicjantów i tam będzie wprowadzenie progu dochodowego, likwidacja 800+. Na pewno chcemy to otwierać? Nie, nie chcemy. Zaczęła się dyskusja jakiś czas temu o odbieraniu osobom niepracującym świadczenia 800+, albo właśnie o wprowadzaniu progów dochodowych. 800+ jest na tyle ważnym świadczeniem, które wpisało się w budżety domowe Polek i Polaków, że tak jak funkcjonuje w tej chwili, jest wartością, której warto nie naruszać.
1: Czyli jeżeli, do wyborów nie będzie waloryzacji 800+.
0: Jeżeli będzie to zależało od Lewicy, będzie na to przestrzeń, to oczywiście będziemy rozmawiać o systemowej waloryzacji wszystkich świadczeń, nie tylko 800+.
1: Do wyborów waloryzacji 800+ nie będzie.
0: Zmian w systemie 800+ nie będzie, nie będzie progów, nie będzie likwidacji,
1: nie będzie podniesienia kwoty 800 na wyżej.
0: Nie wiem, jeżeli
1: gdyby,
0: będzie...
1: Gdyby rzeczywiście to
0: jeżeli
1: się
0: będzie taka...
1: To dzisiaj powinno to być 850-860 zł, gdyby
0: jasne.
1: Było waloryzowane.
0: Wie pan redaktor, przez ile lat nie było waloryzowane 500+ i jak bardzo straciło wartość?
1: O kilkaset złotych.
0: Wprowadzane nowe świadczenia, na przykład aktywny rodzic, 1500 zł
1: dla opieki.
0: Nie, ale to nie są, ale to są te same. Znaczy na dzieci, 1500 zł na każde dziecko. Każde dziecko zyskało prawo do opieki, więc podnosimy świadczenia, ale te, które się wpisały na stałe do budżetów domowych, nie będziemy
1: krótka
0: ich
1: piłka po raz drugi na koniec tej części rozmowy. Wierzę, że w kampanii wyborczej ktoś chciał otruć Karola Nawrockiego. Tak czy nie?
0: Nie, ale jeśli ktoś wierzy, no to powinien to bardzo dokładnie wyjaśniać.
1: Drugi próg podatkowy w górę. Natychmiast. Tak czy nie?
0: Tak, ale razem z innymi zmianami podatkowymi. Wprowadzeniem kolejnej progresji, innych progów,
1: to
0: być może podwyższeniem kwoty wolnej.
1: Potrzebujemy pracowników z zagranicy do opieki nad seniorami w Polsce.
0: Potrzebujemy pracowników do opieki nad seniorami, ale potrzebujemy ich w Polsce bez wskazywania z jakiego
1: kraju. No za chwilę
0: kraju.
1: O tym też rozmawiamy, a w naszej sądzie pytaliśmy, czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów. Ważna informacja dla pani, pani minister. Odpowiedzi tak, 28%. Nie, 72%. Na radio
0: tym bardziej Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała wiele do zrobienia w te wakacje.
1: A my dalej pracujemy na radio.pl, tam rozmawiamy.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to pani minister, pracodawcy się skarżą, że Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które miałyby się opiekować seniorami w Polsce. Dotarły do pani takie skargi?
0: Docierają do mnie różne sygnały ze strony biznesu, że chciano by, aby była taka szybka ścieżka dopuszczania do pracy w Polsce cudzoziemców. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko działaniom integracyjnym i temu, żeby w Polsce pracowały osoby różnej narodowości, ale musi być to wszystko z dbałością o polski rynek pracy i też o polskiego pracownika.
1: Jasne, ale żeby
0: jeżeli
1: ten system
0: mamy...
1: się spiął, potrzebujemy pracowników, nie wiem, z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii do opieki nad seniorami, czy damy sobie radę sami?
0: Mamy w Polsce osoby, które mogą albo być aktywizowane, albo przekwalifikowywane. Uwalniamy kolejne osoby do możliwości aktywności zawodowej. Na przykład przedsięwzięcie, jakim jest asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami, służyć ma oczywiście temu, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła bardziej samodzielnie funkcjonować, ale także funkcjonować na rynku pracy, żeby osoby, które dziś opiekują się taką osobą, mogły być aktywne zawodowo. Mamy sytuację, w której zachodzą zmiany technologiczne, sztuczna inteligencja, technologie cyfrowe wkraczają na rynek pracy, niektóre zawody będą ograniczane. Wsparcie państwa dla możliwości uzyskiwania nowych kwalifikacji, dla uzyskiwania kompetencji do pracy w sektorze opieki jest niezbędne, więc to nie jest taka prosta historia.
1: No tak, ale otwórzmy
0: granice.
1: Mamy asystencję, o której pani mówi, mamy bon senioralny, który za chwilę wejdzie w życie. Czytam, że potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tę pracę wykonają. Pytanie, czy znajdziemy ich w Polsce i jesteśmy w stanie przygotować ten system? system tak, żeby on się spiął? Czy potrzebujemy jednak pracowników z zagranicy?
0: Po pierwsze, młodzi ludzie, co wynika też już z badań, zdają sobie sprawę z tego, że praca w sektorze opieki jest pracą przyszłości. To są ważne zawody, w których praca będzie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zdobywanie w tym kierunku kwalifikacji. Po drugie, wprowadziliśmy w ustawie o rynku pracy i publicznych służbach zatrudnienia nowe instrumenty, właśnie pozwalające urzędom pracy, tym służbom aktywizować, szkolić, przekwalifikowywać ludzi, którzy ze względu choćby na te zmiany technologiczne będą potrzebowali takich kwalifikacji. I po trzecie, oczywiście odpowiedzialna polityka migracyjna, integrowanie cudzoziemców, przyciąganie do polskiego rynku pracy tych, których faktycznie potrzebujemy, to są takie filary, które pozwolą nam zapewnić dostęp tych pracowników do tych stanowisk pracy. Natomiast apele niektórych sektorów biznesu, żeby wpuszczać tutaj, czy przyciągać tutaj pracowników bardzo różnych, z prac prostych, bez konkretnych kwalifikacji, do których cały czas są osoby poszukujące pracy tutaj w Polsce, w mojej ocenie są nieracjonalne i raczej dyktowane nie potrzebą społeczną, co takim pragnieniem szybkiego zysku, czy na przykład obniżania wynagrodzeń. Na to też musimy reagować. Nie możemy pozwolić sobie na ryzyko dumpingu socjalnego, wyzysku, czy ściągania tutaj pracowników bez zaoferowania im możliwości integracji nauki języka. No to po prostu musi być z głową robione.
1: To zupełnie inny temat. Właśnie weszły przepisy, które zmieniają zasady dla uchodźców z Ukrainy, którzy do tej pory mieszkali w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Czy te przepisy mogą skazywać ludzi na bezdomność?
0: Żadne przepisy nie mogą skazywać ludzi na bezdomność, to jest oczywiste.
1: Dwudziesta gospodarka
0: świata nie może sobie na to pozwolić. Panie redaktorze, proszę pozwolić mi na kilka zdań wprowadzenia. Tak zmieniają się zasady pomocy dla osób z Ukrainy. One się zmieniają dlatego, że zawetowana została ustawa o pomocy Ukrainie przez Karola Nawrockiego. Jednym cięciem została odebrana de facto z dnia na dzień pomoc dla wszystkich Ukraińców przebywających w Polsce. I powstały nowe zasady. W tych nowych zasadach, tak, są wyszczególniane grupy wrażliwe, osoby, które mogą w sposób bezpłatny przebywać w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. Są takie, które mogą przebywać w nich, jeśli uiszczą odpłatność. I oczywiście do tego osoby z Ukrainy zaczynają podlegać tym ogólnym zasadom, którym podlegają osoby w trudnych sytuacjach życiowych,
1: no, także obywatele. Proszę pozwolić na wtrącenie, to ja wyjaśnię też, dojaśnię sytuację. Portal OKO.press na przykład opisuje historię 65-letniej Switłany. Ona dostaje
0: 28
1: zł polskiej emerytury i niecałe 400 zł ukraińskiej emerytury. Za miejsce w ośrodku ma zapłacić 1000 zł. Mówi, że nie ma takich pieniędzy, a do pracy nikt nie chce jej przyjąć. Mąż ma orzeczenie o niepełnosprawności. Co ona ma zrobić?
0: Już mówię. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej w Polsce otrzymały takie zalecenia i wytyczne, żeby ujmować takie na przykład osoby, po prostu osoby, które przebywają tutaj dlatego, że uciekły przed wojną w Ukrainie, żeby ujmować je w systemie pomocy społecznej. Pani Swietłana może ubiegać się o zasiłek celowy z pomocy społecznej, który nie ma określonej kwoty, w zależności od potrzeb jest przyznawany, tak, żeby koszty tego pobytu w ośrodku zakwaterowania zbiorowego mogły być z tego zasiłku pokryte. Taką informację otrzymały wszystkie samorządy, wszystkie ośrodki pomocy społecznej i nie tylko na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś przyjdzie do samorządu, czy przyjdzie do OPS-u i złoży wniosek, to wtedy ma otrzymać taki zasiłek, tylko żeby pracownicy socjalni w sposób aktywny pojawiali się w tych ośrodkach, kontaktowali się z takimi osobami po to, żeby wyłapać osoby w szczególnie trudnej sytuacji
1: pytanie,
0: życiowej.
1: Czy to się wydarzyło, bo jak czytam w OKO.press wypowiedź szefowej spółki, która prowadzi takie dwa ośrodki w Gorzowie, pani Jesis Polewska, ona mówi tak. Kilka dni temu z Urzędu Wojewódzkiego dostałam polecenie, by poinformować niezwłocznie i osobiście uchodźców i uchodźczynie, że one i oni sami, a także ich dzieci nie będą już mogli dłużej korzystać z bezpłatnego zakwaterowania. Dotyczyło to wszystkich osób tracących prawo pobytu. Ich mamy musiały wypełnić oświadczenia, że o tym wiedzą.
0: Ja o tych oświadczeniach słyszałam, już interweniowałam w tej sprawie, ponieważ w żadnym wypadku, z żadnych przepisów, z żadnych zaleceń nie wynika obowiązek podpisywania żadnych oświadczeń. To jest jakaś nadgorliwość i to tę sprawę poleciłam już wyjaśnić. Natomiast informacja o tym, jakie są zasady, jakie są nowe reguły przyznawania pomocy, oczywiście musi dotrzeć do tych ośrodków.
1: No i kto mają dostarczyć?
0: Wojewodowie oczywiście przekazują tę informację.
1: Dostarczyli, zanim te przepisy
0: otrzymali, oczywiście, że otrzymali takie polecenia i wedle wszystkich posiadanych przeze mnie informacji, panie redaktorze, proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, tydzień temu, trzy dni temu rozmawiałam z wiceministrą Katarzyną Nowakowską, która jest odpowiedzialna za ten dział. Zadawałam dokładnie te samo takie pytanie i wedle posiadanych informacji i uzyskanych od niej informacji, tak, przekazali i otrzymali. Natomiast te sytuacje z tymi oświadczeniami, które mają być podpisywane, one muszą być wyjaśnione, bo to jest absurd. Mam też zapewnienie, że żadna z osób, która nawet na podstawie nowych przepisów nie ma już tej pełnej, nie jest uprawniona do tej pełnej pomocy, nie jest i nie będzie pozostawiona bez pomocy. Są inne instrumenty, system pomocy społecznej, tak jak powiedziałam, inne możliwości zakwaterowania.
1: Nie
0: i wedle
1: musi się
0: posiadanej,
1: wyprowadzić dziś, jutro,
0: wedle,
1: pojutrze.
0: Wedle posiadanej przeze mnie wiedzy nikt nie trafił na ulicę, nikt nie trafi na bruk. Samorządy tutaj działają w sposób systemowy. Natomiast ja, ponieważ chciałabym i byłabym spokojniejsza, gdyby odpowiednie regulacje były zapisane w ustawie. Przygotowaliśmy jako Ministerstwo Polityki Społecznej takie przepisy, które pozwoliłyby na bezpłatny pobyt na przykład dzieciom osób, które same są uprawnione do takiego bezpłatnego pobytu, ale już dzieci nie. Już nie. To te przepisy są przygotowane, one zostały przekazane do MSW, bo to MSW było inicjatorem tych zmian i ja będę starała się je przeprowadzić przez parlament, ale panie redaktorze, czy podpisze je Karol Nawrocki? Ja tego nie wiem, bo pan prezydent jest bardzo dumny z tego, że zawetował pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
1: To pójdzie pani do prezydenta i będzie na przykład mogła pani pokazać, o jakich pieniądzach rozmawiamy, no bo rzecz dotyczy kilku tysięcy osób
0: mniej.
1: W Polsce.
0: Jeżeli chodzi o dzieci, dotyczy
1: mniej niż tysiące.
0: Dotyczy 833 dzieci.
1: Licząc dorosłymi, to jest kilka tysięcy ludzi. O jakich pieniądzach rozmawiamy? To znaczy, ile płaciliśmy do tej pory, nie wiem, miesięcznie czy rocznie za pobyt tych osób w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania?
0: Ja nie podam, panie redaktorze, takich kwot, dlatego że sytuacja tych osób, które znajdują się dziś w szczególnie trudnej sytuacji, jest bardzo różnorodna i bardzo zmienna. Koszty prowadzenia ośrodka zakwaterowania zbiorowego także są zróżnicowane. To jest też tak. My wydaliśmy polecenie wszystkim wojewodom, żeby oni tworzyli ośrodki zakwaterowania zbiorowego. Nie we wszystkich województwach takie ośrodki funkcjonowały, więc trzeba było podjąć pewne starania, czasami za pomocą podmiotów prywatnych, nie zawsze publicznych, więc te koszty utrzymania miejsca w ośrodku zakwaterowania zbiorowego są różne, ale ja jeszcze raz podkreślam, że są takie instrumenty, właśnie jak na przykład zasiłek celowy, które nie mają określonej kwoty. To znaczy to zależy od sytuacji i to dobrze, żeby sytuacja konkretnej osoby była przez pracownika socjalnego oceniana indywidualnie, bo jest ktoś, kto środki na zakwaterowanie może mieć, ale niekoniecznie będzie miał na odzież, na ubiór, na buty. Ktoś, kto, nie wiem, dziecko też jest uprawnione, choćby ze względu na niepełnosprawność, do darmowego pobytu, ale jego brat, siostra lub babcia już niekoniecznie, więc to trzeba za każdym razem pochylać się po prostu indywidualnie nad tą sytuacją.
1: Wybiera się pani do prezydenta, żeby porozmawiać o ustawie, o statusie osoby najbliższej?
0: To jest ustawa, którą prowadzi ministra Katarzyna Kotula i
1: ja
0: wiem,
1: wiem,
0: ona wielokrotnie
1: deklarowała
0: taką gotowość. Jeśli byłyby takie życzenia, jeżeli byłaby taka potrzeba, żebym ja się tam pojawiła, czy rozmawiała z panem prezydentem, to oczywiście jestem do tego gotowa.
1: Ale jako politycy lewicy poprosiliście prezydenta o to, żeby z nami porozmawiał?
0: Oczywiście, że tak. Prosiła i zgłaszała i taką gotowość i prosiła Katarzyna Kotula, prosił Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek.
1: Tak, rozmawialiśmy o tym.
0: Dlatego, że ja myślę, że to jest w ogóle bardzo wartościowe, żeby zobaczyć, spojrzeć w oczy ludziom i usłyszeć pytanie, jakie zagrożenie dla instytucji małżeństwa stwarza fakt, że dwoje ludzi chce ze sobą żyć, chce normalnie funkcjonować, żyje ze sobą de facto, tylko nie ma poczucia bezpieczeństwa, co się stanie, jeżeli komuś stanie się krzywda.
1: Posłowie PSL-u byli u prezydenta, Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk, i Urszula Pasławska mówiła po tym spotkaniu, że prezydent rozważa różne scenariusze i że nie podjął jeszcze decyzji.
0: Jeżeli nie podjął jeszcze decyzji, no to decyzja pozostaje do podjęcia. Ja mam nadzieję, mogę tylko prosić i apelować o to, żeby pamiętać, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej, o związkach partnerskich, jakkolwiek byśmy sobie ją nazywali, nazywa się oficjalnie o statusie osoby najwyższej, jest ustawą o bezpieczeństwie, jest ustawą o równości, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie, o tym, żeby ludzie, którzy są w Polsce, żyją razem i będą żyli razem, nie musieli borykać się z no, tak strasznymi sprawami, jak to, że nie można odwiedzić bliskiej osoby w szpitalu, albo żyć w lęku, co stanie się, jeżeli taka osoba ulegnie jakiejś krzywdzie czy wypadkowi.
1: No to zerkam na pytania naszych słuchaczy, internautów, widzów. Bright Schwanz, ktoś taki, tak podpisujący się, pyta. Kiedy zrównanie wieku emerytalnego? Dlaczego ojciec trójki dzieci, pracujący fizycznie w ciężkich warunkach, musi pracować 5 lat dłużej niż bezdzietna kobieta pracująca w klimatyzowanym biurze? Koniec cytatu.
0: Ja po pierwsze bym apelowała o to, żeby w rozmowie o wieku emerytalnym, czy w ogóle o równości kobiet i mężczyzn, starać się nie atakować siebie nawzajem, bo to nie jest wojna płci. To nie jest tak, że trzeba jakoś skrytykować kobietę, matkę, trójki dzieci za to, że pracuje w usługach czy biurowo.
1: Załóżmy, że słuchacz nie macierzyństwo, atakuje, tylko pokazuje jakąś jego zdaniem takie, niesprawiedliwość.
0: Chodzi mi po prostu o to, że macierzyństwo to też jest praca, to znaczy opieka nad dzieckiem, czy przebywanie z nim w domu, to nie jest tak, że nie jest to żaden wysiłek.
1: Natomiast słuchacz pyta o bezdzietną kobietę.
0: Natomiast bezdzietną kobietę, tak. Okej, dobrze, to źle usłyszałam. Natomiast, jeżeli chodzi o zrównanie wieku emerytalnego, to w mojej ocenie takie zrównanie jest możliwe, choć ja stoję na stanowisku, że nie poprzez podniesienie wieku emerytalnego kobietom, tylko obniżenie i zrównanie go w dół.
1: To
0: ale,
1: tu pytanie,
0: żeby...
1: pani Klara pyta.
0: Kiedy
1: to się stanie? Kiedy złożycie taki projekt? Czy w tej kadencji jeszcze to jest możliwe?
0: Już mówię. Stanie się to możliwe wówczas, kiedy te narzędzia, które już wprowadziliśmy i wprowadzamy, aby zachęcać do dobrowolnej, dłuższej aktywności zawodowej, przyniosą na tyle duże efekty, że efektywny wiek emerytalny, czyli ten, który wynika z rzeczywistości, z faktycznych wyborów, pozwoli nam na zabezpieczenie systemu,
1: Się podniósł, czytam, że rzeczywiście...
0: On się podnosi. To jeszcze nie jest ten moment, ale pracujemy nad kolejnymi...
1: Czyli gdzie jest ten moment, żebyśmy powiedzieli, teraz możemy to zrobić?
0: Pracujemy nad kolejnymi narzędziami. W tej chwili, w tym roku trwa na przykład pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Liczymy na to i spodziewamy się, że skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia byłoby taką dodatkową zachętą dla osób starszych do tego, żeby dłużej pracować. Bo są osoby, które chcą pracować, ale szybciej się męczą, potrzebują więcej czasu na regenerację. Wprowadziliśmy i uruchomiliśmy już zachęty dla pracodawców, żeby zatrudniali osoby w wieku emerytalnym, na przykład dopłaty do wynagrodzeń. To się zadziało rok temu. Rok temu weszła w życie ustawa. Jeszcze chwilę czasu potrzeba, żeby po te zachęty faktycznie przedsiębiorcy sięgali, żeby korzystali z nich sami seniorzy, ale moim zdaniem przyszłość polega na tym, że efektywny wiek emerytalny będzie się podnosił, bo ludzie będą po prostu chcieli dłużej pracować, a ten ustawowy zostanie zrównany, dlatego że sytuacje są bardzo różne. Jeżeli ktoś wcześniej zaczął pracę, jeżeli praca była bardzo męcząca, tak jak w przykładzie słuchacza, to nie powinno się go zmuszać do jak najdłuższej aktywności zawodowej, dlatego ja bardzo sceptycznie podchodzę do propozycji niektórych moich koleżanek czy kolegów z rządu, żeby zacząć rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego. Nie będzie podniesienia wieku emerytalnego tak długo, jak długo za ten temat odpowiada Lewica. Chciałabym to jeszcze raz powtórzyć.
1: Pan Janusz, nasz słuchacz, pyta. W Ministerstwie Rodziny udział mężczyzn w kierownictwie wynosi 28,5%, 2 na 7 osób. Przy progu 33% przyjętym dla spółek giełdowych w ramach implementacji dyrektywy Unii Europejskiej. Na jakiej podstawie państwo różnicuje standard równowagi płci między sektorem prywatnym a administracją publiczną, pyta słuchacz.
0: Ja nie wiem, co rozumie słuchacz przez kierownictwo, no bo kierownictwo to są ministrowie, wiceministrowie.
1: Sekretarz stanu, podsekretarz stanu, być może dyrektor jeszcze ministerstwa jest
0: to. Okej, czyli to formalne, czyli formalne kierownictwo, nie dyrektorzy departamentu, tylko ścisłe kierownictwo. Ścisłe kierownictwo ministerstwa w koalicji 15 października w tym rządzie jest konstruowane w następujący sposób. Każda partia koalicyjna rekomenduje osobę do tego kierownictwa. Jeżeli chodzi o rekomendacje Lewicy, to z grona wiceministrów jest mężczyzna, minister Sebastian Gajewski. Ja jestem ministrą. Z rekomendacji Lewicy mamy tutaj wśród tych rekomendacji pełen parytet. Natomiast nie jest to moja rola, żeby wymieniać wiceministry czy wiceministrów rekomendowanych przez inne ugrupowania. Więc po prostu to kierownictwo skonstruowane jest z parytetu.
1: Będę drążył, bo nie rozumiem, dlaczego w spółkach trzeba dobrać parytetowo, a w ministerstwie nie trzeba. Nie rozumiem. Rozumiem, że koalicja musi się dogadać i dobrać sobie tych wiceministrów, no ale przecież dobierając, mogłaby dobierać w taki sposób, żeby ten parytet zachować w każdym resorcie.
0: No pewnie by mogła, natomiast to nie
1: robi?
0: To nie
1: jest... Dlaczego nie pokazuje tego, nie daje przykładu? Ale ja, panie redaktorze... na przykład przez lata ostatnie sami faceci byli, pamięta pani?
0: No, w Ministerstwie Obrony właśnie pojawiła się po raz pierwszy wiceministra obrony, więc małymi krokami to się
1: dzieje. Dlaczego się o to nie upominacie, dzieje? Pani minister? Jako
0: to nie jest tak, że się o to nie upominamy, wręcz dajemy przykład. Tak jak powiedziałam, reprezentacja lewicy w naszym ministerstwie jest w pełni parytetowa. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie women on boards i parytetu w spółkach, to rzeczywiście jest taki projekt, jest takie przedsięwzięcie. Ono jest w tej chwili procedowane, to jeszcze nie obowiązuje. I oczywiście jest czas na wprowadzenie tego i to jest słuszny kierunek. Oczywiście, że dziś mamy też tak, że to nie mężczyźni są poszkodowani w zarządach, czy to spółek, czy rozmaitych firm, tylko raczej kobiety, ale może się sytuacja odwrócić w przyszłości, dlatego warto jest dążyć do tej równości. W administracji publicznej również, no w tej chwili jest tak, jak jest i powiedziałam, z czego to wynika.
1: Grzegorz pyta, jak pani sądzi, skąd wynika fakt, że mimo iż jesteśmy 20. gospodarką świata, pensje większości Polaków są na dość niskim poziomie względem Zachodu. Mediana to około 1300 euro i to jest mniej niż pensja minimalna w wielu krajach Unii Europejskiej.
0: Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich lat był jednym z najszybszych wzrostów wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o poziom na przykład płacy minimalnej, to znowu jest ona raczej w średniej górnej stawce, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej. Więc tutaj nie mamy się czego wstydzić. Ta płaca minimalna oscyluje w okolicach 50% przeciętnego wynagrodzenia. To jest dobra i warta utrzymania wartość. Ja oczywiście chciałabym, żeby wynagrodzenia rosły jak najszybciej. Tak jest już, to wynika i z moich lewicowych poglądów i z faktu, że jestem ministrą pracy, ale staram się rozwiązywać też takie problemy, które są ukryte, których nie widać w statystykach. Na przykład mówimy o płacy minimalnej, że ona oscyluje na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia i dobrze, ale cały czas funkcjonuje problem, my wiemy jak go rozwiązać, jest odpowiedni projekt ustawy, sztukowania płacy minimalnej dodatkami, premiami, takimi składnikami. To znaczy zdarza się, że na wynagrodzenie zasadnicze jest na poziomie niższa niż minimalnej i żeby dobić do tej minimalnej dolicza się dodatki. Jak dla mnie dodatek do minimum powinien być dodatkiem do minimum, a nie czym się to minimum sztukuje. I dlatego ten problem udało się już rozwiązać na poziomie pracowników samorządowych, bo to było rozporządzenie i je przyjęliśmy. Już nie ma pracowników samorządowych, których wynagrodzenie zasadnicze byłoby niższe niż minimalne. A w Sejmie jest projekt ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, który ma zlikwidować ten absurd.
1: Ale no bo
0: jest
1: to, że ten absurd dotyczy na przykład miejsc, za które odpowiada państwo, na przykład nauki. Na przykład Instytutów Polskiej Akademii Nauk, gdzie te zarobki są często poniżej pensji minimalnej.
0: Tak jak mówię, to jest absurd, który dotyka i spółek, i Poczty Polskiej, i prywatnych, i publicznych przedsiębiorstw i firm. Dotyczył przez wiele, wiele lat także pracowników samorządowych, na przykład bibliotekarek, albo kucharzy, albo kierowców, inspektorów, rozmaitych osób, które po prostu przez lata miały wynagrodzenie zasadnicze czasami nawet 1000 czy 1500 zł niższe niż minimalne i miały być zadowolone, że tu dostaniesz premię, tu dostaniesz dodatek i tak ci się skleja płaca minimalna. Już w tej chwili zmieniliśmy tę sytuację dla kilkuset tysięcy pracowników samorządowych, bo zgodnie z rozporządzeniem o wynagrodzeniach pracowników samorządowych, nawet te najniższe stawki z najniższego szczebla zaszeregowania zaczynają się, jeżeli chodzi o płacę zasadniczą, od kwoty minimalnej i są za każdym razem, kiedy płaca minimalna jest podnoszone, więc w przyszłym roku również taka podwyżka będzie.
1: Pan Wojciech zaprasza nas z powrotem do szpitala i pyta, w kontekście ostatnich afer szpitalnych oraz nowelizacji ustawy o inspekcji pracy, proszę powiedzieć, czy lekarz pracujący w szpitalu jest pracownikiem czy przedsiębiorcą?
0: To jest
1: odpowiada pani minister.
0: To jest świetne, świetne pytanie i moim zdaniem jest najwyższy czas, żeby zadawać je bardzo konkretnym osobom, bo to jest sytuacja, panie redaktorze, absurdalna.
1: Zadaje je bardzo konkretnej osobie, tak, ministrowi, tak, rodziny, pracy i polityki,
0: tak,
1: społecznej.
0: Przychodzi sobie o to nauczycielka, która wpada w drugi próg podatkowy do lekarza. Do lekarza, który pracuje w określonym czasie, w określonym miejscu, ma określone obowiązki i który zarabia od tej nauczycielki 10 albo 15 razy więcej. Ona płaci 32% podatku, on płaci procent 14. To jest absurd i z tym absurdem trzeba skończyć.
1: Zmienicie ten absurd? Skończycie z tym absurdem jako rząd?
0: Oczywiście, że... No przepraszam, jeżeli mówimy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy i o przekształcaniu przez inspektorów fikcyjnych, podkreślam fikcyjnych, bo tam, gdzie lekarz ma prywatną praktykę, naprawdę jest przedsiębiorcą, sam jest sobie sterem, panem i okrętem, proszę bardzo, to jest... To może być działalność gospodarcza. Ale tam, gdzie mamy do czynienia z definicją kodeksu pracy, z kierownictwem podporządkowanym, czasem, miejscem, zakresem obowiązków. Ja nie widzę powodu, dla którego mieliby inspektorzy pracy jakimś szerokim łukiem omijać ochronę zdrowia.
1: Ale momencik, znaczy są przepisy, które pozwalają na to, żeby pracować albo na etacie, albo na kontrakcie.
0: No tak, ale to nie znaczy, że można na kontrakcie pracować tak, jak byłoby się na etacie. To jest dokładnie tak samo, jak z umowami cywilnoprawnymi.
1: Są inspekcja przepisy, pracy będzie to sprawdzać, także w ochronie zdrowia.
0: Albo w sprawie inspekcji pracy i w ogóle tych umów śmieciowych sobie wyjaśnijmy. Nikt nie zlikwidował możliwości pracy na umowach cywilnoprawnych. To, co ma się skończyć, to udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną B2B kontraktem, jeśli de facto i z rzeczywistości to wynika ze stanu faktycznego, jest to umowa o pracę, więc niektórzy lekarze rzeczywiście prowadzą działalność czy pracują na kontraktach. Inni lekarze de facto pracują na umowach o pracę.
1: Ale i to powinno być jasność. No właśnie, to znaczy, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie przyglądać się temu, jak pracują lekarze, na jakich umowach i jak to w rzeczywistości wygląda?
0: No a dlaczego miałaby nie? 8 lipca wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże. Tu nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to są publiczne, czy prywatne instytucje, czy to jest ochrona zdrowia, kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 kodeksu pracy wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że jeżeli tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
1: Czyli to się może skończyć tak, że ci, którzy są na kontraktach dzisiaj, będą musieli przejść na etaty?
0: Może. Nie, oczywiście nie w każdym koniecznie przypadku, bo tak jak mówię, sytuacje są bardzo różne, ale dlaczego miałoby nie? Znaczy, dlaczego mielibyśmy uznać, że wyciągamy jakąś grupę zawodową spod obowiązującego prawa? Ja cały czas powtarzam, prawo pracy to nie jest jakiś przypis do prawa, to nie jest sugestia, to nie jest rekomendacja, to nie jest ulotka, to jest obowiązujące prawo.
1: Minister zdrowia czy szef Narodowego Funduszu Zdrowia, kto powinien być zdymisjonowany w związku z aferą w Szpitalu Południowym?
0: Panie redaktorze, za dymisję i decyzje kadrowe, jeżeli chodzi o ministrów, odpowiada premier, za przyszłość prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiada minister zdrowia, więc ja w taki sposób na to pytanie nie odpowiem.
1: No to ciekawe, natomiast bo jest pani jasne, kolega z lewicy, wicepremier Gawkowski, wskazuje palcem, szef Narodowego Funduszu Zdrowia
0: jasne,
1: do dymisji,
0: natomiast
1: nie daje rady.
0: Jest jasne, że... No ta sytuacja wymaga radykalnych porządków i ja rozumiem opinię premiera Gawkowskiego. Moim zdaniem to, co się dzieje w NFZ-cie, to woła o pomstę do nieba i zdecydowanie jakieś kroki należy tutaj podjąć. Te kroki należą do pani minister zdrowia. Inne kroki, jeżeli chodzi o ministrów, łącznie ze mną, należą do premiera, więc tak, to są ich kompetencje. Moja opinia jest dokładnie taka, jak premiera Gawkowskiego, że
1: zdrowia
0: jest
1: nie
0: źle
1: radzi
0: zarządzane,
1: sobie,
0: że sobie nie radzi, tak.
1: Źle zarządza pieniędzmi, które przeznaczamy na zdrowie.
0: No, a
1: tak
0: dobrze zarządza.
1: Premier Gawkowski.
0: No panie redaktorze, ale a czy ktoś z naszych słuchaczy uważa, że dobrze zarządza?
1: Świetnie, idźmy dalej. Tylko dlaczego Filip Nowak wciąż jest prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia? To jest człowiek, który od 2019 roku jest w kierownictwie NFZ-u. Najpierw był wiceprezesem, a od 2021 roku jest prezesem. Przypomnijmy sobie, kto wtedy rządził.
0: Ale panie redaktorze,
1: Prawo
0: no,
1: i Sprawiedliwość.
0: To jest pytanie do ministra zdrowia. No, mnie pan może zapytać o prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego właśnie powołaliśmy wspólnie z premierem, to znaczy premier na mój wniosek.
1: Słyszę Andrzeja Szejnę na przykład, który mówi w Sejmie, ja nie rozumiem tego, to jest nielogiczne. Dlaczego zostawiliśmy tego człowieka na czele NFZ-u. To jest nielogiczne, pani zdaniem także.
0: Tylko to nie jest tak, że to jest nielogiczne dlatego, że ma takie, a nie inne konotacje polityczne w sensie, kiedy trafił na tę funkcję. Bo ja nie oceniam pracowników, ludzi, którzy pełnią określone funkcje ze względu na ich przynależność czy sympatię polityczne.
1: Do tej pory uznawaliście, że daje sobie radę, że robi dobrze tę robotę, skoro zostawiliście go jako szefa NFZ-u.
0: Ale nie
1: koalicja rządząca.
0: Nie oczywiście...
1: rząd, pani minister. Nie, panie... Jest jakaś wspólna odpowiedzialność.
0: Nie. Ja przepraszam. Jest decyzja pana premiera, że Ministerstwo Zdrowia jest ministerstwem apolitycznym. Został nasz przedstawiciel lewicy wycofany z Ministerstwa Zdrowia, odsunięty od jakiejkolwiek odpowiedzialności.
1: Wojciech Konieczny był wiceministrem zdrowia. Walczył o to, żeby Filip Nowak przestał być szefem Narodowego Funduszu Zdrowia?
0: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Musiałby pan redaktor zapytać. Dobrze, zapytam Wojciecha Koniecznego. Natomiast decyzja zapadła taka, że Ministerstwo Zdrowia nie ma tam polityków. Czy ja uważam, że to jest rozsądna decyzja? Nie, dlatego, że pewne wyczucie sytuacji, jednak polityka to jest odpowiedzialność za państwo, to jest szeroka strategia. Moim zdaniem warto jest mieć taki kontakt z tymi, którzy prawo stanowią, którzy czują też tę odpowiedzialność przed wyborcami za to, jak ta polityka jest realizowana. No ale taka zapadła decyzja. To była decyzja premiera Tuska i...
1: Zła decyzja?
0: Wycofanie Wojciecha Koniecznego z Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście,
1: wycofanie,
0: że w mojej ocenie...
1: Z Ministerstwa Zdrowia.
0: W mojej ocenie wycofanie przedstawiciela lewicy z Ministerstwa Zdrowia nie przysłużyło się Ministerstwu Zdrowia.
1: Okej, okay, a jesteśmy tu i teraz. I co teraz? Znaczy trzeba wrócić do modelu, w którym na czele resortu zdrowia stoi polityk z krwi i kości?
0: Co teraz zrobić w ochronie zdrowia? Powiem kilka rzeczy.
1: Wiem, ja za chwilę o tym możemy rozmawiać, ale ja pytam o stanowisko ministra zdrowia. Powrócić do kogoś z polityki, z krwi i kości?
0: Ministrem zdrowia czy ministrą zdrowia powinna być osoba, która będzie miała odwagę wprowadzenia limitu o wynagrodzeń lekarzy, rzetelnej ewidencji czasu pracy lekarzy, która zapewni to, żeby sprzęt, który kupujemy i w który inwestujemy, był wykorzystywany i która poradzi sobie z tym problemem łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną, czasem w sposób karygodny, to znaczy w takiej karuzeli pacjentów. Kto to jest, kto to będzie, kto to miałby być, to jest drugorzędne. Ważne, żeby była ta odwaga. Ja rozmawiam często z panią ministrą zdrowia i wiem, że na przykład kwestia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, tych kontraktów, które powinny być umowami o pracę, zdanie tutaj podziela. Być może będą jakieś prace w przepisach dotyczących ochrony zdrowia w tym zakresie, natomiast ja jako ministra pracy uważam, że tak, to trzeba zmienić i kiedy z nią o tym rozmawiam, to się ze mną zgadza, tyle mogę powiedzieć.
1: Pytanie jest takie, bo kiedy mówicie, trzeba wprowadzić limit godzin pracy lekarzy...
0: Ewidencję tego czasu.
1: Bez limitu?
0: Nie no, panie redaktorze, to jest kwestia bezpieczeństwa pacjentów.
1: No właśnie.
0: Czy pozwolilibyśmy opiekunce w żłobku pracować bez żadnego limitu, tak żeby ona ledwo stała na nogach i zasypiała nad dziećmi? No nie.
1: Jasne, tylko zepnie nam się system, jak wprowadzimy ten limit?
0: Jeżeli to jest tak, że jak zaczynamy rozmawiać ze środowiskiem lekarskim o tym, że trzeba wprowadzić, nie wiem, jakiś racjonalny czas pracy, no bo nie ma fizycznej możliwości, żeby człowiek pracował 96, 100, 150 godzin, no nie, to się nie da. To jest po prostu niemożliwe. To wtedy spada argument, zabraknie lekarzy. Kiedy mówimy, to znieśmy limity na studiach i kształćmy więcej lekarzy, to słyszymy protest, że nie, bo obniżą się standardy. No jedno albo drugie. Więc jeżeli jest tak, że miałoby specjalistów z ochrony zdrowia zabraknąć, to trzeba ich więcej kształcić. Jeżeli nie, to można ograniczyć czas pracy, bo tu nie chodzi o jakiś odwet czy jakąś zemstę na lekarzy. Absolutnie nie. Zdecydowana większość medyków to są ludzie z powołaniem, rzetelnie wykonujący swoje obowiązki. Ale chodzi tutaj o bezpieczeństwo pacjentów. Znaczy, jako pacjenci, przecież nie chcemy być badani czy leczeni przez lekarza, który nie spał 3 doby.
1: To jasne.
0: Albo który jest równolegle na innym dyżurze.
1: Zamykając wątek. Rafał Trzaskowski obroni się w referendum, jeśli takie referendum w Warszawie będzie?
0: Ja nie wiem, czy ono w ogóle będzie, nie wiem, czy się obroni, nie mam zielonego pojęcia.
1: No pytanie, czy Lewica pomoże takie referendum zorganizować?
0: My, panie redaktorze, wyraziliśmy nasze zdanie na Radzie Miasta, jeżeli chodzi o referendum.
1: Nie daliście absolutorium, ale chcecie, żeby odbyło się referendum?
0: Z tego, co wiem, to ma na temat tej propozycji rozmawiać zarząd warszawski, żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ja nie znam wniosków z tych dyskusji. Jedyne, co wiem od posłanki Anny Marii Żukowskiej, to, że takie dyskusje w strukturach warszawskiej lewicy się odbywają.
1: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, była naszym gościem, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziękuję.
0: Dziękuję
1: państwu, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce zostanie dokończona, zapewnia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym. Colby ocenił rozmowę jako bardzo owocną. Dodał, że przedmiotem dyskusji było m.in. wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce, która, jak ocenił, jest wzorowym sojusznikiem. Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Według szefa BBN sprawa dokończenia rotacji w Polsce jest traktowana odrębnie od sprawy stałej bazy USA, jednak zaznaczył, że Polska musi złożyć teraz konkretną ofertę w tej sprawie. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Decyzję Węgier potwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Jestem przekonana, że prokuratura podejmie teraz wszelkie przewidziane prawem działania, mówi szefowa Sejmowej Komisji Śledczej Magdalena Sroka.
1: Bez tej decyzji nie byłoby podstaw albo byłyby one takie marne, żeby występować z wnioskiem o ekstradycję. Dzisiaj są solidne podstawy. No i nie oszukujmy się, to będzie walka już nie tylko na tym poziomie prawnym, ale również na poziomie dyplomatycznym.
0: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański organ wymiaru sprawiedliwości będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Według pojawiających się informacji, prokuratura wystąpi z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości niezwłocznie. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Ruszyło postępowanie sprawdzające po informacjach portalu Zero.pl. W prosektorium miał kwitnąć biznes pogrzebowy. Rodzinom zmarłych polecano usługi konkretnej firmy oraz żądano nienależnych opłat. Śledczy proszą o zgłaszanie się świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
0: Zarząd placówki ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora szpitalnego prosektorium. Problemy w Nowym Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Instytucja budzi emocje, choć dopiero rozpoczęła działalność. Powstała po połączeniu oddziałów ze Szpitala Klinicznego w Zabrzu oraz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice pacjentów obawiają się o ciągłość i jakość terapii swoich dzieci. Wskazują na chaos oraz brak wystarczającego doświadczenia specjalistów w Zabrzu w leczeniu guzów mózgu. Część musi szukać nowych placówek, by kontynuować terapię. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: Boimy się, nie wiemy co dalej. Nie ma naszych lekarzy, nie ma dokumentacji, mówi pani Aleksandra, mama jednego z pacjentów.
4: Po prostu zostaliśmy sami.
3: Jeszcze dwa dni temu szpitale zapewniały, że leczenie dzieci będzie kontynuowane bez przeszkód przez wspólny zespół w nowym centrum, ale dotarłem do listu lekarzy z Katowic, którzy właśnie odmówili pracy w Zabrzu. Wskazują w nim na brak jasnych zasad leczenia i konsultacji oraz brak komunikacji z dyrekcją. Dodają, że połączenie oddziałów pogorszy jakość opieki nad dziećmi. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szpital Kliniczny w Zabrzu, który przejął opiekę nad dziećmi w nowym centrum, nie skomentował na razie decyzji lekarzy ani zarzutów rodziców. Dzieci pod szczególną uwagą i opieką w czasie pracy na polach. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, jak w środę w Świętokrzyskiem, gdzie zginęło dziecko przygniecione przez traktor. Służby apelują do rodziców, by nie angażowali maluchów do zadań polowych. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
6: Pamiętajcie o odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi, chemikaliów oraz miejsc takich jak silosy czy zbiorniki.
5: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dzieci muszą mieć wyznaczone specjalne miejsce do zabawy, najlepiej jak najdalej od pracujących maszyn rolniczych. Największe w historii straty w uprawie porzeczek ogłaszają plantatorzy. Polska jest czołowym producentem tych owoców na świecie. Uprawy zostały zniszczone przez ulewy, a potem upały. W sercu największego na świecie porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie obraz zniszczenia oglądał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
7: O, podnieśmy ten krzaczek.
8: Ale ten dźwięk to już jest symboliczne. Ile tych owoców leży już na ziemi niestety. One bezpowrotnie są stracone.
7: Jak ta porzeczka w tej chwili wygląda?
9: Jak koniec świata. Serce się kraja, tak? No bo praca wieloletnia i ulokowanie pieniędzy zostało zaorane.
0: Owoce z polskich upraw trafiały na półki sklepowe nawet w Japonii. Mniej betonu, więcej drzew. Takiego miasta chcą mieszkańcy Krakowa. Ich pomysł, posadźmy drzewa na rynku głównym, wygrał w budżecie obywatelskim. Kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone? Z dyrektorem zarządu Zieleni Miejskiej Łukaszem Pawlikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Ile i jakie drzewa znajdą się na rynku?
11: W sumie nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskich Kwiaciarek.
10: Ale w przyszłym roku, tak?
11: Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Sadzonki będą duże, niektóre wysokie na kilkanaście metrów. Na razie koniec z upałem, czas na typową polską pogodową karuzelę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wiecznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
12: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
0: Upały mają wrócić w drugiej połowie lipca. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: W

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Bieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie.
6: Ludzie, powoli, gdzie wy się tak spieszycie? Ze wszystkim zdążymy. Powolutku, spokojnie. Szósta na horyzoncie, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Powoli.
7: Ziobro i Romanowski bez węgierskiego azylu. Pytanie, co z amerykańską wizą?
8: Weto dzieli uczniów i nauczycieli. Prezydent nie chciał rzeczników praw ucznia.
7: Pogrom faworytów mundialu trwa. Za burtę turnieju wypada Chorwacja.
6: Szósta.
7: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie są już uchodźcami politycznymi. Nowy węgierski rząd cofnął im azyl przyznany jeszcze za rządów Orbana. Status uchodźcy straciła także żona Ziobry, Patrycja Kotecka, która ścigana nie była.
8: Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Jego były zastępca zapadł się pod ziemię.
7: Reporter Radia Z, Jan Kielak, śledzi ostatnie wydarzenia. Dzień
9: dobry. Zgadza się, dzień dobry.
7: Co utrata azylu oznacza dla ściganych polityków PiS?
9: Że polskie organy ścigania otrzymały mocne karty, aby wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Polityk poza azylem stracił też paszport genewski wydany przez rząd Wiktora Orbana, a dwa dni temu polski sąd utrzymał w mocy decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, przypomina poseł lewicy Andrzej Szejna.
10: W takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne, przede wszystkim umotywowane na gruncie obowiązujących przepisów.
9: Z kolei Marcin Romanowski po utracie paszportu genewskiego nie będzie mógł już swobodnie przemieszczać się między krajami. Do tej pory mógł to robić wszędzie poza państwami Unii, gdzie obowiązuje jego europejski nakaz aresztowania.
8: Ziobro twierdzi, że jego amerykańska wiza nie jest powiązana ze statusem uchodźcy na Węgrzech i nadal obowiązuje, a jednak nie wyklucza odwołania się od decyzji Budapesztu.
7: Prokuratura szuka świadków nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki.
8: Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, prosi więc świadków o pomoc, mówi prokurator Piotr Skiba.
11: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego, o zgłaszanie się z tym do prokuratury.
8: Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium za skutkiem natychmiastowym.
7: Dzień żałoby w Kijowie. Liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku wzrosła do 25, co najmniej 100 osób zostało rannych.
8: Te liczby zapewnie nie są ostateczne, bo w dzielnicy Darnica trwa rozbiórka zniszczonych budynków. Pod gruzami nadal mogą być ludzie. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenia, że był to najbardziej zmasowany atak na to miasto od początku wojny.
7: Nauczyciele się cieszą, uczniowie przeciwnie. Podzieliła ich decyzja prezydenta o niepodpisaniu nowelizacji prawa oświatowego.
8: Powoływałaby ona między innymi Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich i Rzeczników Wojewódzkich.
7: Z weta zadowolony jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Akcja Uczniowska mówi o tchórzliwej i szkodliwej decyzji.
8: Jak prezydent ją tłumaczy, o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Ustawa stworzyłaby sieć rzeczników praw uczniowskich, m.in. na poziomie wojewódzkim i krajowym. Według prezydenta problemem polskiej szkoły jest brak nauczycieli, a powołanie kolejnych instytucji to niegospodarność. Podobnego zdania jest ZNP, według którego prezydenckie weto ograniczy biurokrację, a proponowane w ustawie zmiany są zbędne.
7: Zdaniem Oświatowej Solidarności ustawa proponowana przez resort edukacji nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, tylko je powiększa.
8: A gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego dwie po ósmej będzie szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
7: Kolejna potęga odpada z mundialu do Niemiec i Holandii, dołącza Chorwacja.
8: Medalistów dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Świata wyrzuciła za burtę Portugalia, wygrywając 2-1.
7: To starcie gigantów śledził w środku nocy dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powidzę.
13: Zgadza się, dzień dobry.
7: Wynik wskazuje na to, że mecz był zacięty.
13: No i tak było, szczególnie dramatyczna okazała się końcówka spotkania, ale po kolei pierwsi gola zdobyli Chorwaci. W 53 minucie trafił Ivan Perisic. Po kwadransie był już remis, rzutu karnego wyrównał Cristiano Ronaldo. I kiedy wydawało się, że dojdzie do dogrywki, w 94 minucie gola strzelił Gonzalo Ramos, a na tym nie koniec emocji. Roller coaster przeżyli kibice chorwaccy, którzy w 13 minucie doliczonego czasu oszaleli ze szczęścia po tym, jak piłka wylądowała w portugalskiej bramce, ale chwilę później popadli w rozpacz, bo sędzia po analizie VAR dopatrzył się spalonego i gola nie uznał. W 1/8 finału zagra Portugalia. Wcześniej awans wywalczył drugi z przedstawicieli Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania pewnie pokonała 3-0 Austrię.
8: Trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Do przerwy 1-0 prowadzą Helweci.
7: Słuchajcie koniecznie wiadomości sportowych od Marcina po 6:30.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Ale Marcin jest niezły, co powiedział o tej tak wczesnej porze przedstawiciel Półwyspu Iberyjskiego, wow.
15: Tak, tak, ja powtarzać nie będę, ale dobrych informacji mam kilka za to. Po pierwsze, jest dzisiaj piątek.
6: No tak, super.
15: Ci z was, którzy jeszcze nie wakacjują, to będą mogli odpocząć.
6: Ci z was, który, to też ładna konstrukcja poranku.
15: Którzy, ale jaki kolega w ogóle? Człowiek się przejęzyczy i może nikt nie zauważył, nie? Bo Kamil musi powtórzyć, pewnie. Umiarkowanie
14: dzisiaj. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: To teraz sam się przedstaw, o.
6: Dzień dobry.
15: No?

0: marzymy o miłości.
1: Będzie cytat poza antenowy. Przed chwilą Kasia powiedziała, że wsadziłaby łeb do wiadra z kostkami lodu.
2: Tak, a potem dodałam, że limfa mi się zatrzymała, więc kto wstaje opuchnięty, przybijmy sobie piąteczki.
1: Nie znam, że tak jak limfa, nie pijam takich rzeczy o poranku.
2: Ja jeszcze potem wszystko wytłumaczę.
1: 11 po 6, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, to piątek, mamy trzeci dzień lipca, zajrzałam z dziką rozkoszą jak zwykle do kalendarza świąt nietypowych, a dzisiaj dzień cioci i wujka.
1: Dzień cioci i wujka, oj, szanujemy, to jest święto, wujek, ciocia, to jest stan umysłu. Zapuszczasz wąsy, zakładasz dres i mówisz, no co tam, opowiadaj, Kasieńko, opowiadaj. Tak, a potem, tak. Potem idziesz na imprezę, na wesele i już nie jesteś z młodymi. Nie siedzisz ze stolikiem młodych, tylko to tam, usiądź sobie tam, ciociu, z wujkiem, właśnie, tam z boku.
2: Bo ja nie chcę się martwić, ale no. My już jesteśmy, a szczególnie ty jesteś w wieku, kiedy obciachowy wujek na weselach, to właśnie twoja rola.
1: Chyba coś przerywają, coś ci mikrofon chyba przerywa, bo słuchacze nie słyszeli, co powiedziałaś, na szczęście.
2: Wujku,
1: wiesz?
2: Kawy, herbaty, czego się wujek napije?
1: Przerywa ci, Kasia, nic nie słychać!
2: Wujek sobie usiądzie!
1: A to już było poniżej pasa, wujek sobie usiądzie, wiesz? Naprawdę.
2: Sobie usiadł, no.
1: Z moimi stawami wszystko dobrze, naprawdę. Dzień dobry, kochani.
2: Światło okej? Okay? Dobrze ustawione, nie razi w oczy?
1: Cudownie, ciemno jest w studiu, cudownie, kochani. Budzimy się w piątkowy...
2: Poranek, kochani, mamy poranek, 12 minut po godzinie 6.
1: Weekend
2: jest piątek.
1: Już. Dokładnie. I to będzie pierwszy wakacyjny weekend.
2: No, tak zależy, jak wyliczyć, może drugi. Już się pokłócimy.

0: Cieszy nas to niezmiernie, że mimo tak ekstremalnie wczesnej pory, 18 minut po godzinie 6, telefony się urywają, w sprawach różnych, różniastych dzwonicie, ważnych i ważniejszych. Proszę posłuchać, dzień dobry, witamy.
1: Halo, halo, halo, dzień dobry bardzo, nie śpi się, się jedzie się.
2: Dzień dobry, się jedzie, się pije kawę, się.
0: A czemu tak słuchacz mówi fajnie? W taki swój, trochę po krakowsku, z
2: ale się udziela,
0: akcentem.
2: Nie?
0: Ja bym tak pogadał.
2: A pogadaj, że.
0: A pogadam, mogę tak pogadać.
2: A może odsłuchamy, że teraz jeszcze kogoś. Halo.
1: Ludzie, mamy pije piątej.
0: I wiecie, można się silić na różne dobre informacje, prawda? Można szukać, można cały internet przekopać, wszystkie gazety przeczytać, a i tak ktoś zadzwoni, powie, że jest piątek i pozamiatane, ludzie.
3: Radio Z i już.
2: I się słucha się. Zaczysłem z Radio Z 19 minut po godzinie 6. Dobra, do kawy.

0: A poranku Ewa Farna w Radiu Z. Słuchajcie, ważne słowo, immuniuniu.
1: Immuniuniu? Taki mały immunitet, no, immuniuniu?
0: Immuniuniu zabrali. Donald Tusk nie ma immuniuniu.
1: A o powodach tej decyzji powiemy w wiadomościach Radia Z o 6.30.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
3: Hej, zwrot mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
15: Mamo! Będzie spalony?
16: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
23: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
22: To ty nie jedziesz pociągiem?
23: No nie.
22: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
23: Coś tam słyszałem.
22: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
23: Naprawdę?
22: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
23: Ale autem to chyba szybciej.
22: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
23: Przekonałaś mnie.
22: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
1: Po reklamie. I już piątek i 6.30 na zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
0: Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro.
2: Instytut oskarża szefa rządu o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez zonda krypto. W tej sprawie w kwietniu złożony został prywatny akt oskarżenia przeciwko Tuskowi.
0: O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes zonda krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 złotych trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
5: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
3: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobrą.
2: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm.
0: Miały być kolejne cięcia wojsk USA w Europie. Skończyło się jednak na przeglądzie. The Wall Street Journal ujawnia kulisy zmiany decyzji amerykańskiego sekretarza wojny, co zdaniem gazety świadczy, że administracja Trumpa nie ustaliła jeszcze tempa ani skali potencjalnych redukcji obecności wojskowej na starym kontynencie.
2: Pete Hegseth na niedawnym spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli miał ogłosić zmniejszenie liczby żołnierzy w Europie, jednak gdy z tym planem zapoznał się szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zastopował go. Według dziennikarzy redukcje miały wykraczać poza wstrzymaną rotację pancernej brygady do Polski i wycofaną wcześniej brygadę z Rumunii.
0: Przygarnięty przez ludzi bezdomny niegdyś pies odpłaca się z nawiązką. Hiszpański dziennik ABC opisuje akcję ratowniczą po trzęsieniach ziemi w stolicy Wenezueli. Border Collie o imieniu Tsunami pomógł wydobyć spod gruzów ponad 12 osób.
2: Kilka lat temu, po tym jak został przygarnięty, wytrenowano go na psa ratownika. Dziś stał się symbolem nadziei dla straumatyzowanych Wenezuelczyków, pisze gazeta.
0: Według najnowszych danych zginęło prawie 2300 osób, ponad 11 tysięcy jest rannych. Zaginionych są wciąż dziesiątki tysięcy, trwa akcja ratunkowa. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszy od lat. Analizę publikują chorwackie państwowe służby meteo. Według tych danych odchylenia średniej miesięcznej temperatury w tym kraju od normy z ostatnich niemal 30 lat sięgają nawet 3,5 stopnia.
2: W trakcie ostatniej fali ekstremalnego upału w nadmorskim Splicie padł rekord temperatury dla tego miasta 39,5 stopnia.
24: Ale wieczorem mogą wystąpić także burze, bo Chorwacja pożegnała się z mundialem.
0: Marcin Powideł i wiadomości sportowe.
24: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
27: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
24: Mniej więcej kwadrans dzieli Szwajcarii od 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Helweci prowadzą w Vancouver z Algierią 2-0. Wcześniej w Toronto awans wywalczyła Portugalia, która po dramatycznej końcówce spotkania z Chorwacją wygrała 2-1. Zwycięskiego gola w 94. minucie zdobył Gonçalo Ramos. Tak to się robi na Półwyspie Iberyjskim, gdzie pełnia szczęścia, bo w 1/8 finału zameldowała się także Hiszpania, która pewnie 3-0 ograła Austrię.
28: Lami! Jama! Lami! Lami! Jama! Lami! Jama!
29: Let's go Spain! Let's go!
24: Lami Jamal tym razem gola nie zdobył, ale radość hiszpańskich kibiców zrozumiała. W kolejnej fazie turnieju także współgospodarze mundialu, reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Amerykanie pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
27: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
26: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
30: Marcin, weź jeszcze raz puść tego komentatora z tym Ramosem, bo to był tak piękny piątkowy dźwięk.
24: A proszę cię bardzo.
30: Tak się cieszymy, jak jest piątek, moi drodzy. I weekend! I będzie można odpocząć, odsapnąć od upałów.
31: I gofry czekają, bo dlaczego by nie? I rybka nad morzem. I
24: czy ja tam dobrze usłyszałem kego lasy?
30: A jasne.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.

0: za 19.07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Wakacje trwają, moi drodzy. I to jest tak, wstajesz rano, patrzysz sobie, ja mówię, a chodź Grażyna, chodź Jola, chodź Monika, pojedziemy nad morze. Sprawdzasz, ile kosztują kwatery nad tym morzem i co śpiewasz? Ja mówisz, idę na urlop, po czym sprawdzasz stan konta i mówisz, a jednak nie jestem zmęczony, jednak mogę popracować.
1: Dobra, ale na to wszystko to mamy lekarstwo, bo może być inaczej, można sobie otworzyć oferty i wybierać nie najtańszą, tylko po prostu najlepszą, bo dzisiaj gramy o 600 tysięcy złotych, to nagroda główna w rządzy pieniądza Radia Z. I to nie wszystko, bo każdy wasz SMS wysłany w wakacje gra w dwóch finałach, także w tym pod koniec wakacji, a w nim do wygrania samochód, taka piękna, nowoczesna hybryda Honda ZR-V, wszystko się do niej zmieści, można sobie wsiąść, jechać w trasę i nie patrzeć na nic, tylko na zachód słońca.
0: No to ciach, moi drodzy, SMS-y wysyłacie o treści Radio Z pod 7353. Całość kosztuje 3,69 zł, a regulamin jest na radioz.pl.
1: A teraz jeszcze będą działy się magiczne rzeczy, bo teraz każdy SMS my zamienimy w 3000 SMS-ów. 3000 szans na 600 tysięcy złotych.
0: No, czujecie to, ludzie? Wielka kasa czeka. Zagrajcie. SMS Radio Z 7353.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
3: Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
4: Reklama.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz coś posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Najgorzej, bo zegarek właśnie mówi, wstanie się poruszaj przez minutę.
1: Najgorzej, jak sobie... tam. Tak. Ja nie chcę, śpiewają, ja tak. Nie chcę.
0: A potem jest tak, że jak sobie na przykład wiąże buty i zegarek mówi, gratulujemy wykonania cardio.
1: Kamil, jesteśmy z tobą, naprawdę. Wiesz co, ja mam świetnego fizjoterapeutę. Umówię cię potem, dobra?
0: Dobra. Co tam masz dla nas teraz?
1: 9 minut do godziny 7 mam taką nową modę. Znaczy taka nowa, stara, bo turyści na nowo oszaleli na punkcie buzy, jak się okazuje.
0: Buzy?
1: Buzy.
0: Buzy z gzmotami?
1: Nie, takiej buzy to jest napój.
0: Buza?
1: Bardzo popularny na Podlasiu. O właśnie, buza. To już
0: buza.
1: Kojarzysz?
0: Nie.
1: Dobra, to tłumaczę. To jest napój popularny na Podlasiu, na nowo. On ma naturalny gaz, a robią to z kaszy jaglanej. Taki to jest białostocki szampan. O.
0: Co ty mówisz? Białostocki szampan. Napój z kaszy jaglanej, białostocki tak. Szampan. Okej, okay, tak. A kaszanka to polski kawiar, tak? Bób to polskie pistacje, tak?
1: Pewnie. Idąc tym tropem, to z ciebie jest taki polski James Dean.
0: O, no z właśnie Jamesem Deanem. Dziękuję ci bardzo, Kasia.
1: Mhm, ale z Polski.
0: Jaki kraj, taki James Dean. Co zrobić?
1: Co zrobić, no. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: Za 9:07. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.

0: Co tam w wiadomościach o 7? Sprawdzałaś, Kasia?
1: Tak, będzie taka sytuacja. Nie interesuje mnie, kto zaczął, ale macie się pogodzić. Ta sytuacja będzie w Warszawie, a tymi, którzy będą próbowali się pogodzić, będą szefowie polskiego i ukraińskiego MSZ-u.
0: Jak spotkanie to w piątek wieczorem? Żebyś nie zakończyło słowem, jak ja cię szanuję.
1: No, będą się godzić.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Marian? A po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Po reklamie.
1: Mamy piątek, zbliża się godzina 7 rano. My przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Szef MSZ Ukrainy przyjeżdża do Warszawy. Dzisiaj spotkanie z ministrem Sikorskim.
21: Ziobro i Romanowski stracili status uchodźcy. Razem z nim dokumenty w odróży.
20: Pierścień króla Zygmunta wrócił do Polski i każdy może go teraz obejrzeć.
22: 7.
20: Dyplomacja lekiem na obniżenie napięcia. Szefowie polskiego i ukraińskiego MSZ-u spotkają się dzisiaj w Warszawie.
21: Na stole będzie przede wszystkim temat oddziału imienia UPA, za który Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego. Po tej awanturze w relacjach Warszawy i Kijowa nastało zdecydowane ochłodzenie.
20: Doniesienia wokół dzisiejszego spotkania śledzi reporter Radia Z Jan Kielak.
23: Tak jest.
20: Czy rozmowa rzeczywiście może przynieść ocieplenie stosunków?
23: Chce tego Radosław Sikorski, który nie dołączył do konfrontacji na ordery i nie zrzekł się odznaczenia przyznanego mu przez władze Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji krytykuje też decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Andrii Sybicha, choć w geście protestu zrzekł się swojego polskiego odznaczenia, w ostatnich tygodniach apeluje o odłożenie emocji na bok. Wiele wskazuje na to, że ministrowie omówią dziś kwestię ukraińskiego panteonu narodowego utworzonego przez tamtejszy parlament. Polskim władzom zależy, żeby nie było tam postaci odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
21: Wizyta szefa MSZ-u Ukrainy zbiega się z pracami Sejmu, który dzisiaj zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu.
20: Uciekinierzy z PiS nie mają już azylu ani ważnych dokumentów podróży wydanych na jego podstawie. Węgrzy odebrali status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. To samo dotyczy żony byłego ministra sprawiedliwości.
21: Na podstawie unieważnionych właśnie dokumentów podróży uchodźcy Ziobro dostał amerykańską wizę. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia o jego ekstradycję z USA, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
24: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
21: Ziobro twierdzi, że amerykańska wiza jest ważna, bo jego zdaniem jest niezależna od statusu uchodźcy.
20: Prokuratura prześwietla prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Śledczy chcą zweryfikować informacje portalu Zero o biznesie pogrzebowym, który miał tam kwitnąć.
21: Koordynator szpitalnej Kostnicy miał faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki.
20: Reporter Radia Z Marcin Friedrich też zajmuje się tą sprawą. Marcin, czy prokuratura uruchomiła już śledztwo?
25: To na razie postępowanie sprawdzające. Prokuratura dotąd nie miała informacji o takich nieprawidłowościach, dlatego poszukuje świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
26: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
25: Chodzi zwłaszcza o informacje dotyczące żądania opłat, na przykład za wydawanie zwłok, czy sugerowanie wyboru konkretnej firmy pogrzebowej. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Szpital ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium.
20: Szansa na pomoc dla biznesu turystycznego z Pilchowic po interwencji wojewody dolnośląskiej mają być wznowione rozmowy w ich sprawie.
21: Przez remont zapory i katastrofę ekologiczną na rzece Bóbr stracili ogrom rezerwacji. Nie mogą organizować spływów kajakowych, co było w tej okolicy główną atrakcją turystyczną.
20: Właściciele agroturystyki i wodnych atrakcji Krzysztof i Igor mówią Radiu Z, że kiedy odbudowali się po powodzi, teraz znowu nie mogą pracować.
27: My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Bardzo jako mieszkańcy się z tego cieszymy. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża.
28: Brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego.
27: Przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje. Bo to, czy my przetrwamy, naprawdę już w tej chwili to jest dla nas być albo nie być.
21: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialne za remont zapory, chce na nowo zorganizować rozmowę z przedsiębiorcami, którzy oczekują zadośćuczynienia.
20: Skarb wrócił do domu. Niemcy oddali Polsce pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany na początku II wojny światowej.
21: Dlaczego dopiero teraz? Bo właśnie mija 35 lat od podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie.
20: Pierścień może już zobaczyć każdy w Muzeum Książąt Czartoryskich. O jego historii Przemek Taranek rozmawia z Elżbietą Musialik z krakowskiej placówki.
29: Korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
30: I to jest ten obiekt? Tak,
29: próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
20: Zobaczcie sami zdjęcia pierścienia, możecie obejrzeć na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
7: Co tam w pogodzie, zapytacie, moi drodzy? Weekend przed nami chłodniejszy niż ostatnio. Już nie 30, 23 dzisiaj. Skromne. Pogoda się rozleniwiła. Chmury z tych chmur może pokropić w bardzo wielu miejscach.
8: Gdzie?
7: Szczególnie... Co gdzie?
8: No gdzie popada?
7: Na przykład na północy, nad morzem
8: gdzie?
7: Może popadać.
8: Gdzie jeszcze? Nad morzem.
7: Tak, i nad morzem.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
7: Jak na lekcji matematyki albo na geografii. Konkret. Jak się dopiero rozkręcałem, a to było od razu data.
8: No nie prosimy, ale bez wstępu. Konkretnie pan wie, czy pan nie wie, pan przygotowane, czy nie.

0: Nie pamiętajcie, cokolwiek się dzisiaj wydarzy. To jest piątek i to wszystko jest nieistotne. 7.11, nie 17, 7.11. Dzień dobry, bardzo lato w Radio Z. No kochani, no źle jest, bo okazuje się, że oszukujecie. Oszukujemy na L4, są nowe badania.
1: Oszukuję.
0: Tak, my, wy, oni.

0: Wiecie, za ile wczoraj tankowałem paliwo? Musiałem zalać do pełna niestety.
1: Ubolało?
0: 7,80 było. Oszaleli. CPN się skończyło. Tutaj Radio Z, dzień dobry. CPN się skończyło. Cena paliw niżej jest przeszłością. Teraz mamy CPW. Cena paliw wyskoczyła, wysoko wyskoczyła.
1: Wyżej.
0: Wyżej, tak. No siódemka jest, słuchajcie, standardem na pylonach. Naprawdę, na pylonie.
1: Pylon. Pylon, fajne to słowo.
0: Świetne, prawda? Pylon.
1: Pylon.
0: Też uwielbiam. Taka piosenka była. Pylon wysoki nad Wisłą. Pylon wysoki. No. Słuchajcie, to są poważne sprawy. 7 zł. Jak paliwo jest za 7 zł, to co? Zaraz masło będzie za 17.
1: Tak jest. Ja jak chodzę z zapasów masła, pamiętacie jak było jeszcze tanie? To ja jeszcze je mam gdzieś tam w spiżarce.
0: Co to powiedziałeś, że schodzisz z zapasów masła?
1: Tak. Jeszcze schodzę.
0: A widać.
1: 18 minut po godzinie 7:00 i Kamil, wyłączmy teraz mikrofony. Mamy coś do pogadania. First things-

0: 24 po 7 wakacyjnie gramy w Radiu Z. Z nami Marcin Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czołem. Kasia, mam hasło dla ciebie dzisiaj w krzyżówce.
0: Albo Marcin krzyżówkę.
1: Ostatnio pytałem, było takie hasło: padlinożerne zwierzę na 5 liter i Kamil powiedział, że no właśnie, że Kasia.
2: No właśnie, że Kasia, tak. Ale Kamil
1: a dzisiaj
2: też
1: jest
2: pasuje,
1: poziomo,
2: prawda?
1: Ale zobacz, tam, poziomo 4. No. Wymiguje się od pracy. Wałkoń. Znasz odpowiedź?
0: Wałkoń.
2: Kamo, kamo pasuje, bo tak na Kamila mówimy. 4.
0: Słuchaj, Wałkoń to od tyłu Kamil. Inaczej. Dzisiaj twoim gościem będzie Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
1: Związku Nauczycielstwa Polskiego.
0: To jest legenda. Ja mam wrażenie, że to jest tak, że zmienia się władza. PSL, SLD, Platforma, PiS, a pan Broniarz zawsze jest w tym ZNP.
1: Każdy psycholog ci powie, że musisz mieć takie stałe punkty w życiu.
2: Ale patrzcie, jeszcze 2 lata, bo od 98 i będzie nagroda za jubileusz. Więc fajnie.
0: Wow. W życiu pewne są tylko podatki śmierci, pan Broniarz w ZNP.
1: 8:02.
0: Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Polecamy.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
19: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
19: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert taniej masz.
18: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
20: Po reklamie.
0: 7.30, witamy o poranku w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk zapraszają na wiadomości. Posłuchajmy.
21: Dramat przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Na skrzyżowaniu zmarł mężczyzna, który się podpalił. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Śledczy nie ujawniają jego tożsamości ani motywów.
22: Jest za to oświadczenie prezeski Międzynarodowej Kampanii na Rzecz Tybetu. Aktywistka twierdzi, że zmarły to Lobga Rangzen, niestrudzony orędownik niepodległości tego regionu. Według działaczki sprzeciwiał się nowej chińskiej ustawie, która wprowadza politykę budowania wspólnej tożsamości narodowej różnych grup etnicznych.
21: Obrońcy praw człowieka alarmują, że jeszcze bardziej ograniczy to prawa prześladowanych przez Pekin mniejszości ujgurskiej i tybetańskiej. Prezydent podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną. Na rachunkach ma być czytelna informacja, co ile kosztuje. I całkowita kwota, którą mamy zapłacić, ma być już na pierwszej stronie.
22: Przepisy przewidują też przejście z korespondencji papierowej dostawców prądu z klientami na elektroniczną, chyba że klient wyraźnie życzy sobie zachowania tej tradycyjnej.
21: Ważna informacja dla kierowców. Ulga po tygodniu objazdów. Ekspresówka S17 z Lublina do Warszawy ponownie otwarta.
22: Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, odcinek między węzłami w okolicy Żyżyna był wyłączony z ruchu, bo wybrzuszyła się tam nawierzchnia. Trasa jest na gwarancji i udało się ją w ciągu 3 dni naprawić, mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg w Lublinie.
23: Cieszymy się, że tak sprawnie to poszło. Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i prosimy o ostrożną jazdę z uwagi na to, że na jezdni w kierunku Lublina stwierdziliśmy niewielką nierówność, dlatego działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość i na odcinku około 2 km przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
22: Do wybrzuszeń bez wątpienia przyczynił się upał, ale konkretna przyczyna będzie znana po analizach ekspertów.
21: Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminów na koniec szkoły. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je za godzinę.
22: Żeby je poznać, trzeba będzie zalogować się w ogólnopolskim systemie informatycznym. Login i hasło uczniowie dostali w szkołach. Można też zalogować się przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
21: Wyniki egzaminów ósmoklasisty to połowa punktów potrzebnych, by dostać się do szkoły ponadpodstawowej. Druga połowa to punkty za świadectwo i inne osiągnięcia.
24: Co pokazali m.in. piłkarze Portugalii, którzy wyrzucili za burtę z Mundialu Chorwację.
21: Marcin Bowideł i wiadomości sportowe.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
24: Szwajcaria kolejnym krajem, który zagra w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Helweci wygrali z Algierią 2-0 i pozostają w Vancouver, gdzie w sobotę zmierzą się ze zwycięzcą meczu Kolumbia-Gana. Dziś jeszcze pojedynek Australia-Egipt. Z awansu cieszą się również w Portugalii. Reprezentacja tego kraju w dramatycznych okolicznościach pokonała 2-1 Chorwację. Zwycięskiego gola w 94 minucie zdobył Gonzalo Ramos. W 13 minucie doliczonego czasu trafili jeszcze Chorwaci, ale sędzia po analizie VAR dopatrzył się spalonego i bramki nie uznał. Chorwacja odpada, Portugalia gra dalej. Ten turniej wymaga od nas ciągłego progresu, ale dziś mogę powiedzieć, że jestem z moich piłkarzy i całej drużyny dumny. Spotkanie było fantastyczne dla kibiców. Portugalia jest dumna i szczęśliwa. Mówił trener Roberto Martinez. W 1/8 finału jest także Hiszpania, która pokonała 3-0 Austrię. A rywalką Igi Świątek w 3. rundzie Wimbledonu będzie Aleksandra Jala. Filipinka pokonała Amerykankę Maya Joint. Polka rozbiła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Kolejny mecz w sobotę, a jeszcze dzisiaj zagra w Londynie Hubert Hurkacz. Po drugiej stronie kortu stanie Amerykanin Tommy Paul.
26: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Jeżeli dopiero co się obudziliście w piątek i już myślicie, a ten grill to kiedy? Kiedy zaprosić sąsiadów? Czy dzisiaj, czy może w sobotę? To lepiej dzisiaj, bo dzisiaj około 20-22 stopni w zasadzie w całej Polsce. Deszcz gdzieś tam pokropi na północy i południu. Niestety w sobotę i niedzielę będzie go znacznie więcej, więc po prostu w niedzielę odpoczywamy, w piątek świętujemy.
0: Nie ma złej pogody na grilla, czy tam tylko kiełby brak.

0: I 20 minut do godziny 8 to jest dobra pora na śniadanie, nawet na ciepło na przykład, bo przez ostatnie dni takiego nie mogliśmy jeść, a teraz jajeczka sadzona, dlaczego by nie? 20 stopni, bardzo przyjemnie.
1: Mhm, potwierdzam.
0: Aha, no dobrze, no dobrze. To wracamy do tego, co w wiadomościach. Pamiętacie, jak prezydent Zełenski tak krzyczał na Polskę, że mu nikt nie będzie mówić, kto ma być bohaterem? Było, prawda?
1: Niedawno Bandera, wojny, Bandera tak mówił, tak krzyczał, tak.
0: Tak było. A wczoraj był w Irlandii i powiedział, że jak są pytania, to znajdą się na nie odpowiedzi.
1: Ojoj, ale jaka zmiana! Inny pan prezydent, wow!
0: Coś innego się wylosowało.
1: Wow.
0: A wiecie, co słychać teraz w Pałacu Prezydenckim u pana Nawrockiego?
1: To jest taki przykład, kiedy wiecie, kiedy kozak zamienia się w maślaka. To jest trochę jak z kryzysem w pracy. Mówi, że nie, zwalniam się, Google, nie, idę. I po czym patrzysz, ile ci zostało rat kredytu na mieszkanie i mówisz, tak kochany szefie, co mogę zrobić?
2: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jeszcze się przyciągał razem z Lolą Young, to jest nas więcej.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
2: Opa!
0: Opa, z dziką rozkoszą pytamy was jak zwykle w wakacje o to, co tam na plaży, co ciekawego usłyszeliście za parawanem. I mamy taką zasadę, mam nadzieję, że wy się do niej dołączycie. Słuchamy, nie oceniamy, no i prosimy, halo, halo.
3: Dzień dobry, z tej strony Paweł się kłania. No ja za parawanem słyszałem troszeczkę niemiłą sytuację, gdzie dwie urzędniczki się chwaliły, że przez upały mają skrócony czas pracy i mają plażę dla siebie.
2: Słuchamy, nie oceniamy. No dobra, moi drodzy. Czekamy na wasze dzisiejsze wyznania. Co ciekawego usłyszeliście za parawanem? Numer do nas jak zawsze 321 321 321. Co tam ciekawego słychać za parawanem u was?

0: Ludzie, kochani, wiecie, że jest kasa do zgarnięcia w Radiu Z? 600 tysięcy złotych to jest nagroda główna. I my każdy wasz SMS jeszcze przez chwilę mnożymy przez 6 tysięcy razy. Jak ktoś wyśle teraz SMS-a, to zgarnia 6 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych.
1: Ja słyszałam, że szóstki przynoszą szczęście. Jest taka teoria w numerologii, więc nie ma przypadków, są tylko znaki. Wysyłamy SMS o treści Radio Z na numer 7353.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Po reklamie.
0: Weekend tuż 7 rano w piątek, przepraszam, 8 rano, nie 7. No już czek o weekendzie myśli. 8 rano się zbliża, Paula Michalik, Michał Adamiuk i wiadomości. Posłuchajmy.
17: Płomienie i dym nad Gdańskiem. W porcie pali się statek ze złomem.
18: Azyl jedno, wiza drugie. Utrata statusu uchodźcy Ziobry nie martwi.
17: A gościem Radia Z jest szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
0: Na pewno 8.
17: Pożar przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. Płonie ładownia statku przewożącego złom. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej.
18: Informacje o pożarze dostaliśmy od Was na czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
17: Jeszcze więcej wiadomości przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kieliczuk. Dzień dobry, co tam się teraz dzieje?
19: Strażacy cały czas walczą z tym ogniem. Są tam m.in. dwa statki gaśnicze. Ta ich akcja trwa już kilka godzin. W nocy załoga statku zauważyła zadymienie. Natychmiast rozpoczęła gaszenie i wezwała pomoc. Ten statek Tomasowiec pływa pod panamską banderą. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Rzecznik strażaków podejrzewa, że mogło to być zaolejone elementy tego złomu.
18: Na razie nikomu nic się nie stało. Załoga statku pomaga strażakom w gaszeniu.
17: Zbigniew Ziobro broni azylu jak niepodległości i zapowiada, że odwoła się od decyzji Budapesztu w sprawie odebrania mu statusu uchodźcy.
18: On, jego żona i były zastępca Marcin Romanowski dostali go, gdy Węgrami rządził Orban. Nowy rząd właśnie odebrał im azyl, unieważniając dokumenty podróży wydane na jego podstawie.
17: Reporter Radia Z Jan Kielak śledzi wszystko, co dzieje się w sprawie. To co dokładnie mówi Zbigniew Ziobro?
20: Z jednej strony twierdzi, że jego wiza amerykańska wciąż obowiązuje, bo jest niezależna od unieważnionego paszportu. Z drugiej strony, tak jak mówiliście, nie wyklucza odwołania się od decyzji rządu Petera Madziara, choć jak zapowiada w mediach, najpierw skonsultuje to z węgierskim prawnikiem. Z cofnięcia Ziobrze statusu uchodźcy cieszy się za to obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który zapowiada wykorzystanie wszelkich prawnych sposobów, żeby ściągnąć go do Polski. Pierwszym krokiem będzie zapytanie władz USA, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą dalej przebywać na terytorium ich kraju.
18: Polski sąd 2 dni temu utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry w związku z jego zarzutami w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
17: Skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem.
18: Zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u.
17: Akcja uczniowska nie przebiera w słowach po wecie prezydenta do nowelizacji prawa oświatowego.
18: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy, która m.in. powoływałaby Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich i Rzeczników Wojewódzkich.
17: A co na to nauczyciele? Posłuchajcie gościa Radia Z. Rozmawia Marcin Zaborski.
1: Tak jest, choć to wakacje, zaglądamy do szkoły, a razem z nami prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz. Dzień dobry, kłaniam się.
21: Dzień dobry.
1: No i krótka piłka na początek, jak zawsze u nas konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Czy obecny rząd dba o nauczycieli, tak czy nie?
21: Pośrednio tak, w aspekcie socjalnym, poza tą kwestią najważniejszą, którą są wynagrodzenia.
1: To tutaj, za chwilę o tym rozmawiamy, ale dajmy szansę słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę z tym samym pytaniem, można już głosować. No to słyszę, jak mówicie, spokojnie już było, grzecznie już było. To jak teraz będzie?
21: 31 sierpnia Związek rozpoczyna akcję protestacyjną, a to stwierdzenie spokojnie już było, to jest pochodna temperatury dyskusji, jaka była na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, dlatego że padają bardzo konkretne zastrzeżenia dotyczące tej polityki wobec nauczycieli, braku realizacji deklaracji pana premiera, braku realizacji obietnic.
1: No to nauczyciele się wkurzyli?
21: Tak, wielu moich koleżanek i kolegów mówi zaraz, ale jeżeli po każdej manifestacji myśmy bez mała sprzątali papierki po sobie, to nie do końca było prawdą, wynajmowaliśmy firmy rzekomo, tak też nie było, to zwróć uwagę na to, że nie były i nie są realizowane te najważniejsze postulaty dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pora być może dać sygnał, że spokój tego środowiska jest już na wyczerpaniu.
1: No to dajecie sygnał, mówicie godne płace, politycy, dotrzymajcie słowa, a na to Barbara Nowacka, minister edukacji, przyznaje, że wynagrodzenia nauczycieli rosną za wolno i mówi w Polsacie, nie dziwię się ich wkurzeniu, kiedy widzą, że w rok za swoją ciężką pracę zarabiają tyle, co niektórzy lekarze potrafią zarobić w ciągu miesiąca. No wspaniała symbioza. Związkowcy i minister edukacji mówią jednym głosem.
21: Ale my mówimy, panie ministrze, że trzeba wyjść poza taką czczą gadaninę, przepraszam, panie minister.
1: Czyli
21: taką...
1: minister edukacji tylko gada. Tak. Nie robi, tylko gada?
21: Pani minister twierdzi, że stara się na posiedzeniu Rady Ministrów podejmować problematykę wzrostu wynagrodzeń. Ja nie mam powodu nie wierzyć w te deklaracje, ale one są mało skuteczne. Natomiast przed rządem, a przede wszystkim przed Sejmem leży projekt obywatelski Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zupełnie inaczej lokowałby te nasze wynagrodzenia co do metody ich tworzenia.
1: To momencik, bo mówi pan mało skuteczne działanie ministerstwa, no ale wcześniej słyszę Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji, która wylicza, że od 2023 roku, pan już kręci głową, ale ja dokończę, od 2023 roku nauczyciele dostali w sumie ponad 40% podwyżki.
21: Tak, pani minister posługuje się tą wielkością, liczbą 44, zakładając jako nauczycielka matematyki, że tutaj w grę wchodzi także tak zwany procent składany, co tylko i wyłącznie podnosi ciśnienie, co powoduje, że nauczyciele mają prawo powiedzieć, już dobrze, grzecznie już było, spokojnie już było. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie podnieść temperaturę i energię nauczycieli, to takie wypowiedzi doskonale temu służą.
1: No ale słyszę pan minister Nowacką, która mówi, prawie połowa nauczycieli w tej chwili znajduje się w drugim progu podatkowym. To znaczy, że te podwyżki dały godne płace nauczycielom, czy nie dały?
21: Nie, absolutnie nie dały, to po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy znać faktyczne wskaźniki, o których pani minister mówi, bo jeszcze niedawno posługiwała się liczbą 60 tysięcy nauczycieli, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy. To mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Po pierwsze, ten próg podatkowy, o czym mówią wszyscy, jest bardzo niski.
1: Co powoduje, 120 tysięcy złotych.
21: Tak, co powoduje, że nauczyciel, który pracuje na 1,5 etatu, który ma godziny ponad wymiarowe, już w październiku zwiększając swój odpis podatkowy, jako sam siebie finansuje, czy finansuje z tego 20% haraczu pozostałą grupę zawodową. Więc ten próg jest za niski i to mówią wszyscy obywatele, politycy w naszym kraju. Natomiast rzeczywiście nasze wynagrodzenia są pochodną zwiększonego wysiłku, zwiększonego czasu pracy. Ten próg przekraczają nauczyciele, którzy mają 1,5 etatu, czyli pracują w dwóch szkołach, czasami mają prawie dwa etaty i ten ich zwiększony wysiłek, który także ratuje naszą edukację, bo zwrócę uwagę na to, że co tydzień nam brakuje według Ministerstwa Edukacji Narodowej około 2 milionów godzin, które muszą objąć nauczyciele już zatrudnieni, więc ja pracuję o wiele więcej, pracuję na czasami dwa etaty i jestem dodatkowo karany 20% wzrostem podatku.
1: No dobrze, 31 sierpnia, jak pan mówi, idziecie protestować przed kancelarię premiera, nie przed Ministerstwo Edukacji, to znaczy, że już nie macie o czym rozmawiać z Barbarą Nowacką?
21: Z panią minister rozmawiamy bardzo często i ta jakby temperatura tych rozmów jest rzeczywiście na takim stabilnym poziomie, tak to nazwijmy. Natomiast pani minister nie ma takiej siły przebicia na Radzie Ministrów, który gwarantowałby realizację także tego, o czym ona mówi.
1: Czyli pani... wzywacie na pomoc premiera i zapowiada pan, że to będzie początek protestu.
21: Nie wzywamy na pomoc pana premiera. My zwracamy uwagę panu premierowi na to, że w listopadzie 2024 roku pan premier sam publicznie przed 200 delegatami zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską ulegną przyspieszeniu, a jednocześnie, że będzie uruchomiona druga inicjatywa ustawodawcza, która jest pochodną rządu pierwszego Tuska.
1: To wyjaśnimy, o co chodzi, bo nie wszyscy to rozumieją. Chodzi o to, że wy chcecie powiązać płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, żeby to było na sztywno zapisane w ustawie.
21: Dzisiaj jest tak, mówiąc najprościej, że oto politycy poprzez tak zwane wskaźniki decydują, jaki będzie poziom wynagrodzenia nauczycieli i to jest absolutnie polityczna decyzja, nie mająca żadnego powiązania choćby z gospodarką narodową. Gospodarka się rozwija, jesteśmy 20. gospodarką świata, w portfelach my tego nie widzimy.
1: Świetnie. Premier... Minister edukacji przyklaskuje waszemu pomysłowi, mówi, że to super. Wy mówicie, jak tego nie będzie, to będą radykalne działania. I co to znaczy radykalne działania?
21: Te radykalne działania są zaplanowane w scenariuszu, który został zaaprobowany na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego. One mają różną temperaturę. Od tych manifestacji, poprzez różnego rodzaju działania lokalne, które będą związane z posłami, z parlamentarzystami.
1: Dobra, konkretnie, panie prezesie. Będzie protest, pikieta, manifestacja 31 sierpnia. Nic nie przyniesie. Co dalej?
21: To ciąg dalszy tych zdarzeń polega na eskalacji, że tak powiem, emocjonalnych tych działań. Ja rozumiem, że pan redaktor zmierza do tego, żeby pojawiło się pytanie, czy w końcu będzie strajk nauczycieli.
1: Nie zależy mi na tym, żeby był strajk. Bardziej się zastanawiam nad tym, czy ten strajk, który był 7 lat temu już, tak bardzo nauczycielom pokazał, że nie warto, że już nikt się tego nie podejmie od nowa.
21: To jest dobra kwestia, dlatego że ci wszyscy, którzy mieli ten ogromny wysiłek w 2019 roku, jakby ulegli mitowi, że za strajk będziemy mieli zapłacone. Nie mieliśmy zapłacone, bo ustawa o tym mówi wyraźnie. Natomiast ten strajk wbrew pozorom przyniósł także wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast nie zmienił...
1: Ale możliwy jest dzisiaj strajk nauczycieli?
21: Dzisiaj, 3 lipca na ten temat nie rozmawiamy, natomiast powtarzam, jeżeli...
1: To co chcecie usłyszeć, żeby ten temat nie wrócił i nie pojawił się pomysł, a zastrajkujmy? Minister Nowacka mówi, walczy o 11% podwyżki dla nauczycieli. Dobre rozwiązanie?
21: Rzecz jest nie tylko w tych procentach. Rzecz jest w całym mechanizmie. Związek wyraźnie zwraca uwagę, że akcent z tego wskaźnika procentowego przenosimy na metodologię tworzenia tych wynagrodzeń. My chcemy, tak jak rośnie gospodarka, tak jak rośnie przeciętne wynagrodzenie w kraju, mieć także w tym swój udział. I na tym nam zależy szczególnie. Jeżeli parlament jesienią się do tego nie odniesie, jeżeli nie będzie żadnych ruchów w tym zakresie, jeżeli nie będzie działania, które ma zrealizować obietnicę pana premiera, że przyspieszymy te prace, a od kwietnia ubiegłego roku nic się w tej sprawie nie wydarzyło.
1: To co się wydarzy, jeśli tego nie będzie?
21: To będą kolejne działania protestacyjne, które będziemy ujawniać i pokazywać w każdym kolejnym tygodniu już roku szkolnego.
1: To tu i teraz. Prezydent zawetował ustawę, która miała wprowadzić do szkół rzeczników praw uczniowskich, czyli posłuchał między innymi podpowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego. A dlaczego ZNP walczyło z pomysłem rzeczników praw ucznia w szkole?
21: Znaczy, myśmy nie walczyli z rzecznikiem praw ucznia, bo wydawało nam się, że to jest tak...
1: Czytam wasze wpisy w internecie z ostatnich miesięcy. Rzecznik praw ucznia. Instytucja zbędna. Nie rozwiązuje kluczowych problemów. Efektowne medialnie i propagandowo działanie, ale nieefektywne systemowo.
21: Zwracam uwagę na to, że to był tak, przepraszam, zły pomysł. Powiem szczerze, niedorzeczny pomysł, że podnoszenie tutaj temperatury dyskusji jakby niepotrzebnie nobilitowałoby ten sam pomysł. Zacznę od tego, że może przypomnijmy, że jednak uczniowie poza prawami mają także obowiązki. obowiązkiem dziecka, także zapisanym w ustawie, jest uczęszczanie na zajęcia, aktywne branie udziału w tych zajęciach i dołożenie wszelkich starań, żeby te zajęcia były jak najbardziej efektywne z jego punktu widzenia.
1: To za chwilę o tym rozmawiamy, ale jeszcze jedno pytanie, zanim przeniesiemy się do sieci, bo skoro nie będzie rzecznika praw ucznia, to nie powinno być też rzecznika praw nauczyciela?
21: Nie, rzecznika praw nauczyciela między innymi jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.
1: Ale jest pomysł, żeby powołać rzecznika praw nauczyciela. Panu to nie jest potrzebne.
21: Idea tak zwanych izb nauczycielskich jest mniej więcej od roku 1990, jeszcze z ubiegłego wieku. Ustawa mówi wyraźnie, kto reprezentuje pracobiorców w przestrzeni publicznej, to są między innymi związki zawodowe.
1: Czyli według Związku Nauczycielstwa Polskiego

0: nauczycieli. 59% pytanych mówi, że tak, 41%, że nie. Polecamy wyniki naszej sądy na radioz.pl i tam też polecamy naszą rozmowę.
1: Pora dać sygnał, że spokój jest na wyczerpaniu. Sławomir Broniarz w Radiu Z o zapowiadanym proteście nauczycieli. Czy podwyżki dały im godne płace?
2: Absolutnie nie dały, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
1: Pani minister nie ma siły przebicia na Radzie Ministrów, uważa związkowiec.
2: Jesteśmy 20. gospodarką świata, ale w portfelach tego nie widzimy, przekonuje szef ZNP.
1: Czy możliwy jest strajk nauczycieli?
2: Dzisiaj na ten temat nie rozmawiamy, zapewnia Sławomir Broniarz.
1: Rozmowa trwa, oglądajcie na kanałach Radia Z w sieci.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Ale fajnie, tak chłodno. Wreszcie jeszcze 2-3 takie dni i nasze nagrzane do czerwoności mieszkania, domy w końcu się ochłodzą.
5: Jeszcze 2-3 dni będziemy zaczniemy narzekać. Matka,
4: nie, narzekania nie ma. Tej nocy możemy zmarznąć poniżej 10 stopni w Zakopanem. Tak, 9 się pojawi, a w ciągu dnia około 20-22 wszędzie.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: Jak to się idzie na urlop od poniedziałku, to z pogodą tak średniowo.
4: No barowa, jakoś sobie dać radę.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I teraz chciałabym na wstępie bardzo przeprosić wszystkich, którzy na przykład są w samochodzie z dzieciakami, bo ja nie chciałam, ale to jest dziennikarski obowiązek i po prostu muszę, bo są nowe badania. Okazuje się, że dzieciaki w Polsce najczęściej dostają 300 zł kieszonkowego.
0: Co?
1: Miesięcznie.
0: 300 wy na miesiąc? Boże, jak ja bym chciał być dzieckiem. Czy ktoś mi może jeszcze wypłacić kieszonkowe? 300 wy, naprawdę?
1: 300 wy. Ja mam wrażenie, że to jest kwota chyba z odsetkami za kasę z komunii. No i musi tak być.
0: To są odsetki chyba za kasę z komunii. Za zabraną kasę z komunii. Ale takich informacji, Kasia, nie można publicznie podawać. No dzieciaki to teraz to usłyszą. No i nie będziemy mieli życia w domu. Tak nie można.
1: Z 300 wy? Gdybym ja dostawała 300 wy od kogoś na przyjemności, to przecież ja bym sobie życie na nowo ułożyła. To w ogóle inaczej by wszystko wyglądało.
0: Słuchajcie, ostatnio do mnie córka powiedziała, że ja muszę szybko zapisać do okulisty, bo ona nie widzi swojego kieszonkowego.
1: Radio Z. Dobrze, jak dostaniecie termin na NFZ, to już będzie pełnoletnia i po sprawie.
0: Dzień dobry.

0: Witamy tych, którzy się właśnie obudzili. Jak zawsze o tej porze mówimy, zazdrościmy. 25-26 po 8. Będzie protest nauczycieli, słuchajcie, w sprawie podwyżek.
1: Teraz? Tak w wakacje? Bez odwołanych lekcji?
0: Trochę bez sensu, prawda?
1: No, trochę tak.
0: Ale o tym powiemy za chwilkę o 8.30.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
9: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
11: No zatkało kakao, jak to mówią.
9: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen. Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z na zegarach 8.30. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
17: Nauczycielska walka o podwyżki. Będzie protest, a jeśli nie przyniesie skutku, będzie tu eskalacja emocjonalna, ostrzega w Radiu Z szef ZNP.
18: Sławomir Broniarz przyznaje, że rozmowy o pieniądzach z minister edukacji trwają, ale nie ma ona siły przebicia w rządzie. Broniarz wypomina też premierowi Tuskowi jego obietnicę.
19: Nie wzywamy na pomoc pana premiera. My zwracamy uwagę panu premierowi na to, że w listopadzie 2024 roku pan premier sam publicznie zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską ulegną przyspieszeniu, a jednocześnie, że będzie uruchomiona ta druga inicjatywa ustawodawcza, która jest pochodną rządu pierwszego Tuska.
18: Nauczyciele mają protestować przed kancelarią premiera 31 sierpnia.
17: Wciąż rośnie liczba ofiar wczorajszych zmasowanych ataków Rosji na Kijów. Spod gruzów zrujnowanego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. To już 30 osób.
18: Ratownicy wciąż przeszukują gruzy. Dziś w Kijowie dzień żałoby. Według mera ukraińskiej stolicy to było najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny.
17: Dramatyczny rekord we Francji. W ciągu jednego tygodnia upałów w czerwcu zmarły 2025 osób.
18: Te dane podaje francuska minister zdrowia i ostrzega, że to zaledwie wstępne informacje.
17: Prezydent Trump znów kieruje ostre słowa do NATO. Stany Zjednoczone nie powinny kontynuować jednostronnej relacji z Paktem Północnoatlantyckim, pisze na Truth Social i wpis opatruje grafiką, z której wynika, że nakłady USA na obronność znacząco przewyższają wydatki innych państw sojuszu.
18: Prezydent USA w ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami, bo nie wsparli go w wojnie z Iranem.
17: Z miłości do klocków i wyścigówek się nie wyrasta. Pokażą to kierowcy Formuły 1 przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przejadą jedno okrążenie na torze Silverstone w miniaturowych bolidach z Lego.
18: Podobne wydarzenie było w zeszłym roku przed wyścigiem w Miami. Tegoroczne klockowe bolidy są zbudowane z ponad 28 tysięcy elementów. Ważą po 280 kg, mogą jechać do 25 km na godzinę. Przygotował je zespół 20 projektantów, inżynierów i konstruktorów Lego w fabryce w Kladnie w Czechach.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kolejny dzień, kiedy odpoczywamy od upałów, deszczowo dzisiaj, przede wszystkim na północy. Poza tym chmury, z tych chmur może pokropić także w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Białymstoku, także w Warszawie. Na termometrach średnio 20 kilka stopni, ale raczej mniej niż 25, ale więcej niż 20.
1: Takie, dobra, mamy to.
0: Takie przyjemne 2-1, 2-2, 2-3.
1: 2-3, 2-4.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: To jest idealna pogoda, bo można wziąć długie spodnie i t-shirt i nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Rewelacja.
0: Dokładnie, nie każdy ma ochotę prezentować gołą łydę, prawda?
1: I nie każdy ma ochotę patrzeć, jasne.
0: Oj, to zdecydowanie, to szczególnie to drugie.

0: Ale afera, co? A, się porobiło. A, się porobiło, Kaśka. Co myśmy narobili?
1: No. Czułam, że to może być ryzykowne, właśnie. Ale myślę, ale może jednak nie będzie tak źle, że może jednak to uratujemy.
0: Dajcie
1: co?
0: Spokój.
1: I co? No mówiliśmy chwilę temu o tym, że według badań dzieciaki najczęściej dostają 300 zł kieszonkowego miesięcznie i się porobiło. 321-321-321. Mamy telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, tutaj Sławek z Krakowa. Słuchajcie, jadę właśnie samochodem, nie uwierzycie. Jadę samochodem do przedszkola z moim synem i mój syn się mnie pyta: tato, a to jest kieszonkowe.
1: No masz.
0: Tak na wszelki wypadek, słuchajcie, tak na wszelki wypadek, to lepiej nie mówcie dzieciom, co to jest 800+.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest firma BROS, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: Tam, gdzie dobra muzyka, tam, gdzie dzieje się coś ważnego, tam zawsze jest Radio Z, dlatego jesteśmy z wami, z naszą specjalną festiwalową strefą w Gdyni na festiwalu Open Air.
1: Tak, i tam też jest nasz człowiek, Norbert Bieńkowski. 12 minut, 10 minut do godziny 9, o tej porze pewnie jeszcze śpi, jak to na festiwalu.
0: To go obudzimy!
1: Z dziką przyjemnością dzwonimy do Norberta, sprawdzimy, jak ciężko pracował, jak on musiał pewnie pracować, że przed 9.
0: Ale zobaczymy, czy będzie takie halo, nie.
1: Halo, tak. Norbert. Będziemy czekać na sygnał.
0: Gdyby dzwonił komornik, to by odebrał pewnie. Gdyby dzwoniła żona, to by odebrał.
1: A czy od nas odbierze? A jak nas zrzuci po prostu? Stwierdzi, że nie, z nami nie gada.
0: Jednak nie będziemy mieli Norberta, tak? Tutaj kolega wydawca pokazuje, że nie będziemy mieli.
1: Czyli tak, linie telefoniczne też jeszcze śpią, to się zdarza.
0: Ale słuchajcie, wczoraj był koncert Chopina i to było niesamowite, bo ja włączyłem sobie tego Chopina, w telewizji pokazywali, i moja żona tak podeszła do mnie i mówiła, ty co, chory jesteś? Chopina oglądasz? Ja mówię, cicho, kultura.
1: Ale widzisz, jak można z klasą jednak, z klasą do żony. Ja z kolei widziałam przedwczoraj transmisję, jak Zara Larsson tańczy na scenie, cała w cykinach. I stwierdziłam, że to jest jakiś pomysł na mnie, że ja może tak powinnam też do pracy chodzić.
0: Można z klasą, tylko po co?

0: trwa Festival Opener w Gdyni. Próbowaliśmy się dozwonić do naszego człowieka, który tam jest, Norbert Bieńkowski. Za pierwszym razem nie odebrał, bo spał, ale usłyszał w radiu, że o nim mówimy. To się obudził. Cześć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Norbert, ja mam wrażenie, że masz bardziej radiowy głos niż przed openerem. Co się robi wieczorami, żeby mówić taką chrypą jak ty?
2: Krzyczy się do piosenek Calvina Harrisa. Tak było wczoraj.
0: Krzyczy się. Powiedz mi, klucze, portfele są na miejscu? Były?
2: Kupiliśmy wczoraj kartę do pokoju, ale nie mówcie nikomu.
0: Co się dzieje na openerze, zostaje na openerze i w radiu. O której jesteś na antenie, o której się meldujesz?
2: Dzisiaj godzina 20, zapraszam.
3: Dobra, to jakiś kogelmogel sobie jeszcze zrób, okej?
0: Tak, specjalny festiwal.
2: Dobrze, dobrze.
0: Polecamy, jesteśmy w Gdyni, a za chwilkę o 9:00 wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
6: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
7: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
8: Gotowi jesteście na wakacje?
9: Tak.
5: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
10: Przemek Taranek, Radio Z.
11: Maciej Bąk, Radio Z.
12: Michał Wieliński, Radio Z.
5: Słuchaj już za chwilę.
4: Reklama.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Po reklamie.
9: Paula Michalik i Michał Adamik już na posterunku w studiu Wiadomości Radia Z. Zbliża się 9:00, pora na najnowsze informacje.
10: Daleko do ugaszenia płonącego statku w Gdańsku. Na pokładzie pali się złom.
11: Spokój na wyczerpaniu. Szef ZNP w Radiu Z o proteście, który zakończy wakacje.
10: Tory ostygły, ale wagony są złe. Kolej na planowe opóźnienia przez całe lato.
9: 9:00.
10: Statek w gdańskim porcie płonie już prawie pół doby z Radia Z. Wiecie, że pali się złom na pokładzie masowca zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim.
11: Akcja jest bardzo trudna. Przed chwilą strażacy wymienili załogi. Nowa ekipa zastąpiła kolegów, którzy próbowali opanować pożar przez całą noc.
10: Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał ze strażą. Maciek, co teraz dzieje się przy nabrzeżu?
12: Strażacy próbują ugasić ogień na kilka sposobów. Część zastępów jest na nabrzeżu, z którego leją wodę na statek. Do tego pracują dwie wodne jednostki gaśnicze. Oprócz tego gaszony jest złom, który udaje się stopniowo wyciągać z ładowni. To właśnie tam wciąż są największe zarzewia ognia, a że trudno jest się tam dostać, to wciąż nie można mówić o tym, że sytuacja jest opanowana. Pożar statku na szczęście nie zagraża niczemu w okolicy. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało. Załoga szybko ewakuowała się z pokładu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
11: Gaszenie statku może potrwać jeszcze wiele godzin. Kłęby dymu i płomienie na pokładzie możecie zobaczyć na zdjęciach na radioz.pl.
10: Nauczycielom kończy się cierpliwość. Pora dać sygnał, że spokój jest na wyczerpaniu, ogłasza w Radiu Z szef ZNP.
11: Sławomir Broniarz potwierdza plany manifestacji ostatniego dnia wakacji, a jeśli nie przyniesie ona skutku, grozi eskalacją emocjonalną działań.
10: Marcin Zaborski po tej rozmowie. Tak, jak to rozumieć? Nauczyciele się wkurzą?
13: Już się wkurzyli. Tak mówił nasz gość i przekonywał, że z rozmów nauczycieli z minister Barbarą Nowacką po prostu niewiele wynika.
14: My mówimy, panie minister, że trzeba wyjść poza taką czczą gadaninę. Przepraszam, panie minister. Minister twierdzi, że stara się na posiedzeniu Rady Ministrów podejmować problematykę wzrostu wynagrodzeń. Ja nie mam powodu nie wierzyć w te deklaracje, ale one są mało skuteczne.
13: Nauczyciele chcą, żeby ich pensje były twardo powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Taki projekt ZNP zaniósł do Sejmu już w 2021 roku. Wtedy politycy, którzy dzisiaj tworzą rząd, bardzo ten pomysł chwalili, ale projekt ugrzązł na Wiejskiej, choć premier Tusk obiecywał przyspieszenie prac nad tymi rozwiązaniami.
10: Trudne tematy przy stole rozmów szefów dyplomacji. Ukraiński minister Andrii Sybicha przyjedzie dziś do Warszawy spotkać się z Radosławem Sikorskim.
11: To będzie próba ocieplenia relacji po nagłym ochłodzeniu w wyniku awantury o oddział imienia UPA i późniejsze odebranie orderu Załęckiemu.
10: Wizytę będzie śledził reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiemy, jaki jest plan na ugaszenie tego pożaru?
15: Na początek rozmowy o tak zwanym ukraińskim panteonie narodowym, czyli spisie bohaterów naszych wschodnich sąsiadów, kartą przetargową mogą być właśnie osoby, które zapisały się w historii nie tylko Ukrainy, ale i Polski. Według nieoficjalnych informacji jednym z członków panteonu może być na przykład generał Marko Bezruczko, który z polską armią walczył ramię w ramię przeciwko Sowietom. O ile ministrowie mają szansę się dogadać, to zostaje jeszcze kryzys na linii prezydentów. Planu spotkania jednak Andrija Sybichy z kimś z Pałacu Prezydenckiego na razie jeszcze nie ma.
11: Okazją do rozmowy może być szczyt NATO. W przyszłym tygodniu w Ankarze będzie i Karol Nawrocki, i Wołodymyr Zełenski.
10: Upał zelżał, kolej wróciła na swoje tory. Po rekordowych utrudnieniach wywołanych niespotykanymi temperaturami pociągi znów zaczęły jeździć w zasadzie zgodnie z rozkładem.
11: Wiele połączeń dalekobieżnych będzie jednak regularnie opóźnionych przez całe lato.
10: Z czego wynika z góry zakładana niepunktualność, wyjaśni reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Prawie 700 polskich wagonów ma wadę wózków, czyli mówiąc mniej profesjonalnie kół. I maksymalna prędkość każdego pociągu z choć jednym takim wagonem w składzie została ze względów bezpieczeństwa obniżona do 150 km na godzinę. Tłumaczy rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek i podkreśla, że skala tego problemu nie będzie duża.
16: Na trasie około 300 km to jest mniej więcej czas na poziomie 10 minut.
8: Wagony mają być sukcesywnie modernizowane i problem będzie stopniowo znikał, ale i tak zabierze to wiele miesięcy.
10: Problem nie dotyczy pociągów Pendolino oraz Dartów i Flirtów, a także używanych wagonów kupionych niedawno z Niemiec.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Ile byście chcieli dzisiaj? Bo jest dobrze, słuchajcie, 22-23 stopnie. To jest taka fajna letnia pogoda lipcowa. Troszeczkę pokropi na północy i północnym wschodzie. Czy jutro będzie cieplej? Sprawdzamy błyskawicznie. Nie, jutro nie będzie cieplej.
9: Ale na niedzielę nie patrz. Dobra, nie patrz na niedzielę. Nie, no, to po co mówić w ogóle, co w niedzielę?
15: W niedzielę w wielu miejscach deszczowo, to prawda.
9: No mówiłam, nie patrz.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
15: Ale nie wiesz, że jak mówisz nie patrz, to tym bardziej się patrzy, co jest w telewizorze. Czemu mama mówi, żebyś nie patrzył teraz?
9: Wiesz co, to nie pójdziesz teraz po kawę. Nie, nie ma szans. Nie idź po kawę, ale w ogóle co? I ciastek też nie przynoś do roboty.
15: Whitney Houston o poranku w Radiu Z. Witamy was bardzo, bardzo gorąco.

0: takie czułości o poranku. Fajnie, prawda? Coś miłego teraz mi powiesz?
1: Wilki Bohema, mówiła się, że to Wilki Bohema, 15 po 9.
0: I coś miłego, bo się tak kochamy wszyscy.
1: No tak.
0: No chyba nie jednak. No i co tam, że 15 po 9 i co?
1: Słuchajcie, o kieszonkowym rozmawialiśmy. W ogóle temat, który was dzisiaj rozpalił do czerwoności. 300 na miesiąc, tak średnio wynika z badań i się okazało, że może nie do końca wam to się podoba. Dzień dobry.
2: Moja mama daje mi kieszonkowego 500 miesięcznie, więc proszę was, nie mówcie, bo mi obniży.
0: To jeszcze 3, 2, 1.
2: Mój wnuczek mówił, wymyślił takie coś, że od tego 800 plus to mu 10% się należy, bo to znaleźne.
1: Tak jest, tak jest.
0: Ale spokojnie, kochani, na dzień mamy i taty sobie odbijemy. Dzień mamy i taty jest nasz.
1: Radio Set i już. Ja dostałem czekoladki na dzień taty.
0: Jako kopertę.

0: Ludzie, ludzie, uwaga, bo teraz będzie coś, co zmieni oblicze tego poranka. 22 minuty po godzinie 9. Trwa wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. I wiecie, ile jest do wygrania? 600 tysięcy złotych!
1: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie. Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowitego po prostu.
2: To był Bartek i Bartka zatkało, mnie też zatkało. 600 tysięcy złotych dzisiaj do wzięcia w wakacyjnej rządzy pieniądza. A my jak zawsze o poranku mocno trzymamy za was kciuki, żeby powiodło wam się po południu. No to co, odpalamy ten wielki, piękny bonus?
0: 3000 szans, właśnie teraz. Jeżeli teraz wyślesz SMS pod 7353 za 3,69 zł, to my ci damy 3000 szans na udział w finale, w którym do wygrania 600 tysięcy złotych.
2: I to wszystko za 3,69 zł. Żal nie skorzystać. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
4: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie.

0: Gibbs, Igor, że ostatni dzień lata niby w Radiu Z. Jakie ostatni, to są pierwsze dni lata, jeszcze cały lipiec, cały sierpień i teraz szkolniacy się stresują.
1: Ale proszę uważać, żeby nie było gipsu później po latach.
0: Tak, ceny masła pójdą w górę, czytamy.
1: No.
0: I przyczyny są zaskakujące, bo okazuje się, że to wszystko przez stres cieplny, tak twierdzą eksperci. No i to jest bardzo prosta zależność, że jak krowa się stresuje, to daje mniej mleka.
1: Co ty mówisz? Naprawdę? Że
0: tak jest.
1: Krowa się stresuje, daje mniej mleka?
0: Tak.
1: No ale z drugiej strony, jak krowa się stresuje, to są lepsze steki.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
0: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja wiem, co to jest.
1: Kot
0: to jest
1: słoiku.
0: Dźwięk, jak nie otwierasz portfel i on tak jęczy.
1: A, okej.
0: No pusto,
1: tak.
0: Pusto, wiatr tylko hula.
1: Ty widziałaś ceny nad Bałtykiem? Ty widziałaś, po ile są ryby w tym roku?
0: Nie, ja wolę się nie denerwować. Wiesz, ja melisę bardziej wolę od takich gwałtownych nagłówków.
1: Słuchajcie, mamy dla was remedium na finansowe troski. Coś, co rozwiąże wszystkie finansowe problemy. Uwaga, po pierwsze dzisiaj na dzień dobry dajemy wam 3 dychy, a maksymalnie do wygrania 600 tysięcy złotych.
0: I mamy coś jeszcze, bo jeżeli do gry wejdziecie teraz, to na taki każdy jeden SMS będziemy mnożyć z prędkością światła 3000 razy. 3000 szans na 600 tysięcy złotych i jeszcze ten sam SMS zagra w kolejnym finale pod koniec miesiąca. W nim możecie wygrać nową, piękną, pachnącą, szeroką Hondę ZRV.
1: Zagrajcie właśnie teraz o wielkie pieniądze. Słowo Radio Z, Radio Z wysyłasz pod 7353.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
18: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
20: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się

0: 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: 10:00 zbliża się wielkimi krokami, to posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszają.
6: Szlaban na komórki w szkole. Od września Sejm właśnie uchwalił zakaz.
7: Szpital na peryferiach przepisów. Kolejna placówka z problemem na SOR-ze.
6: Po ile w górach, jak drogo nad morzem, sprawdzamy wakacyjne ceny noclegów.
5: Dziesiąta.
6: Zakaz korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ustawę w tej sprawie właśnie uchwalił Sejm. Ma obowiązywać od września na zajęciach i na przerwach, o ile podpisze ją prezydent, bo nowelizację prawa oświatowego dopiero co zawetował.
7: Decyzji Karola Nawrockiego przyklaskują nauczyciele. Rzecznik praw uczniowskich to niedorzeczny pomysł, przekonuje w Radiu Z prezes ZNP.
6: Ustawa zakładała m.in. powołanie rzeczników na czterech szczeblach: szkolnym, samorządowym, wojewódzkim i krajowym. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak, dlaczego Sławomir Broniarz jest na nie.
8: Jak mówi, dzieciom w szkole nie dzieje się krzywda. Według Sławomira Broniarza zawetowana ustawa dawała uczniom szczególne prawa, które, tu cytat, były dyskusyjne z punktu widzenia interesu szkoły. Dodatkowo wprowadzała biurokrację, mówi gość Radia Z.
9: To było także budowanie ogromnej struktury administracyjnej, od szkoły aż po urząd centralny. To także były dosyć dobrze płatne synekury na różnym poziomie. Naprawdę nie widzieliśmy potrzeby, żebyśmy my to tworzyli.
8: Sławomir Broniarz sugeruje też rządzącym inne rozwiązania. Uczniowie to też dzieci, więc Rzecznik Praw Uczniowskich mógłby zostać ulokowany jako departament w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, mówi szef ZNP.
7: Weto prezydenta Nawrockiego bezlitośnie krytykuje Akcja Uczniowska. Pisze, że skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem.
6: W końcu są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Nie dało się ich nie zdać, ale wynik jest kluczowy przy dostaniu się do szkoły średniej.
7: Średnie rezultaty to 65% z polskiego i 55% z matematyki, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z języków obcych do wyboru najlepiej poszedł hiszpański, 77% punktów możliwych do zdobycia.
6: Kolejny szpital oskarżany o nieprawidłowości. Lekarze z Porozumienia Rezydentów zarzucają władzom placówki w Toruniu łatanie braków kadrowych nieuczciwymi sposobami.
7: Chodzi o organizację oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W grafikach mają być lekarze, których de facto na oddziale nie ma.
6: Placówka odpowiada: mamy pełną obsadę kadrową i działamy zgodnie z przepisami. Jakie są zarzuty rezydentów? Wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Rezydenci twierdzą, że na toruńskim SOR-ze często brakuje tak zwanego lekarza systemu, czyli medyka będącego na dyżurze na stałe, a do tego w grafik są wpisywani ludzie, którzy w tym czasie pełnią służbę na innych oddziałach. Wszystko ma być maskowane kreatywnym prowadzeniem dokumentacji. Szpital odpowiada: na SOR-ze zawsze dyżuruje 5-6 lekarzy, kilkunastu ratowników i 3 pielęgniarki. Z uzbieraniem kadry faktycznie jest ciężko, ale to problem ogólnokrajowy. Rzecznik szpitala Janusz Mielcarek dodaje: obecność lekarzy z innych oddziałów ma miejsce tylko w razie potrzeby odbycia specjalistycznych konsultacji.
7: Toruński Szpital Wojewódzki zapewnia, że żadna z kontroli wojewody nie wykazała nieprawidłowości na oddziale ratunkowym.
6: Nowe szaty Odyseusza, systemu przydatnego podczas zagranicznych podróży, zwłaszcza gdy coś pójdzie nie tak.
7: Do dyspozycji turystów jest teraz informator o warunkach wjazdu, pobytu i poziomie bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i ich regionach, a także łatwiejsza możliwość zarejestrowania swojej wyprawy.
6: Nowa usługa pozwoli na szybki kontakt między podróżnym a konsulem, zachwala wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
11: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju, a z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
7: Odyseusz jest dostępny na stronach MSZ albo w M-Obywatelu. Jeszcze w lipcu ma być osobna aplikacja.
6: Ostatni Polak w singlu mężczyzn walczy dziś o 1/8 finału Wimbledonu.
7: Po odpadnięciu Kamila Majchrzaka honoru naszych broni Hubert Hurkacz.
6: Rywalizację na londyńskiej trawie śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
12: Zgadza się.
6: Z kim zmierzy się Hubi?
12: Z 25 w rankingu Tomim Polem. Obaj panowie są rówieśnikami, mają 29 lat na karku, ale faworytem będzie dziś Amerykanin, który w 4 dotychczasowych starciach z Hubim 3-krotnie opuszczał kort jako zwycięzca. Po raz ostatni przed rokiem w Rzymie. Dziś jednak po raz pierwszy panowie zmierzą się na trawie. Forma obu zawodników rośnie. Hubert Hurkacz zdołał już pokonać w Londynie Norwega Kaspera Ruda i Austriaka Sebastiana Offnera. Awans do trzeciej rundy jest w tym sezonie najlepszym wynikiem wrocławianina w turniejach wielkoszlemowych. Z kolei Tommy Paul wygrał w tym roku 6 z 7 oficjalnych meczów na nawierzchni trawiastej.
7: Jutro o 1/8 finału Wimbledonu zagra m.in. Iga Świątek. Po efektownym zwycięstwie nad Karoliną Pliszkową kolejną rywalką Polki będzie Filipinka Aleksandra Iala.
6: A wiadomości ekonomiczne w Radiu Z serwuje Iwona Kutyna.
7: Tak jest, zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Ropa na świecie drożeje, to reakcja na zapowiedź Iranu. Wojsko zagroziło statkom korzystającym z niezatwierdzonych tras w ciśnienie Ormus. Brak stabilizacji na Bliskim Wschodzie to jeden z powodów wyższych cen na polskich stacjach, bo te rosną nie tylko z powodu powrotu do wyższej stawki VAT. To również wynik czynników makroekonomicznych. Według analityków biura Reflex, nawet gdyby rząd utrzymał pakiet CPN, to i tak byłoby drożej. Wczoraj średnia cena benzyny 95 wyniosła 6,78 za litr, diesla 6,94. 76% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowej Grunt. Coraz większe znaczenie mają dla nas jakość, skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności. 24% pytanych regularnie odwiedza targi i bazary, a 17% kupuje od rolników co najmniej raz w tygodniu. Na zaplanowanie wakacji wciąż nie jest za późno. Ceny w hotelach ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób nad Bałtykiem i od 230 w miejscowościach górskich. Z danych travelist.pl wynika, że nad morzem najpopularniejszy jest Kołobrzeg. Jeśli chodzi o góry, liderem jest Szklarska Poręba.
14: Bardzo przyjemnie. Wieje, chmury, słońce, 22 stopnie. Z godnością można iść przez to lato, bo jak było 40 stopni, to godności nie było. Robert Karpowicz z nami, zgadzasz
15: się? Dzień dobry. Nie, zgadzam się, bo jesteśmy wszyscy w pracy, więc jak jesteśmy w pracy, to pogoda może tam być kiepska, ale jak pojedziemy na urlop, to ma być cudowna. Bardzo bym prosił.
5: Jak pojedziemy na urlop, będzie padać. Nie znasz tego?
15: Ale oby padało nie tam, gdzie my będziemy na urlopie. Dane i Fonley i w Radiu Z.

0: stygnie lato, to jest Kuba i Kuba. Fajnie to zagrali. Kwadrans po godzinie 10, tu Radio Z. A Kamil Baleja to już się chwalił, że jak skończył program, to pakuje się i leci na wakacje, bo coś jakoś nie słyszałem. Ale wrzuciliśmy mu dobrą lekturę do plecaka i wam też chcemy taką wręczyć. Chodzi o książkę Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Czyli to jest spojrzenie na całą tę współpracę oczami Cezarego Kucharskiego. A nie wszystko było takie oczywiste od początku, o czym Cezary Kucharski opowiada.
1: Zanim Ania wzięła się za dietę Roberta, to on przed meczami wcinał schabowe albo płatki z mlekiem, a po meczu czekoladę, więc mama Roberta przywoziła w słoikach gotowe dania, które Ania już tam w Poznaniu odgrzewała. Dopiero później nauczyła się gotować i robiła to świetnie.
0: No, ale jak mama dawała do słoików, to wiadomo, że najlepsze, że trudno było się oprzeć. Wiemy też, że za sukcesem mężczyzny zawsze stoi kobieta i tutaj też się to sprawdza. Mam dla was egzemplarz tej mega ciekawej książki o Robercie Lewandowskim i o relacjach z Cezarem Kucharskim. Tylko wcześniej pytanie. Co jest waszą kulką mocy poza schabowym i dlaczego? 321-321-321. Ten numer telefonu jest już dla was. Na telefony czekam do 11. Najciekawsza odpowiedź otrzyma tę książkę. Idealna na wakacje. Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Zabiorę cię tam, to jest Fuka i Vito Bambino w Radiu Z, 23 minuty po 10. Dacie wiarę, że przed nami pierwszy wakacyjny weekend. No tyle na to czekaliśmy i dlatego w Radiu Z będziemy świętować. A co? Trochę jak w tej piosence Zabiorę cię tam. Przeniesiemy się na południe Europy. A słychać te włoskie klimaty. Doskonała kuchnia, krystaliczna woda. No czysty relaks i wypoczynek. Już planujcie, bo dzisiaj wrządzę pieniądza w walizkach. Między innymi 60 tysięcy. Nagroda główna to 600 tysięcy złotych. A ile tych SMS-ów trzeba wysłać? To wystarczy tyle, co Adam.
1: Jednego? No tak, mogę wyśle, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. Teraz uważam, że się opłaca.
0: Bueno. No oczywiście, że się opłaca. Teraz się trzymajcie. Od tej chwili, jeśli wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369, to zyskacie 3500 więcej szans na zagranie o tę kasę. 3500 więcej szans, ale tylko do 11.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpo.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Another 54 Ultra Talk to You w Radio Z za 19.11. Firma Commodore, to jest ta, która na początku lat 90. tworzyła komputery, stworzyła teraz telefon inspirowany erą sprzed mediów społecznościowych. To jest taki smartfon, który ma promować cyfrowy detoks, dlatego wyposażono go właściwie wyłącznie w takie podstawowe funkcje, ale bez aplikacji, które uzależniają. Ja miałem wtedy się mówiło Commodore 64, bo dostałem na komunie. I z tego, co pamiętam, to wystarczył taki skrót, wpisywało się strzałka HF, potrzebny był śrubokręcik, ustawianie głowicy i na dobrej kasecie magnetofonowej to znajdzie się też TikTok. Damy radę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
1: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
0: Nawet tutaj musisz.
2: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
3: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
1: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
5: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
4: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 5 minut 11 tu Radio Z, a wakacyjna rządza pieniądza ma dla was mnóstwo prezentów. Jednym SMS-em gracie w dzisiejszym finale o 600 tysięcy złotych i jednocześnie w wielkim finale na koniec wakacji o Hondę ZRV. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealne dla rodziny, wygodny, komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. To zagrajcie teraz, a do 11 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 zyskacie 3500 więcej szans na finał. Radio Z.
1: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
8: Po reklamie.
0: Jest piątek, 3 lipca. Dochodzi 11. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu pojawiła się Iwona Kutyna. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Groził prezydentowi Nawrockiemu, jest już w rękach policji. Rusza remont Zakopianki, na wjeździe do Krakowa będą korki. Taylor Swift i Travis Kelce wzięli prywatny ślub, dziś wielkie wesele.
0: 11.
17: Groził zamachem bombowym na Karola Nawrockiego, jest już w rękach policji. Według nieoficjalnych informacji dziennikarza śledczego Radia Z Mariusza Gierszewskiego, 77-latek zadzwonił wczoraj do kancelarii prezydenta i kierował groźby wobec Nawrockiego. Policjanci w kilka godzin ustalili tożsamość mężczyzny i go zatrzymali, a do sprawy będziemy wracać. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy, to po tym jak Węgry odebrały politykom PiSu azyl i unieważniły ich dokumenty podróży. To była fikcja, mówi koordynator służb specjalnych i zapowiada kolejne kroki na drodze do sprowadzenia byłego ministra i byłego wiceministra do Polski. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
18: Obóz władzy nie ukrywa, że decyzja strony węgierskiej jest i dobra, i przede wszystkim oczekiwana, tym bardziej, że jak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, poprzedni premier Viktor Orbán przyznał ten azyl w sposób kompletnie polityczny.
19: To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce.
18: Pytany co dalej, mówi wprost: ścigamy, a strona amerykańska jego zdaniem musi uwzględnić to, że rzekome uchodźstwo Ziobry i Romanowskiego było po prostu fikcją.
17: Minister sprawiedliwości zapowiedział, że zwróci się do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych, a właśnie tam jest Zbigniew Ziobro. Koniec smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Sejm uchwalił, i to ponad podziałami, rządową ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów. Obowiązywać będzie od 1 września. To wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
20: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
17: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy konieczny będzie kontakt ucznia z rodzicami. Po południu rozpocznie się remont Zakopianki na wjeździe do Krakowa. Potrwa pół roku. Kierowców czekają poważne utrudnienia. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na miejscu w Libertowie. To co się będzie tam działo?
21: Drogowcy budują tutaj tunel pod Zakopianką. Do tej pory udawało im się prowadzić prace tak, żeby były po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Niestety dzisiaj zamknął jeden z nich, dokładnie pas w kierunku Krakowa, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
22: Będziemy musieli zwęzić Zakopiankę. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie.
21: Objazdy poprowadzono lokalnymi, wąskimi drogami, które w godzinach szczytu też mogą się korkować. Takie utrudnienia potrwają tutaj do grudnia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Po zakończeniu pracy w Libertowie powstanie kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie. Najpierw wiosenne przymrozki, teraz ekstremalne upały. Sadownicy mają potężne kłopoty. Wielu z nich, zwłaszcza jeśli chodzi o plantację owoców miękkich na wschodzie, w ciągu ostatnich dni straciło niemal całe uprawy. Porzeczki tuż przed zbiorami w zasadzie ugotowały się na krzakach. Nie zostawimy plantatorów bez wsparcia, zapewnia Radiu Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
23: Należy to zaliczyć do anomalii pogodowych i na to są odpowiednie przepisy. Już powinny być powołane komisje. O tym będę rozmawiał z wojewodami na wniosek gmin i wtedy taka komisja powinna oszacować straty, które wystąpiły na danej plantacji.
17: Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie sadowników poniosło straty, jak bardzo przełoży się to na cenę owoców i przetworów. Tym ślubem żyje cała Ameryka, jeśli nie świat. Taylor Swift i Travis Kelce potajemnie się pobrali, tak przynajmniej twierdzi New York Post. Gwiazda muzyki pop i zawodnik futbolu amerykańskiego świętować mają dzisiaj podczas imprezy w nowojorskiej Madison Square Garden. W przyjęciu udział ma wziąć ponad 1000 gości, przyjaciół, członków rodziny i celebrytów.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj wietrzny i deszczowy dzień na Pomorzu i zachodnim Pomorzu. W okolicach Trójmiasta możliwe nawet lokalnie występujące burze. Kropić może też dzisiaj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a poza tym no, dużo chmur. A na termometrach, lekka ulga, od 19 do 22 stopni i to czuć.
24: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Ale to nie jest tak, że to lato się skończyło, absolutnie. Dopiero się rozkręcamy. 4 minuty po 11, to jest piątek, trzeci dzień lipca. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: grupy Charlie XCX w Radiu Z. A chwilę temu Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, zdradził, że na początku kariery to lewy jadł skabowe po meczu czekoladę. Dopiero z czasem Ania nauczyła się gotować i gotuje świetnie. A co jest waszą kulką mocy poza skabowym? O to pytaliśmy.
1: Moja kulka mocy to dziurka od pączka, bo prawdziwa moc tkwi w tym, czego nie widać. Dużo radości i dużo mocy. Aleksandra z Lublina.
0: Dzięki, Ola. No ja też lubię te dziurki w pączkach, szczególnie te, które są wypełniane różą. O, to te są najlepsze. Dla ciebie najgorętsza książka wakacji, Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji, dobrej lektury i dobrego budowania formy. Życzę sobie i wszystkim. Daleko z

0: I love rock and roll. John Jett w Radiu Z. 19 minut po 11. O, czekaliśmy na ten moment, bo przed nami pierwszy wakacyjny finał tygodnia. Jesteśmy przygotowani. W walizkach, takich urlopowych oczywiście, między innymi 60 tysięcy złotych. To jest piękna kasa. Ale do nagrody głównej to dorzućcie jeszcze jedno zero. 600 tysięcy złotych. No na mieszkanie, na nowy samochód, spłatę kredytów, na wakacje marzeń z całą rodziną. Co tam tylko siedzi wam w głowie? Fajnie jest wygrać wielką kasę, prawda Bożeno?
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: Nigdy przed rządzą pieniądza, bo w rządze pieniądza naprawdę się wygrywa. A jakbyśmy tak nagle sprawili, że wasze szanse zdecydowanie wzrosną. A co tam, jak się bawić. Od teraz za wysłanie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 zyskacie 3600 szans na finał.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: To jest piosenka o tych wszystkich, którzy na wakacje wybierają się do Chorwacji. I drove all night, prowadziłam całą noc i wreszcie jestem. Za 22 minuty południe, a teraz cofamy się w czasie, bo za 3 tygodnie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich. Wystąpi na nich również rycerska kadra Polski, która prosi o wsparcie, bo koszty ich przerastają. A nasi rycerze, warto to podkreślić, są w światowej czołówce, jeśli chodzi o sportowe walki rycerskie. Mamy łącznie 18 medali, z czego 5 złotych. No, wiadomo, że drogie są nie tylko zbroje, ale właściwie cały sprzęt. No i tu zdecydowanie byłoby lepiej, gdybyśmy mieli po prostu swój własny sprzęt. Bo jakby się okazało, że ktoś nagle naszym rycerzom przyniesie 2 nagie miecze, to nie wiadomo, jak to się skończy. Nie wiadomo.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
13: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
14: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
15: No zatkało kakao, jak to mówią.
13: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: poniedziałkowy poranek. To jeszcze trochę musimy poczekać. Melanie Fiona w Radiu Z. Jakiś czas temu słuchaczka Ewa wygrała u nas ogromną kwotę, 80 tysięcy złotych. Czyli jednak się opłaca, prawda?
1: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Aha. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
0: Zagrajcie właśnie teraz, to do 12 zyskacie 3600 więcej szans na finał. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 i ten SMS weźmie udział i w dzisiejszym finale o 600 tysięcy złotych i w grze o Hondę ZRV na koniec wakacji.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Ogłoszenie płatne.
7: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. KPO to 54,7 miliarda euro przeznaczone na projekty, które poprawią jakość życia i wzmocnią polską gospodarkę. Działania te wpłyną na rozwój energetyki, ochrony zdrowia, transportu i usług publicznych. Moim gościem jest dziś ekspert do spraw Krajowego Planu Odbudowy, pan Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. Porozmawiamy o tym, jak te środki wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii.
8: Dzień dobry. Jednym z ważnych kierunków reform jest rozwój nowoczesnej energetyki. Chodzi m.in. o rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz energię z wiatru i słońca.
7: Czy takie projekty finansowali państwo w ramach instrumentów, za które byli odpowiedzialni?
8: Tak. Udzieliliśmy ponad 80 miliardów złotych finansowania m.in. na budowę 87 tysięcy kilometrów nowych, nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, modernizację kolejnych 60 tysięcy kilometrów sieci oraz ponad 8,5 gigawata nowych mocy z odnawialnych źródeł energii. Same nowe odnawialne źródła energii będą miały tyle mocy, ile łącznie produkują elektrownie w Bełchatowie i Opolu, czyli dwie z trzech największych elektrowni węglowych w Polsce.
7: Co to oznacza dla mieszkańców i gospodarki?
8: Przede wszystkim inwestycje w sieci elektroenergetyczne zapewnią większą stabilność całego systemu. Będzie więcej energii produkowanej bez emisji CO2, a więc czystsze powietrze. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe jest to, że ceny energii będą niższe, niż gdyby te projekty nie zostały zrealizowane.
7: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6: Ogłoszenie płatne.
0: Zbliża się południe. Mamy piątek, 3 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
9: Konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. Pracę tracą wiceprezydentki Warszawy. Płonie dach zabytkowego pałacu Wiecznie. Ewakuowano 48 osób. Na stacjach drożej, kierowcy narzekają, ale tankują.
0: Dwunasta.
9: Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Ze stanowisk odchodzą dwie zastępczynie prezydenta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie, jak twierdzi Rafał Trzaskowski, same podjęły decyzję o dymisji. Łączymy się z reporterem Radia Z Marcinem Frydrichem, który był na konferencji prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Jak prezydent uzasadnił przyjęcie dymisji?
10: Rafał Trzaskowski w tym momencie nie przesądza, czy obie panie popełniły w tej sprawie błędy i czy odpowiadają za to, co działo się w placówce na Ursynowie. Jak mówi, od tego są odpowiednie instytucje.
11: Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
10: Rafał Trzaskowski dodał, że podjął decyzję o odpolitycznieniu zarządów i rad nadzorczych już nie tylko spółek medycznych, ale wszystkich miejskich podmiotów. Wszyscy politycy dostają czas do końca lipca na podjęcie decyzji, czy wybierają pracę dla miasta, czy członkostwo w partiach. Sprzed ratusza Marcin Frydrich, Radio Z.
9: Wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu właśnie za nadzór nad spółkami medycznymi. Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wiecznie w zachodniopomorskim. Ogień gasi kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany. Z działającego w pałacu Domu Miłosierdzia Bożego ewakuowano 48 osób. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nożownik w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Mężczyzna wszedł wczoraj do budynku i groził pracownikom. Nikomu nic się nie stało, a napastnik został zatrzymany. Co dokładnie się wydarzyło? Szczegóły zna nasz reporter Szymon Kastelik.
12: To mieszkaniec Sosnowca był kompletnie pijany. Miał w organizmie 3 promile alkoholu. Urzędnikom udało się go uspokoić, jednak zanim na miejsce dotarła policja, mężczyzna uciekł. Funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali.
13: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie.
5: internecie.
12: Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w magistracie. Kilka tygodni temu ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 81, czyli Wiślanka na Śląsku. Dzwonicie w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
13: W Żurach od strony Katowic na wylocie w stronę Ustronia jest bardzo poważny wypadek.
9: Zderzyły się dwie osobówki, jedna osoba została ranna, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu wciąż pracują służby, policja wyznaczyła objazdy. Kierowcy narzekają na ceny paliw po tym, jak wygaszona została rządowa tarcza, ceny paliw niżej. Zdaniem ekspertów decyzja zapadła w dobrym momencie, bo ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
14: Sytuacja na stacjach paliw w Polsce i tak jest teraz korzystna w porównaniu z czasem przed wprowadzeniem rządowej tarczy, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
15: Wówczas ceny benzyny Eurosuper 95 przekraczały poziom 7 zł za litr.
14: A to oznacza ceny wyższe o 38 groszy od tych już po wycofaniu się z pakietu CPN. Litr oleju napędowego jest z kolei dziś tańszy o złotówkę i 81 groszy w porównaniu do czasu sprzed wprowadzenia pakietu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Konsekwencje tanieje autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż tydzień temu. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Zaproszenie na początek wiadomości kulturalnych. Zaproszenie to tytuł amerykańskiej komedii, remake'u hiszpańskiego filmu sprzed 6 lat. Wzorowe, z pozoru, małżeństwo z kilkunastoletnim stażem zaprasza pewnego wieczoru na kolację parę tajemniczych sąsiadów. Dla mnie bez glutenu, nabiału, mięsa i cukru. Jak swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna się zmieniać w pełną dwuznaczności grę, możecie sprawdzić w kinie dziś premiera. Gra m.in. Penelope Cruz w blond fryzurze. A na openerze swój pierwszy solowy koncert zagrała Kasia Sienkiewicz.
17: Jestem wzruszona, jestem poruszona, czuję się wdzięczna ogromnie za to, że mogę tu po prostu wystąpić. To jest zresztą moja ulubiona scena openerowa właśnie ta, bo to jest tent. Scena jest duża, ale też jest trochę kameralnie jednak jak na openera i zawsze tu najbardziej lubiłam jako widz przychodzić na koncerty.
16: Oprócz Kasi na scenach pojawili się m.in. Daria ze Śląska, Nick Cave and the Bad Seeds i Calvin Harris. Przed nami trzeci dzień festiwalu, czekamy na Martina Garrixa i The Cure. I oczywiście zapraszamy do festiwalowej Czerwonej Strefy Radia Z.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Proszę tam uważać na tym opku, bo niestety dzisiaj po południu przez całe Trójmiasto przejdą i opady deszczu, momentami dość intensywne. Nie powinno grzmieć, ale kto wie, lokalnie mogą się pojawić jakieś lekkie burze. Na termometrach dzisiaj czuć oddech od 19 do 23 stopni. Trochę odpoczywamy.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Byłem kiedyś na tym openerze, nad którym przeszła burza. Miała wystąpić Dua Lipa, nie udało się, wygonili nas z tego terenu, ale Dua Lipa ostatecznie wróciła, więc wszystko dobrze się kończy. Tame Impala, Dracula w Radiu Z. 5 minut po 12. Robert Karpowicz, cześć ponownie. 3 lipca.

To jest Alesso i It's Me for I Like It w Radio Z. Mamy piątek, mamy trzeci dzień lipca i to jest cudowny moment, żeby ogłosić coś absolutnie wyjątkowego. Usłyszycie o tym jako pierwsi w Polsce. Już teraz ogłosimy gwiazdę przeboju lata Radia Z i Polsatu w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach 30 sierpnia. To wszystko wydarzy się na koniec wakacji. Bardzo długo staraliśmy się wszyscy, żeby oni się pojawili w Polsce. No kto z nas nie miał ich plakatu nad łóżkiem? Wszyscy mieliśmy ich kasety obok magnetofonów. A teraz wystąpią w Polsce. Absolutna ikona brytyjskiej muzyki pop. Zespół Take That. Sprzedali miliony płyt. Zna ich cały świat. 30 sierpnia zagrają na żywo w Polsce. Przebój lata Radia Z i Polsatu na koniec wakacji. Ale już teraz w Radiu Z możemy cieszyć się ich przebojami. Back for Good, a za chwilę Pray.

0: To jest muzyczna wiadomość tych wakacji. Zespół Take That zagra w Kielcach 30 sierpnia podczas przeboju Lata Radia Z i Polsatu. No zagrają te największe przeboje, ale będą też kawałki z nadchodzącej, zupełnie nowej płyty, bo Take That koncertuje to raz, ale tworzy na nowo i to jest najpiękniejsze. A dzisiaj, w piątek 3 lipca, mają premierę ze swoim najnowszym kawałkiem z nowego albumu Sweet July i znowu usłyszycie go jako pierwsi w Polsce. Niech to będzie czas dla Take That w Radiu Z.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Sweet July, to jest nowość, to była premiera, po raz pierwszy usłyszeliście to w Radio Z, po raz pierwszy zagraliśmy to w Polsce. Take That w świetnej formie, ich najnowszy kawałek. I super, że razem grają, po raz kolejny, że powrócili. I ja to powtórzę po raz kolejny również, że w Polsce pojawią się 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach podczas przeboju lata Radia Z i Polsatu. Ja nie sądziłem, że powiem to 3 lipca, ale nie mogę się doczekać końca wakacji. No, albo inaczej, nie, jest na co czekać na końcu wakacji. I tak, moja kochana rodzino, fajnie, że po drodze mamy urlop, oczywiście.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
21: Co kupiłaś?
20: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
21: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
20: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
23: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
24: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
23: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
25: Po reklamie.

0: Zsiadło. Sezon w Radio Z. Za 21 minut będzie 13. No ale co to jest za piątek? Pierwszy wakacyjny finał tygodnia Rządzę Pieniądze przed nami i dlatego takie kwoty w walizkach. Między innymi 60 tysięcy, pięknie, ale nagroda główna to 600 tysięcy złotych. Kiedy wysłać tego SMS-a? Pytacie w licznych listach. No najlepiej teraz, bo od tej chwili za każdy taki SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69, to otrzymacie 4000 więcej szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow!
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Chciałam Ciebie więcej w Radiu Z. Ostatnie 4,5 minuty, żeby zyskać 4000 więcej szans na grę w finale Rządzę Pieniądza. Jeszcze przez ten czas każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 otrzyma 4000 szans. Gramy dzisiaj o 600 tysięcy złotych.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
7: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
6: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Słyszysz? To Hostoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hostoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hostoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Zbliża się 13, jest piątek, 3 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, a te mają dla nas Iwona Kutyna.
20: Dramatyczny wypadek na Śląsku, efekt niebezpiecznego trendu. Premier o ochronie zdrowia. Jeśli nie otrzymam rekomendacji, podejmę decyzje personalne. Społeczna agencja najmu powstanie w Łodzi. Mieszkania będą tańsze.
0: Trzynasta.
20: Niebezpieczny internetowy trend doprowadził do poważnego wypadku w Czernicy koło Rybnika na Śląsku. Nastolatkowie rozpędzili karuzelę używając koła hulajnogi elektrycznej. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Gdy karuzela kręciła się już bardzo szybko, 14-latek zderzył się z kolegą. Chłopak miał groźne obrażenia głowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala.
21: Apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z takimi wyzwaniami.
2: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Rybnickiej Komendy, której policjanci wyjaśniają teraz tę sprawę. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Służby przypominają, że powtarzanie trendów internetowych może bardzo źle się skończyć. Premier Donald Tusk stanowczo o sytuacji wokół służby zdrowia zapowiada.
22: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
20: Rekomendacje te mają przygotować ministra zdrowia oraz szefostwo NFZ-u. Chodzi o trzy obszary, o których mówił premier, tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek oraz wysokie zarobki niektórych medyków. Takie zapowiedzi to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Wcześniej z tego właśnie powodu ze stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Warszawy. W sieci skomentowały swoje decyzje. Nie mam poczucia winy, mam poczucie odpowiedzialności, napisała Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała m.in. w Radzie Nadzorczej szpitala. Renata Kaznowska z kolei zapewniła, że odchodzi bez żalu i złych emocji. To właśnie ona odpowiadała m.in. za zdrowie. Do dymisji w warszawskim ratuszu odniosło się Prawo i Sprawiedliwość. To za mało, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
23: Próba skręcenia tej afery i stworzenia wrażenia, że sprawa już jest załatwiona. Te decyzje personalne to są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
20: Stąd, jak mówi Bochenek, odpowiedzialność powinna być znacznie szersza. W Pilchowicach na Dolnym Śląsku trwa walka o ograniczenie katastrofy ekologicznej. Do jutra ma powstać zapora z worków, która zatrzyma spływ osadu niesionego przez wodę ze zbiornika pilchowickiego do rzeki Bóbr. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak służby tłumaczą tę reakcję teraz, kiedy o śniętych rybach było wiadomo od kilku dni?
24: Według wojewody służby zareagowały od razu po zgłoszeniach, a inwestor odpowiedzialny za remont zapory Tauron Ekoenergia tłumaczy, że ilość spływu na mułów na zbiornika była nie do przewidzenia. Chociaż dopytywałem prezesa Sławomira Czuchryja o to, czy było zidentyfikowane zagrożenie katastrofą ekologiczną. Nie odpowiedział mi wprost.
25: My produkujemy energię elektryczną, a nie jesteśmy ekspertami od środowiska. Po to ich wynajmujemy.
24: Cały ten proces będzie teraz obiektem kontroli wojewody i Dyrekcji Ochrony Środowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Po interwencji wojewody spółka ma zorganizować spotkania z przedsiębiorcami, którzy przez remont zapory nie mogą pracować. Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w tak zwanej luce czynszowej, czyli ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by mogły liczyć na lokal komunalny. Więcej w tym temacie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Samorząd będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali umowy dzierżawy. Miasto zajmie się znalezieniem lokatorów i obsługą najmu. Cel jest taki, by pula mieszkań dla osób z luki czynszowej była jak największa, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
26: To są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont.
0: Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tego programu i na jakich zasadach, prace nad szczegółami potrwają do końca tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Społeczna agencja najmu w Łodzi miałaby zacząć działać od przyszłego roku.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Opady deszczu dzisiaj na zachodnim Pomorzu, tak mniej więcej od Koszalina przez całe Pomorze, aż po Olsztyn i Suwałki. Kropić jeszcze w ciągu popołudnia może na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, a później już pojawią się przejaśnienia. W nocy odrobinę pokropi jeszcze niezmiennie na północy, a temperatura osiągnie maksymalnie 14 stopni.
27: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Lady Gaga i jej pokerowa twarz, a taką oczywiście mają wszyscy ci, którzy dzisiaj zaraz po wyjściu z pracy zaczynają swój urlop. Wytrzymacie. Przed szefem da się to naprawdę ukryć. 5 minut po 13:00. Tu Robert Karpowicz i Radio Z. Cześć, cześć.

ten kawałek to nam się chyba nigdy nie znudzi. Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind w Radiu Z. Nie wiem, czy się kiedyś do tego przyznawałem, ale jestem wielkim miłośnikiem Chorwacji i mam wrażenie, że jest nas więcej, prawda? A przenieśmy się tam na chwilę. Ten zapach piniowego lasu, to cykanie cykad, zapach grillowanych kalmarów. No i nie trzeba się męczyć w samochodzie kilkanaście godzin. Pakujecie całą rodzinę do samolotu, na miejscu czeka prywatny samochód i się bawicie. Tak mogą wyglądać wakacje marzeń, jak tylko wygracie 600 tysięcy złotych i to nie są żarty. Taka kasa czeka w jednej z walizek. Jest już, która tam po 13 jest, dobrze. To ja zrobię coś wyjątkowego. Coś tylko dla tych, którzy teraz słuchają Radia Z. Właśnie po 13, niech to będzie taka szczęśliwa trzynastka, gdzie każdy wysłany SMS o treści Radio Z pod 7353 otrzymacie za taki SMS 13 tysięcy więcej szans na finał i ten prezent obowiązuje, no oczywiście, do końca godziny 13. Spełniajcie swoje marzenia. Pierwszy ruch trzeba wykonać teraz, czyli SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Angel i Lionel Richie w Radio Z. Ja wiem, że są wakacje, teoretycznie nie powinienem poruszać takich tematów, ale co tam. Pamiętacie, co się robiło podczas lekcji albo na wykładach, jeśli były wyjątkowo nudne, a to się zdarzało? No to albo się grało w kółko i krzyżyk, albo na przykład robiło się samoloty z papieru. No to z tych nudów pewni studenci poszli o krok za daleko. Co stworzyli, to powiem wam o tym już za chwilę w Radio Z. Musicie zostać z nami.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
13: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
20: Wakacyjna żądza pieniądza.
19: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 600 tysięcy.
21: To mi bardzo pomoże.
19: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
21: Jest super!
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: cudowne. Nice to each other, to jest Olivia Dean w Radio Z. No jak studenci pobijają rekord świata, no to nie wiem jak u was, ale różne rzeczy można sobie wyobrażać, czym oni tam ten rekord świata pobili. Tym razem nie są to jednak wyniki naukowe. Włoscy studenci z Pizy po prostu pobili rekord świata, konstruując największy na świecie samolot z papieru. To dzieło ma długość 7 metrów, a rozpiętość skrzydeł ponad 20 metrów. I to lata. W hali uniwersyteckiej przeleciał 59 metrów, no i księga rekordów Guinnessa się uśmiechnęła. My mamy na razie, ja tak sobie myślę, największe lotnisko w Europie na papierze. Bo mowa o porcie Polska. No to miałby gdzie lądować.
1: Radio Z i już. Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian?
3: Hmm?
1: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.

0: jednak nie pewno.
1: To Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. A wiecie o tym, że do końca godziny 13 trwa szczęśliwa trzynastka w wakacyjnej Rządzę Pieniądza, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 otrzymuje nie 3, nie 5, tylko 13 tysięcy więcej szans na grę w finale o 600 tysięcy złotych. Korzystajcie, ostatnie 4,5 minuty. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353.
2: Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
1: Wygrałem.
0: Słucham?
1: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
2: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
0: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Para do pary w Radiu Z.
7: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
8: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
9: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
15: Premier Tusk stawia ultimatum i czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia. Skomplikowana akcja gaszenia pożaru, płonie statek przy nabrzeżu w Gdańsku. Rybołów uratowany dzięki internautom. Młody ptak dostał pomoc.
14: Czternasta.
15: Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym wypadku podejmie decyzje personalne. Polityczne konsekwencje to jak dotąd dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Czego konkretnie oczekuje Tusk od minister zdrowia?
16: Rozwiązań, które do minimum ograniczą mechanizm omijania kolejek do lekarzy czy badań. Koniec z salonikami VIP, listą nazwisk, które mogą liczyć w szpitalu na lepsze traktowanie. Kwestia wysokich zarobków też będzie wzięta pod uwagę, dodaje premier.
17: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
16: Skala nieprawidłowości w systemie jest spora. Według danych przytoczonych przez premiera, tylko w tym roku NFZ przeprowadził blisko 500 kontroli i złożono 11 zawiadomień do prokuratury. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
15: Kończą się prace nad centralną e-rejestracją, która według premiera pomoże w walce z patologiami. Szefowie dyplomacji z Polski i Ukrainy spotkali się w Warszawie. Do Radosława Sikorskiego przyjechał Andrzej Sybicha. Oficjalny temat rozmów: napięte stosunki między naszymi krajami i próba wyjścia z dyplomatycznego klinczu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dyplomatom udało się coś ustalić?
18: Szczegóły rozmów mamy poznać na konferencji prasowej wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jedyne, co teraz udało mi się ustalić, to, że rozmowy były konstruktywne i na pewno był to krok w dobrą stronę. Ale jak duży krok, to właśnie okaże się za godzinę. Wiadomo, że ukraiński MSZ chce uspokoić relacje i przeciąć jak najszybciej się da falę rosnącej obustronnej niechęci między Polską a Ukrainą. I przynajmniej w polskim resorcie dyplomacji znajduje sojusznika w zabiegach o powrót do dobrych sąsiedzkich stosunków.
15: W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Ankarze będą prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rozmowy. Nawet do wieczora może potrwać akcja gaszenia statku ze złomem, na którym wczoraj wybuchł potężny pożar. Jednostka cumuje przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Do jej gaszenia zaangażowano około 100 strażaków. Pożar jest problematyczny, bo ogień wydobywa się z ładowni, do której dostęp jest utrudniony, mówi Dawid Westrych, rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej.
19: Najtrudniejsze w tym pożarze jest to, że pali się złom i tak naprawdę musimy przemieścić ten złom z jednego miejsca na drugie, by zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Więc wydaje mi się, że jest to najtrudniejsze w tym pożarze.
15: Część zastępów została oddelegowana do gaszenia poszczególnych elementów złomu, które wyciągane są ze statku specjalnym chwytakiem. W pożarze nikomu nic się nie stało, załoga zdążyła się szybko ewakuować. Przetrwał atak jastrzębia i upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisję Rybołowy Online uratowali życie młodego ptaka. Mateusz Kudlarek ze szczegółami.
13: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników. Mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
20: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
13: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Zet.
15: Do rodzinnego gniazda już jednak nie wróci. Odłożenie ptaka na szczyt ponad 40-metrowej wieży byłoby zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. W Polsce żyje tylko 40 par. Lucyna Płużyczka będzie z Wami od 15 ode mnie. Spokojnego popołudnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
14: Przez całe popołudnie, no niestety, nad Pomorzem i zachodnim Pomorzem będą przechodziły takie deszczowe chmury. One później zahaczą także o Warmii i Mazury, częściowo Podlasie. Pokropi także na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W nocy deszcz zostanie z nami już tylko na północy naszego kraju, a na termometrach od 9 stopni na Podhalu poniżej Dychy do 14 w centrum.
21: Sponsorem programu był Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
14: 4 minuty po 14. Jeśli teraz wychodzicie z pracy, choć wiem, że to jest mniejszość, to pamiętajcie, żeby szefowi na chwilę przed weekendem nie mówić dzień dobry, kocham cię, tylko cześć, nara, widzimy się kiedyś tam. Bo strachy na lach.
22: To by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: 13 minut po 14. Mamy piątkowe popołudnie i musimy się do tego przyznać, że bierzemy w Radiu Z pełną odpowiedzialność za wasz stan emocjonalny. No nie może być inaczej, przyjmujemy to po prostu na klatę, ale że to są zawsze pozytywne emocje, no to nie może być inaczej.
1: Ja cała się trzęsę, po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę do mnie zadzwoniliście i nie umiem dojść do siebie jeszcze.
0: To była Alicja, która ma już swoją kasę na koncie, ale dzisiaj w naszych walizkach między innymi 60 tysięcy złotych. Nagroda główna to 600 tysięcy złotych, a jeden SMS bierze udział i w dzisiejszym finale, no i w tym wielkim finale na koniec wakacji o Hondę ZRV. Pełna hybryda o mocy 184 koni, klasyczne pokrętła klimatyzacji, wygodne i bezpieczne w obsłudze. Wejdźcie do gry teraz, a do 15, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, zyskujecie 4 tysiące 600 więcej szans za każdy SMS.

0: my, panie Staszku, cały czas pamiętamy. Stanisław Sojka, Tolerancja na miły Bóg w Radiu Z. 21 minut po 14. No wreszcie naukowcy wzięli się za badania, które mogą coś zmienić w naszym codziennym życiu. Zdarza wam się, że wchodząc do kuchni, niby nie jesteście głodni, ale tak jakoś samo się złapało za drzwi do lodówki. I koniec. I przepadliśmy wszyscy razem. Wiadomo, dlaczego tak robimy. I za chwilę więcej szczegółów. I to będzie temat nie tylko dla głodnych.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Kawałek, który przenosi nas na murawy mistrzostw świata. Shakira, Burnaboy, Die Die w Radiu Z. A łapiecie się na tym, że otwieracie lodówkę, chociaż wcale nie szukacie w niej jedzenia? Psychologowie znają już powód tego zachowania i co ciekawe, no właśnie, rzadko to ma związek z prawdziwym głodem, jak się domyślamy. Otwieranie drzwi lodówki to może być albo nuda, albo nie wiem, reklama jakiegoś burgera w telewizji, albo nawet sam fakt wejścia do kuchni. I my tam odniosę kubeczek, talerzyk i co? I otwieramy lodówkę. Za tym niewinnym nawykiem zaglądania do lodówki stoi układ nagrody w mózgu. To jest po prostu czysta dopamina. I nie uwierzycie, ale co tę lodówkę otworzę, to naprawdę mój mózg tę nagrodę dostaje. Taki zbieg okoliczności.
1: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Po reklamie.

Jeszcze przez 8 minut macie wielką szansę zgarnięcia wyjątkowego bonusa, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 4600 razy. A to wszystko, żeby wziąć udział w grze o 600 000 zł.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
11: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś.

0: Wow! Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domp Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 15, jest piątek, 3 lipca, czas na wiadomości w Radiu Z, a w studiu pojawiła się Rocena Płużyczka. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Prokuratura bada nieprawidłowości w kolejnym szpitalu w Warszawie. Znów były groźby wobec prezydenta Nawrockiego, podejrzany, zatrzymany. Rząd obiecuje pomoc dla sadowników, którzy przez upał i ulewy stracili uprawy.
18: 15.
19: Afera goni aferę. Warszawski Szpital Południowy to nie jedyna miejska placówka, którą interesuje się prokuratura. Jak ustaliło Radio Z, pod koniec maja wszczęto również śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Grochowskim. Także tam pracownicy od miesięcy alarmowali władze miasta o zatrudnianiu przez byłego już prezesa osób niekompetentnych i wypłacaniu im sowitych pensji oraz nagród. Reporter Radio Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy. Pod jakim kątem prokuratura wszczęła śledztwo?
20: Chodzi o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanowisko w kwietniu stracił prezes Krzysztof Osmański, który zatrudnił na przykład na stanowisku pełnomocnika zarządu swojego znajomego, 21-letniego studenta pierwszego roku z pensją 13,5 tysiąca złotych. W placówce prowadzony jest audyt, przyznał dziś na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
21: Jeżeli ktoś inny jeszcze jest winny, to na pewno będą z tego wyciągane konsekwencje. Audycie będziemy informować.
20: Gdy sprawa wyszła na jaw i zaczęli się nią interesować także politycy opozycji, prezes został odwołany. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: Według naszych informacji o sprawie była też informowana wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, która dziś podała się do dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Dziś rezygnację złożyła także druga wiceprezydent miasta, Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala na Ursynowie. Rafał Trzaskowski obie dymisje przyjął. Alarm w Pałacu Prezydenckim. Znów ktoś groził Karolowi Nawrockiemu, tym razem zamachem bombowym. Podejrzany został zatrzymany w ciągu kilku godzin. O szczegółach tej sprawy reporter śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
0: Do tego zdarzenia doszło w czwartek. Na numer Kancelarii Prezydenta zadzwonił mężczyzna, który groził zamachem bombowym na prezydenta. Kancelaria natychmiast powiadomiła Służbę Ochrony Państwa, a ta policję. W ciągu kilku godzin udało się ustalić tożsamość 77-latka i namierzyć go i zatrzymać. Sprawę przejęła jedna z warszawskich prokuratur.
19: To już kolejna tego typu sprawa. Kilka dni temu policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 36-letniego Ukraińca, który miał grozić prezydentowi Nawrockiemu w internecie. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Gwałtowna pogoda niszczy uprawy warzyw i owoców. Ucierpiały m.in. agrest i maliny, ale przede wszystkim polska specjalność, czyli porzeczki. Sadownicy zamiast szykować się do zbiorów, będą więc musieli zaorać zniszczone pola. O dramacie plantatorów i szansach na ratunek dla nich teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
17: Ogrodnicy z samego serca największego na świecie porzeczkowego Zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie wciąż nie mogą się pogodzić z tym, co ich spotkało.
22: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
23: To 100% pójdzie w glebę.
17: Czy jest szansa na odszkodowania? Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że tak. Wkrótce mają zacząć działać komisje oceniające rozmiary strat.
24: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
17: W tym roku o tani, dobry i rodzimy porzeczkowy sok czy dżem może być bardzo trudno.
19: Według Związku Sadowników w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone całkowicie. W innych zbiory będą dramatycznie małe. Ocenia się, że tam, gdzie w poprzednich latach było nawet około 100 ton czarnej porzeczki, w tym sezonie uda się zebrać zaledwie 8 ton. Kolejny dzień muzycznego święta w Gdyni. Dziś na festiwalu Open Air wystąpią m.in. The Cure, Zalia i Martin Garrix. Wielkie emocje były także wczoraj. Fani muzyki, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Magdalena Barczyk, byli zachwyceni atmosferą i koncertami.
25: Po prostu ja nie mam słów, żeby to opisać, bo było cudownie.
26: Mocny dzień, mocny, a jeszcze Calvin Harris po prostu na to zakończenie, to była petarda. To było po prostu no fajerwerki.
27: No świetny, po prostu świetny. No co tu dużo dodawać?
28: Jezu, ekstra. Były ognie, fajerwerki.
29: Ja jestem bez słów, głos mam zdarty, także ledwo mówię, ale Calvin Harris naprawdę oddał.
30: Kelsey i Calvin Harris byli najlepsi.
19: Radio Z ma na Openerze swoją specjalną strefę, z której nadajemy program na żywo. O 17.30 przywita się z Wami Mateusz Ptaszyński. Gorąco zapraszamy. A teraz u nas już ekonomia i Iwona Kutyna.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu. Według analityków ePetrol.pl 95 kosztować będzie między 6,74 a 6,85 za litr, diesel między 6,94 a 7,05. Re-commerce ma się coraz lepiej. Według badania SW Research 59% Polaków kupuje lub sprzedaje używane przedmioty. Prawie połowa respondentów zadeklarowała, że w najbliższej przyszłości zwiększy wydatki na tego typu zakupy. 30% badanych w ciągu ostatniego roku wydało na zakup przedmiotów z drugiej ręki od 200 do 500 zł. Ponad połowa studentów uważa, że ma predyspozycję do prowadzenia własnego biznesu, jednak tylko 7% planuje założyć firmę jeszcze w czasie studiów. Główne bariery to obawy przed porażką i niepewność rynku, wynika z badania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Polska coraz częściej wybierana przez turystów. Nasze hotele przyjmują coraz więcej gości. Zeszły rok był rekordowy, jak pisze Rzeczpospolita. Z noclegów skorzystało ponad 28 milionów osób. Z zagranicy najchętniej odwiedzali nas turyści z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech.
33: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Wieczorem wciąż opady deszczu na północy. Jak wygląda weekend? Chłodniej, od 17 do 22 stopni w sobotę. Lekkie opady na wschodzie, a w niedzielę będziemy mieli maksymalnie 23 stopnie i pokropi już właściwie w całej Polsce. Ale co ja się będę przejmował, jak ja już lecę na urlop? Nie musimy tego komentować. Ewelina Pacyna.
34: Dzień dobry, miłego karpiku.
18: Dzięki.
33: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Yeah.

0: Tina. Fantastyczna piosenka o miłości. Tina Turner za nami. Na zegarze 15 minut po 15 i ja mam niezawodną metodę, żeby zapewnić sobie fantastyczny humor tuż przed początkiem weekendu.
1: Ja nie wierzę.
2: Wow, dzięki jeszcze raz. Naprawdę. Super dzień.
3: Ja na początku myślałam, że ty sobie ze mnie robi jaja. Ja już

idealna na długie wypady, idealna dla rodziny. No i mam nadzieję, że zagracie, bo to się opłaca. Od teraz każde wasze zgłoszenie wpada do gry 3600 razy. Tyle szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Grajcie i wygrywajcie. Grać możecie też online na radioz.pl.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też, to poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie.
18: 15.30 na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości. Lucyna Półżyczka, prosimy.
19: Są zarzuty dla sternika, który pijany pływał motorówką po jeziorze Mamry. Na pokładzie razem z nim było troje dzieci. W pewnym momencie mężczyzna zasnął. Jedno z dzieci zaalarmowało przez telefon matkę. Na miejsce wysłano ratowników. 47-latek został zatrzymany już na komisariacie. Znieważał policjantów, a jednego z nich uderzył, za co też odpowie. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu. Wiceminister spraw zagranicznych komentuje decyzję Węgier. To zmienia sytuację, mówi Władysław Teofil Bartoszewski, bo nowe władze w Budapeszcie odebrały Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu status uchodźców i anulowały im dokumenty podróży.
20: Wynika z tego, że pan Ziobro jest niecałkiem legalny w Stanach Zjednoczonych, tak na zdrowy rozum, ponieważ wjechał na dokument, który nie jest nieważny. Stany Zjednoczone mają prawo, mają własną jurysdykcję, mają prawo decydować, kogo chcą mieć na swoim terytorium, a kogo nie chcą, ale oczywiście prowadzimy rozmowy.
19: Jak mówi Bartoszewski, to dla Polski niekomfortowa sytuacja, że osoba podejrzana ukrywa się u naszego sojusznika. Angielscy lekarze chcą nagradzać mieszkańców za regularną aktywność fizyczną. Za codzienne spacery zamierzają oferować im zniżki i vouchery. Każdy, kto zgłosi się do programu w ciągu miesiąca, będzie musiał wyspacerować dystans zbliżony do maratonu. Wszystko mają rejestrować smartfony lub smartwatche. System ma ruszyć w przyszłym roku. Na razie ustalane są szczegóły. Teraz już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Karambol na ekspresowej dziesiątce w Zachodniopomorskiem. Niedaleko węzła Szczecin-Kijewo zderzyło się 6 samochodów i tir. Jedna osoba została ranna. W kierunku Stargardu jest 4-kilometrowy korek. Ruch odbywa się tylko poboczem. Aż 15 kilometrów ma zator na A4 w Opolskiem. Za węzłem Brzeg ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. Postoicie też na ekspresowej szóstce w Gdańsku. Na węźle Osowa zderzyły się 2 auta. Nieprzejezdny jest pas w kierunku Łodzi. Także na E6 kilometrowy zator w Koleczkowie w stronę Gdyni. Tam tir zderzył się z samochodem. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
21: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
18: Wreszcie odpoczywam od upałów, chociaż najcieplej dzisiaj w Terespolu, 23 stopnie w tym momencie, to deszczu troszeczkę na północy i północnym wschodzie, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. A poza tym piękne słoneczko, no i raczej bezchmurne niebo.
21: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Armstrong w Radio Z i 18 minut do godziny 16. A o tej akcji rozpisywały się media na całym świecie. Polska sieć hoteli postanowiła wspierać dzietność i właściciel ogłosił, że kto udowodni, że to właśnie w jego hotelu poczęło się dziecko, otrzyma nagrodę, bezpłatne imprezy okolicznościowe do 10 osób i prezent z okazji narodzin. Efekt? 6 zweryfikowanych zgłoszeń, 2 pierwsze niemal jednocześnie, dlatego nagrodę specjalną, czyli voucher na przyjęcie i wyprawkę o wartości 5000 zł przyznano dwóm maluszkom, a właściwie ich rodzicom. No nie wiem, jak wyglądał proces weryfikacji. W sumie to nie chcę wiedzieć, ale gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom. Radio Z
1: i już. Reklama. Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl. Citroen.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: To tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
0: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Wiki Gabor, a wy macie jeszcze 7 minut, żeby zagrać o 600 tysięcy złotych, mnożąc szanse 3600 razy. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Do godziny 16 wpada do gry 3600 razy. Grajcie, wygrywajcie. Radio Z 7353.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach 16, wracamy do studia wiadomości Radio Z. Te najnowsze ma dla nas ponownie Lucyna Pużyczka.
9: Polska szykuje się na rosyjskie prowokacje, USA wydają ostrzeżenia. Ruszają kolejne prace na Zakopiance, utrudnienia na wjeździe do Krakowa. Sinice i sztormowa pogoda, trudny weekend zapowiada się nad Bałtykiem.
8: 16.
9: Polska przygotowuje się na ewentualne prowokacje ze strony Rosji. Jak mówi premier Tusk, najbliższe miesiące mogą być krytyczne. Tym razem przed możliwymi atakami hybrydowymi ze strony Moskwy ostrzega Polskę wywiad Stanów Zjednoczonych. W ten sposób Rosja miałaby sprawdzić, jak zareaguje NATO. To nie pierwsze takie ostrzeżenia, mówił dziś szef polskiego rządu.
10: Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
9: Według premiera zagrożenie dotyczy nie tylko Polski, ale także krajów nadbałtyckich. Zamiast gruzu i kompostu niebezpieczne odpady. W Zabrzu na Śląsku zwołano sztab kryzysowy, bo pojawiły się podejrzenia, że na zamknięte miejskie składowisko mogły trafiać zużyte odpady medyczne. Trwa rekultywacja terenu i zgodnie z przepisami mogą tam być zwożone wyłącznie odpady budowlane, takie jak beton oraz odpady zielone. Jak sprawę tłumaczy miasto, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kasterik.
11: Miasto ma umowy z trzema firmami, które mogą przywozić tam odpady wyłącznie na potrzeby rekultywacji. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapewnia, że zrobi wszystko, by wyjaśnić, kto dopuścił się tego przestępstwa.
12: Chcielibyśmy, żeby to zostało, że tak powiem, do spodu wyjaśnione. Nie ma mojej zgody na to, żeby Zabrze było zaśmiecane.
11: I jak dodaje, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. O sprawie powiadomiono służby. Inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili już oględziny i analizują dokumenty. Zabrze, Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Sprawą zajmuje się również policja. Miasto przeprowadzi też wewnętrzną kontrolę w sprawie nadzoru nad składowiskiem. Utrudnienia na wjeździe Zakopianką do Krakowa. Jak zapowiadaliśmy w Radio Z, w Libertowie rozpoczyna się kolejny etap budowy tunelu pod Krajową Siódemką. Trasa została zwężona do jednego pasa. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Czy już są korki?
13: Na razie nie większe niż zwykle o tej porze. Zresztą w piątek po południu więcej samochodów wyjeżdża z Krakowa na południe, a tutaj zostały dwa pasy w kierunku Zakopanego. Zwężenie do jednego pasa jest w stronę Krakowa. No i niestety szybko nie zniknie.
14: Czeka nas pół roku trudnej sytuacji. Planujemy, że w grudniu kierowcy już pojadą dwoma pasami w każdym kierunku.
13: Mówił Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Korki będą tutaj po weekendach, w niedzielę po południu, no i codziennie rano, kiedy ludzie jadą do pracy do Krakowa.
9: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, korki można ominąć lokalnymi drogami, zjeżdżając z Zakopianki na węźle w Mogilanach albo w Gaju. Najbliższy weekend nie będzie rozpieszczał tych, którzy wypoczywają nad morzem. Nie dość, że na niektórych kąpieliskach są sinice, to do tego dochodzą jeszcze ostrzeżenia przed sztormową pogodą na Bałtyku. Na dodatek na wybrzeżu nie będzie też specjalnie ciepło. Łączymy się z Trójmiastem i reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Gdzie teraz kąpieliska są zamknięte z powodu zakwitu sinic?
15: W zachodniej części Gdańska. Ratownicy zdecydowanie odradzają wchodzenie do wody na kąpieliskach w Wielitkowie i Brzeźnie. Na Stogach i Sobieszewie sinic już nie ma, podobnie w Sopocie, gdzie jeszcze wczoraj obowiązywało ostrzeżenie. Problem w tym, że na wielu kąpieliskach i tak zostanie dziś wywieszona czerwona flaga. Powodem jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem. Obowiązuje od Rozewia aż po Mierzeję Wiślaną. Na razie synoptycy szacują, że utrzyma się do 19, ale niewykluczone, że zostanie przedłużone do jutra. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
9: Sobota nad morzem szykuje się słoneczna, ale ma tam być zaledwie 20 stopni. Z kolei pojutrze synoptycy zapowiadają, że będą chmury i deszcz. Teraz już magazyn mundialowy Radio Z. Zaprasza Mateusz Ligenza.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. starciu dwóch wielkich graczy górą Cristiano Ronaldo po nieprawdopodobnie emocjonującym spotkaniu. Portugalia pokonała Chorwację 2-1 i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Cristiano Ronaldo stał się najstarszym strzelcem w historii mundialu w fazie pucharowej. To był trudny mecz. Wiedzieliśmy, że Chorwacja jest mocna. W drugiej połowie po ich golu zaczęliśmy nieco panikować. Taki jest futbol. Na szczęście kibice byli z nami. Myślę, że po moim trafieniu z karnego uwierzyliśmy, że możemy wygrać. Z awansami także Hiszpania i Szwajcaria. Do obsadzenia pozostały już tylko 3 miejsca. O 20 naszego czasu rozpoczniemy meczem Australia-Egipt. Punktualnie o północy na scenę ponownie wkroczy boski Leo Messi, który ma już 6 goli i walczy o koronę króla strzelców. Plan na dziś: spokojnie wprowadzić Argentynę do kolejnego etapu turnieju. Tym bardziej, że Albi Celestes będą zdecydowanym faworytem pojedynku z Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie emocje w 1/16 finału czekają nas w spotkaniu Kolumbia-Gana. Dla nocnych Marków przypomnienie, że aby je obejrzeć, trzeba nastawić budzik na 3:30.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Co weekend 20 kilka stopni na plusie, ale będą też temperatury poniżej 20, na przykład na Podhalu i na Pomorzu. W niedzielę burzowo w rejonie Suwalszczyzny i na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o sobotę, to tylko w rejonie Podlasia może zagrzmieć. No i trochę deszczu na północy kraju.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Na zegarach 6 minut po 16. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę ogłosimy oficjalnie, kto będzie gwiazdą wieczoru przeboju lata Radia Z i Polsatu w Kadzielni w Kielcach w tym roku.

Freak Freaks to dla tych, którzy już mają dość kolejnej kawki, a potrzebują energii. Tu Radio Z, kwadrans po 16. Wiemy już, że gwiazdą wieczoru przeboju lata Radia Z i Polsatu w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach będzie Take That. Ogłaszaliśmy to na naszej antenie po południu dzisiaj, ale ja mam teraz kolejne wspaniałe wieści. 30 sierpnia na koncercie w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach wystąpi również Garou, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów francuskojęzycznej sceny muzycznej, właściciel jednego z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie, myślę. No i co powiecie na przedsmak przygubeju lata Radia Z i Polsatu, już teraz na naszej antenie? Garou w piosence Seoul można zrobić głośniej.

0: Jonathan Milka, PZ obejmuje noce, a za chwilę w Radiu Z 16.30 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie. 16.30 na zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Lucyna Pużyczka.
8: Katastrofalne upały we Francji. Z ich powodu w zeszłym tygodniu zmarło 2025 osób, podaje minister zdrowia. Szczególnie wzrosła liczba zgonów wśród osób powyżej 45 roku życia. Gwałtownie przybywa też pacjentów w szpitalach. Według minister ofiar tropikalnych temperatur może być jeszcze więcej. Mieszkańcy 6 miejscowości gminy Golczewo w Zachodniopomorskiem nadal mają problemy z kranówką. Wody do picia, mycia zębów czy płukania owoców mogą używać tylko po wcześniejszym przygotowaniu, ostrzega sanepid. Trwa dezynfekcja i płukanie wodociągów. 17 czerwca wykryto tam przekroczenie norm bakterii E. coli. Są nowe dane o liczbie mieszkańców Polski. GUS zaprezentował wstępne wyniki swoich eksperymentalnych badań opartych na tzw. śladach życia. Według nich pod koniec zeszłego roku w naszym kraju było blisko 39 milionów ludzi. Mówi rzecznik urzędu Krzysztof Jedlak.
9: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
8: Te wyniki nie są jednak oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności. Czas już na raport z dróg. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Zator na dwójce w Wielkopolsce przed węzłem Poznań-Komorniki. Osobówka zderzyła się z tirem. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Korkuje się też A4 na Dolnym Śląsku. Po awarii ciężarówki zwolnicie w okolicach węzła Kostomłoty. Uważajcie, jadąc w kierunku Wrocławia. 11-kilometrowe korki w obie strony na ekspresowej 10 w Toruniu. Powodem są prace drogowe, które trwają niedaleko węzła Zachód. Także przez prace drogowe stoicie na ekspresowej 7 w Elblągu. Korek zaczyna się już od węzła Zachód i ciągnie aż do węzła Wschód. Jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Dzisiaj wieczorem na północy i także południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu Warmii możliwe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to w nocy nawet przyjemnie. Od 9 stopni na Podhalu przez 14 w centrum, po 15 na zachodzie.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Radio Z i już. już.
14: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Oh yeah, to była nasza szpakiera Michał Szpaki Mai. A na zegarach 20 minut do 17, co oznacza, że coraz bliżej do finału naszej zabawy wakacyjna rządza pieniądze, w której dzisiaj absolutnie rekordowe 600 tysięcy złotych do wyjęcia. No i teraz pomyślcie, do kogo dzwonicie z dobrą nowiną, że wygraliście w pierwszej kolejności? Kamil wybrał nietypowo.
1: Na pewno teściowa. Zawsze mnie też wspierała w tym i ten, jak mówiłem nieraz, że właśnie gram w takie, ten też nie dowierzała, więc będę mógł się wysłuchać, że się udało.
0: Może do teściowej, a może do kogoś innego. No nie wiem, do kogo dzwonić będziecie, ale najważniejsze, żebyśmy zadzwonili do was, więc zgłoście się do zabawy SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W i od teraz do godziny 17 wpada do gry aż 6 tysięcy razy. To jest ostatni moment, żeby dołączyć do dzisiejszego finału, a wchodzicie do gry także o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wygrania Honda ZR-V, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych, która jest wygodna, komfortowa, to SUV do miasta, na dłuższe trasy, rodzinny, piękny, pachnący, nowiuteńki. Także grajcie. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Tak, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
16: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
17: Hossoland. Nieziemski park rozrywki. po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: na antenie Radia Z tuż po 17:00 będziemy próbowali połączyć się z kimś, kto ma szansę wygrać dzisiaj 600 tysięcy złotych. Jeśli to masz być ty, słuchaczka albo słuchaczu, dołącz do zabawy. To ostatni moment, bo tylko do 17:00, czyli przez najbliższe 4 minuty, każde zgłoszenie wpada do gry aż 6 tysięcy razy. Mnożycie swoje szczęście. Kto nie grał, niech zagra i spróbuje. Radio Z pod 7353 to kosztuje 3,69 zł, a po 17:00 dzwonimy. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Na zegarze 17, Lucyna Płużyczka w Radiu Z i najważniejsze wiadomości prosimy.
17: Polska szykuje się na prowokację Rosji, jest reakcja rządu. Poseł Kowalski użył nie swojej karty do głosowania, sprawę bada prokuratura. Po tropikalnych upałach idzie ochłodzenie, sprawdzamy prognozy.
16: 17.
17: Mocna reakcja ministra spraw zagranicznych na kolejne ostrzeżenia płynące z Zachodu o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. Radosław Sikorski wprost zwrócił się do Władimira Putina z prostym przesłaniem. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Dzień dobry.
17: Jakich słów użył szef resortu dyplomacji?
18: Porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec, które w swoim czasie też dopuszczały się rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą, jak choćby w Gliwicach w 1939 roku. Sikorski dał jednak do zrozumienia, że jego zdaniem dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
19: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
18: Minister spraw zagranicznych dodał również, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się teraz przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
17: W sprawie możliwych rosyjskich prowokacji wobec Polski wypowiedział się też premier. Zagrożenie takie uznał za jak najbardziej realne. Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć. Tak skomentował to Donald Tusk. Związek Nauczycielstwa Polskiego gorzko o zarobkach lekarzy. Szef ZNP Sławomir Broniarz nie pozostawia suchej nitki na systemie kształtowania płac w Polsce. Jest oparty na absurdalnych założeniach, tak mówił dzisiejszy gość Radia Z. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak swoje stanowisko tłumaczy szef ZNP?
15: Według Sławomira Broniarza astronomiczne zarobki niektórych lekarzy to kolosalne nieporozumienia, szczególnie w porównaniu do płac nauczycieli, którzy pracując w dwóch szkołach pod koniec roku wpadają w drugi próg podatkowy, mówi szef ZNP.
20: Nauczyciele nie są na kontraktach, tak jak lekarze. Żaden z nauczycieli nie zapłaci 14% podatków. My nie założymy fundacji rodzinnym.
15: Rozbieżności zdarzają się też w edukacji. Jak mówi Sławomir Broniarz, bywa, że zatrudniona przez samorząd pomoc przedszkolna zarabia więcej od nauczyciela, któremu pomaga. Jan Kielak, Radio Z.
17: W ostatni dzień wakacji w Warszawie nauczyciele będą domagać się podwyżek i powiązania swoich pensji ze średnią krajową. Szykują demonstracje przed kancelarią premiera. Są działania śledczych po wydarzeniu w Sejmie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście rozpoczęła czynności sprawdzające w sprawie posłużenia się przez posła cudzą kartą do głosowania. Miał to zrobić Janusz Kowalski z PSL-u, który użył karty Jarosława Rzepy. Konsekwencje i działania odpowiednich służb zapowiedział też marszałek Sejmu. Więcej o tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
21: To rzeczywiście dość niecodzienna sytuacja dla części polityków. Incydent, zdaniem Janusza Kowalskiego, po prostu zwykła pomyłka, za którą przeprosił, ale według posłów PSL-u. Sprawa ma dużą wagę, mówi szef klubu Krzysztof Paszyk.
22: No to jest rzecz naganna, to jest rzecz bez precedensu. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
21: Dlatego i teraz PSL domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec posła na gruncie sejmowym, ale też wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.
17: Incydent miał dotyczyć dwóch sejmowych głosowań o przerwę i o stwierdzenie kworum. Po rekordowo wysokich temperaturach teraz do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy. Nad Bałtykiem możliwy także porywisty wiatr i sztorm, a po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, w nocy temperatura spadnie do 9 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
23: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
24: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
17: W ciągu dnia w całym kraju termometry będą pokazywać około 20 stopni. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. I jeszcze sport przed naszymi koszykarzami. Ostatnie mecze pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Bardzo kluczowe w kontekście awansu na przyszłoroczny turniej. Dziś biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Austrią. Więcej o tym Mateusz Ligęsa z redakcji sportowej Radia Z.
25: Nasi koszykarze są pewni awansu do drugiej decydującej rundy eliminacji. Pytanie tylko, z jakim zrobią to bilansem. Oby jak najlepszym, bo wyniki przechodzą dalej. Na razie mamy powody do wielkiego optymizmu. Polacy wygrali wszystkie 4 dotychczasowe spotkania i będą faworytem dzisiejszego pojedynku z Austrią. W poniedziałek już u siebie z Holendrami warto wyśrubować ten korzystny bilans. Natomiast pierwszy krok należy wykonać dzisiaj. Z Austriakami mamy dobre wspomnienia. W Gdyni pokonaliśmy ich różnicą 12 punktów. Niestety zabraknie na parkiecie Jordana Lloyda, ale jest nasz kapitan Mateusz Ponitka.
17: Początek meczu o 18:00.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
17: To w nocy nas czeka bardzo przyjemne, chłodne temperatury. 9 na Podhalu, 13 w centrum, 14 na zachodzie. Troszkę może pokropić, szczególnie na północy. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to też będzie padać na północy, a do tego zagrzmi przede wszystkim na Suwalszczyźnie.
27: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
28: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
17: 6,5 minuty po 17:00, tu Radio Z. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za momencik będę dzwonić w sprawie 600 tysięcy złotych, bo finał naszej wakacyjnej rządzy pieniądza tuż, tuż. I ja bardzo proszę wszystkich, którzy wysyłali zgłoszenia o odbieranie telefonów. Jeśli jesteście w trasie, to bardzo proszę zjechać już teraz na pobocze. Trzeba afirmować swoje zwycięstwo i mam nadzieję, że padnie główna wygrana. Tego Wam z całego serca życzę. Dzwonimy za moment. Prosimy o czujność.

0: Aletka. A my dzwonimy.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Mam nadzieję, że ktoś, kto wysyłał SMS-ki, odbierze. Dzwonimy do osoby, która wzięła udział w wakacyjnej żądze pieniądza i za moment stanie przed olbrzymią szansą. Szansą na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Czekamy 5 regulaminowych sygnałów. Bardzo proszę, odbierajcie i wygrywajcie. Dzisiaj jest naprawdę niezła kasa. Mamy cudownego pewniaczka. Proszę odebrać. 3 sygnały za nami. No mam nadzieję, że nie rozjechaliście się na weekend i że ta gotówka nie przejdzie wam koło nosa. Ostatnia szansa. Niestety. 1000 złotych, nagroda pocieszenia, trafi do kogoś z was, kto niestety nie odebrał tego telefonu. No bardzo jest mi przykro, bardzo, bo my uwielbiamy wręczać gotówkę. Ale cóż, moi drodzy, najważniejsze, że wszyscy, którzy grali, mają szansę także na wielki finał pod koniec wakacji. Czyli możemy zadzwonić raz jeszcze w sprawie samochodu Honda ZR-V. Od teraz mamy w grze 400 tysięcy złotych i możecie do tej gry dołączyć już dzisiaj. Jak zwykle wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353. Powodzenia, grajcie i wygrywajcie.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
18: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
17: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.
23: 17.30 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Lucyna Płużyczka ponownie.
24: Sąd w Świdnicy przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt dla Borysa B., podejrzanego o zabójstwo 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Do tragedii doszło 10 kwietnia. Podejrzany miał wrócić z karabinkiem automatycznym po sprzeczce z 3 pijanymi mężczyznami. Podczas kolejnej awantury padły strzały. Borys B. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Grozi mu dożywocie. Pilna narada rządu Włoch. Zwołano ją po tym, jak ze szpitala w Rzymie zniknęło 80 fiolek, czyli około 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków syntetycznego opioidu, stosowany w leczeniu bólu. Włoskie służby podejrzewają kradzież na zlecenie. Według nich środki prawdopodobnie zostaną sprzedane na czarnym rynku. W sejfie nie było śladów włamania, w szpitalu zarządzono kontrolę. Na Śląsku łatwiej można dotrzeć na wakacyjny lot. Przy lotnisku w Pyrzowicach otwarto nowy parking P4, który ma rozładować rosnący ruch pasażerski. Powstał, bo dotychczasowe parkingi w sezonie pękały w szwach. To dodatkowe 500 miejsc dla podróżnych, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
0: Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie, realizowany elektrycznymi busami.
24: Teraz lotnisko ma już w sumie ponad 7 tysięcy miejsc parkingowych. Czas na wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: Korek na południowej obwodnicy Warszawy ma już 15 kilometrów. Po zderzeniu osobówki z motocyklem zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. Zator zaczyna się za węzłem Puławska. 8 kilometrów ma z kolei zator na A8 we Wrocławiu. Po kolizji tuż za węzłem Stadion zablokowany jest jeden pas w stronę stolicy. Zostajemy na Dolnym Śląsku. Tym razem wypadek na A4 w okolicach węzła Krzyżowa. Zderzyły się trzy auta. Korek jest w stronę Wrocławia. Stoicie też na ekspresowej 7 w Gdyni. Za węzłem Wielki Kack zepsuty bus blokuje was w stronę Rumi. A jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego, koniecznie dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
24: To zacznę od Gdyni Kosakowo. W tym momencie 15 stopni pada deszcz, ale od 19 już bez deszczu, także koncertowe niebo będzie przyjazne. Za moment przenosimy się na największy w Polsce festiwal plenerowy Open Air.
1: Radio Z na Open Air Festival.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Dobry wieczór, Polsko, prosto z lotniska Gdynia-Kossakowo, Mateusz Ptaszyński, kłaniam się. Zaczynamy piątkowy program, dzisiaj startujemy wcześniej, bo sporo się dzieje. Piątek to już jest trzeci dzień festiwalu, wszyscy rozkręceni, no tylko pogoda jakoś rozkręciła w drugą stronę, bo dzisiaj jest wietrznie i niestety pada, ale to powinno przejść. Przynajmniej tak mówią prognozy, że po 18 sytuacja się uspokoi, a naprawdę dzisiaj dużo będzie się działo na wszystkich scenach w zasadzie, bo o 19 Slowdive, czyli specjaliści od ściany dźwięku, od shoegaze'u, tak nazywa się ten gatunek. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym zespole, to możecie sprawdzić. Później The Cure, więc bardzo rockowo na tej scenie te pierwsze dwa koncerty, a na koniec Martin Garrix, więc to już będzie takie EDM-owe, elektroniczne szaleństwo. Z kolei teraz jeszcze podejrzewam gra swój koncert Zalia, to na scenie namiotowej Ten Stage, a później młodzi gniewni polskiego rapu, Kas Bałagana i Oki przejmują tę scenę. Generalnie będzie się dzisiaj dużo działo, o czym będę jeszcze informował w kolejnych godzinach. Nadajemy dzisiaj program do 23:00. Zaczepiamy tutaj ludzi, którzy prawie wszyscy w pelerynkach dzisiaj pojawili się tutaj, więc są przygotowani. Widzę, że są też kalosze. Zapraszam na Instagrama Radio Z, bo my też pokazaliśmy się z tej właśnie deszczowej strony. Zapraszamy, gramy dalej i wracamy do Was niebawem.
2: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
14: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
13: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
14: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
15: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
20: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
19: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
0: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
21: Po reklamie.
22: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Reklama.
1: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Po reklamie.
19: Tu Radio Z. Mamy piątek, 3 lipca. Trzeci dzień festiwalu Open Air. Łączymy się teraz z Gdyni, z Warszawą. Tam Lucyna Pużyczka i najnowsze wiadomości.
20: Rodzinna tragedia w Małopolsce. Nie żyją 4 osoby. Premier chce reformy w służbie zdrowia. Do wtorku czeka na propozycje. Jest lepiej niż przed rokiem. Są wyniki egzaminy ósmoklasistów.
19: Osiemnasta.
20: Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W jednym z mieszkań na ulicy Niepodległości Straż Pożarna znalazła zwłoki młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz jego babci. Strażaków na miejsce wezwała policja, którą zaalarmował jeden z członków rodziny, zaniepokojony tym, że nie może dostać się do lokalu, powiedział Radiu Z kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
0: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych, wewnątrz ujawniono ciała 4 osób, dziecka, 2 kobiet oraz mężczyznę.
20: Teraz działania na miejscu tragedii prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Premier wzywa lekarzy do współpracy nad uzdrowieniem ochrony zdrowia. Donald Tusk postawił też minister zdrowia warunek. Do wtorku ma przedstawić rekomendacje zmian. W przeciwnym razie szef rządu wyciągnie konsekwencje personalne. Premier zapowiada koniec saloników VIP, pazerności niektórych lekarzy i omijania kolejek dzięki znajomościom. Reporter Radia Z Daniel Wrzos po rozmowie z Naczelną Radą Lekarską. Jak się medycy odnoszą do apelu Tuska?
21: No są gotowi usiąść do rozmów z premierem. Wystosowali kolejne pismo z prośbą o spotkanie, ponieważ dotychczasowe były bez odpowiedzi. W przyszłym tygodniu spotka się z nimi minister zdrowia, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
22: Jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść z otwartą przyłbicą, powiedzieć, my też nie zgadzamy się na to, żeby takie sytuacje miały miejsce, więc mówiąc o spotkaniu z premierem, mamy na myśli to, żeby wspólnie szukać rozwiązań problemów.
21: Wśród postulatów lekarzy jest odpolitycznienie kierowniczych stanowisk w szpitalach i wprowadzenie limitów czasu pracy.
20: W związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym 2 wiceprezydentki Warszawy dziś złożyły rezygnację. Ani jeden pies ze zlikwidowanego schroniska w Nowym Targu nie został jeszcze stamtąd zabrany, ustalił reporter Radia Z. Taki obowiązek spadł na 43 podhalańskie gminy, które mają podpisane umowy z placówką. 2 dni temu o zamknięciu schroniska zdecydowali sami właściciele po ponad 30 latach prowadzenia działalności. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły jednak kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Przemek Taranek.
23: Gminy, z terenu których przytrafiały do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie zwierząt. Na przykład Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, powiedział mi wójt Marcin Gandera.
24: W tym momencie pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, bo niestety odzew jest negatywny.
23: Podobny problem ma wójt Kościeliska, Roman Krupa. Szuka miejsca dla 4 psów.
25: Każde ze schronisk jest zajęte i tej przestrzeni dla nowych zwierząt nie ma zbyt sporo.
23: Samorządowcy liczą na to, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem tej afery, przede wszystkim dla zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
20: Po kontroli w schronisku w Nowym Targu, którą w zeszłym tygodniu przeprowadził główny inspektorat weterynarii, pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. Absolwenci podstawówek poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ich rezultaty są lepsze niż w zeszłym roku w każdym z przedmiotów. Z języka polskiego średni wynik to 65% możliwych do zdobycia punktów. Z matematyki 55%, a z języka angielskiego aż 73%. A co sprawiło uczniom najwięcej trudności? Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poznał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
26: Z języka polskiego najlepiej wypadło zadanie sprawdzające odczytywanie tekstów ikonograficznych oraz znajomość lektury obowiązkowej. Najtrudniejsze okazało się z kolei rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu. W matematyce ósmoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z działaniami na potęgach, a największy problem stanowiło zadanie otwarte, łączące algebrę z geometrią przestrzenną, co wymagało abstrakcyjnego myślenia. W przypadku języka angielskiego najsłabsza wśród uczniów okazała się znajomość środków językowych. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
20: W maju egzaminy napisało prawie 390 tysięcy uczniów. Nie można było ich oblać, ale wyniki mają znaczenie w rekrutacji do szkół średnich. Wiadomości Radia Z wracają już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Idali Tomczak.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
19: Sprawdzam prognozy na dzisiejszy wieczór. No wczoraj mówiłem, że padać nie będzie, no ale jak widzicie, pogoda zmienną jest i szykuje nam się i deszczowy wieczór w Gdyni, i deszczowa noc. 13 stopni na termometrach, tyle maksymalnie w nocy, ale generalnie taka temperatura prawie w całym kraju, maksymalnie możemy liczyć na 14 stopni, a deszczowo głównie na północy właśnie.
28: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
19: 5 minut po 18. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Trzeci dzień Openera, ale jak słyszycie, my cały czas mamy energię, cały czas jesteśmy głodni nowej muzyki. Dzisiaj naprawdę dużo się będzie działo na Openerze. Będziemy też grać takie openerowe utwory. Tame Impala, on z kolei zagrał w 2016 roku. Ojejku, już równo 10 lat temu tutaj na Openerze. Pamiętam doskonale ten koncert. Ale zagramy Draculę, to jest Jenny Remix. A Jenny też pojawi się na tym festiwalu, więc fajne takie połączenia muzyczne. A to Emigranci na Falochronie w Radiu Z teraz.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza na festiwalu Open Air, ale słuchajcie, nie będziecie mieć już żadnej wymówki, jeśli zastanawialiście się, czy przyjechać dzisiaj, czy może dzisiaj odpuścić, być jutro, bo jeśli sześciolatka może tutaj przyjechać, to i wy dacie radę. Jest ze mną Maja. Cześć Maja.
2: Cześć.
1: Który to już twój raz na Open Airze, bo słyszałem, że chyba czwarty, piąty, który?
2: Piąty.
1: A ty masz 6 lat dopiero?
2: Tak.
1: A ty już byłaś na tej edycji, co była ewakuacja, do Dua Lipa miała grać. Pamiętasz cośkolwiek z tego?
2: Nie.
1: Ale z opowieści taty na pewno pamiętasz. Tata jest razem z nami. Cześć, cześć.
3: Cześć, miło mi.
1: Słuchajcie, no jesteście dobrze przygotowani, widzę jakieś szturmiaczki, nie szturmiaczki. Zaprawiasz córkę od małego. Jeszcze jak mi powiesz, że nocujecie na polu namiotowym, to ja wam dam jakiś medal w ogóle festiwalowiczów roku.
3: Nie, pole namiotowe jeszcze jest przed nami. Na razie nocujemy sobie gdzieś w okolicy. No jeśli chodzi o przygotowanie, no tak, widać, że jesteśmy weteranami, kalosze, pokrowce, wszystko, co jest niezbędne. Korzystamy z wszystkiego, co się da, pomimo tego, że mocno wieje i czasami pada deszcz, niczym nam to nie przeszkadza.
1: Ale rozumiem, że jakby to jest świadoma decyzja, że chcesz od małego córkę zarazić miłością do dobrej muzyki po prostu.
3: Oczywiście, chcę, żeby córka miała dzieciństwo najlepsze, jakie mogłaby mieć, tak? Tak naprawdę, jakiego sam nie miałem wcześniej. Generalnie to widzieliśmy w sumie wszystkich na scenie głównej. Najbardziej czekaliśmy na Harrisa do dnia wczorajszego. W dniu dzisiejszym no, jesteśmy mocno napaleni na Martina Garrixa.

0: już.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Po reklamie.
16: 18.30, a teraz Gdynia wita Warszawę i Dalię Tomczak, która ma dla nas najnowsze wiadomości.
17: Dzień dobry. Są zarzuty dla mężczyzny, który wtargnął do urzędu miasta w Sosnowcu i groził nożem pracownikom. 49-latek uciekł z urzędu przed przyjazdem policji. Gdy odnaleźli go funkcjonariusze, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. 5 kąpielisk nad Bałtykiem zamknięto z powodu sinic. Wszystkie znajdują się w Zatoce Gdańskiej. Chodzi o kąpieliska od Gdańska Jelitkowo do Domu Zdrojowego Gdańsk-Brzeźno. Kontakt z wodą z sinicami może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu zanieczyszczonej wody mogą pojawić się też dolegliwości układu pokarmowego. Do Hiszpanii zbliża się druga fala upałów z temperaturami do 42 stopni. Ekstremalna pogoda utrzyma się przez większą część przyszłego tygodnia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Niezwykłe znalezisko w londyńskich archiwach. Odkryto egzemplarz Deklaracji Niepodległości USA z 1776 roku. Od XVIII wieku dokument zbierał kurz na półkach. W tym roku przyjrzał mu się wolontariusz. Deklaracja przechodzi renowację. Będzie mógł ją zobaczyć każdy z nas. Dołączy do obiektów składających się na wystawę w archiwach narodowych w Wielkiej Brytanii. A w Radio Z najświeższe wiadomości z dróg. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: 12 kilometrów ma korek na A4 w Opolskiem. Za węzłem Brzeg ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. Kolizja trzech samochodów na ekspresowej Siódemce na Mazowszu. Uważajcie, we wsi Stara Kopana między Tarczynem a Grójcem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Zaczyna się korkować krajowa 65 w Warmińsko-Mazurskiem. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem we wsi Regiele. To odcinek Gołdap-Olecko. Policja wprowadziła wahadło. Wahadło także na krajowej 73 w Świętokrzyskiem. W Piotrkowicach między Kielcami a Chmielnikiem tir zderzył się z samochodem. Jeśli na waszej drodze dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
16: No i nadeszło długo wyczekiwane orzeźwienie od wysokich temperatur. No w zasadzie w niektórych miejscach to spadło o połowę z 40 na 20 stopni, tak jak na południu. Tam były te najwyższe wartości Wałbrzych, Wrocław i okolice. To jutro tam z kolei 22 stopnie, tyle samo w Gdyni, tylko że na północy i na wschodzie oraz w centrum może jutro pokropić, więc to też dotyczy openera.
0: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Open Air po prostu, chciałoby się powiedzieć. Kesha i TikTok w Radiu Z jesteśmy. Gdynia Kosakowo. No słuchajcie, prognozy się jednak w jakimś stopniu sprawdzają, bo zaczęło się przejaśniać tutaj nad babimi dołami. Pogoda dopisuje. Również jedzeniu, bo jedzenie na festiwalach też jest ważne. Można powiedzieć, że to oprócz koncertów taki zlot food trucków, których jest tu naprawdę dużo. Udało nam się dorwać jednego gościa, który się tym tutaj na co dzień zajmuje i ma kilka takich przyczep. Jesteście ciekawi, ile ich jest? No to za chwilę się na pewno tego wiecie, a my się zbliżamy od 19 w zasadzie do 23. To jest ten taki szczytowy moment, jeśli chodzi o konsumpcję tutaj na festiwalu.
2: Generalnie jest 150 food trucków. My tu sobie sprzedajemy akurat smash burgerki, hot dogi, mamy kuchnię wenezuelską. Dużo jest trucków do wyboru, do koloru. Co tu najczęściej chodzi? No u nas nasz bestseller, bekonowy burger. U chłopaków pizza włoska, frytki belgijskie fajnie chodzą, generalnie ludzi tłum zawsze. No i najwięcej to chyba pita w tym roku to pita grecka. No u nas robi to robotę, że ludzie nas znają już, jesteśmy tutaj z Trójmiasta, więc znają nasze lokale. Mamy super wielki baner z całego openera, nas widać. Poczta tak zwana pantoflowa przechodzi, co chwilę ludzie przychodzą i o, tu jadłem, tu ktoś jadł, polecają, o, a wy byliście rok temu, no to super, o, a wy macie lokal, to ja was znam, to ja biorę od razu 3.
1: Ale to prawda, ja też co roku jak przyjeżdżam, to szukam konkretnych stoisk, które były w poprzednich latach i na przykład jak któregoś nie ma, to jestem rozczarowany. Za chwilę gramy dalej, między innymi David Guetta i One Republic w Radiu Z.
3: Rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Para do pary w Radiu Z.
15: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy? A może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
16: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
17: To tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.
0: Radio Z na Open Air Festival.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. KPO to blisko 55 miliardów euro przeznaczonych na projekty, które poprawią jakość życia i wzmocnią polską gospodarkę. Działania te wpłyną na rozwój energetyki, ochrony zdrowia, transportu i usług publicznych. Moim gościem jest Marcin Janiak, zastępca dyrektora w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozmawiajmy o rozbudowie infrastruktury gazowej. Co jest celem tej inwestycji finansowanej z KPO?
18: To ważna inwestycja, bo pomoże Polsce zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu, zdywersyfikować źródło jego pozyskiwania oraz wzmocnić odporność polskiego systemu energetycznego.
17: A jak wygląda to w praktyce?
18: Chodzi tu o obudowę gazociągu pomiędzy Gdańskiem a Gustorzynem. Powstaje około 250 km nowej sieci przesyłowej, która pozwoli transportować gaz sprowadzany drogą morską przez planowany terminal LNG w Zatoce Gdańskiej. W ostatnich dniach ujrzała światło dzienne decyzja o powstaniu drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. Gazociąg, który jest budowany z Gustorzyna do Gdańska, dzięki swojej rocznej przepustowości na poziomie 12 miliardów metrów sześciennych, spokojnie zapewni transport z obu pływających terminali LNG.
17: A jakie korzyści odczują mieszkańcy?
18: Przede wszystkim większą pewność dostaw gazu do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Aby uzmysłowić, jak duża skala jest tego przedsięwzięcia, wystarczy powiedzieć, że ilość gazu, którą rocznie będzie mógł przyjąć jeden terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, wystarczy mniej więcej na zapewnienie gazu dla 3 milionów domów jednorodzinnych, które wykorzystują gaz m.in. do ogrzewania.
17: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
16: Ogłoszenie płatne.
19: Program openerowy prosto z Gdyni, ale w wiadomości Radio Z z Warszawy i Dalia Tomczak już w studiu.
20: Dramat w Skawinie pod Krakowem. Znaleziono ciała 4 osób. Premier apeluje przed szczytem NATO. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy. Trener niemieckich piłkarzy zwolniony z pracy. Kadra fatalnie wypadła na mundialu.
19: 19.
20: Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. Wśród nich jest 8-letnia dziewczynka. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat, który zbiera doniesienia na ten temat. Dokładnie. Tomku, co jeszcze wiemy?
0: Służby na miejsce wezwał mężczyzna, który nie mógł skomunikować się ze swoją żoną i córką, a mieszkanie, gdzie miały przebywać, było zamknięte. Gdy strażacy wyłamali drzwi do lokalu, okazało się, że wewnątrz są cztery ciała. 27-letniej kobiety, jej 35-letniego męża, 59-letniej matki kobiety oraz 8-letniej córki małżeństwa. Za wcześnie nastawianie hipotez, jeśli chodzi o możliwe przyczyny, powiedziała mi podinspektor Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
21: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
0: Funkcjonariusze wciąż zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają informacje o rodzinie.
20: Wiadomo, że w mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Rodzina nie miała założonej niebieskiej karty. Donald Tusk z apelem do polskiej delegacji przed szczytem NATO w Turcji. W przyszłym tygodniu w Ankarze dwudniowe obrady Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent, szef MONU i minister spraw zagranicznych. Premier zaapelował o ostrożność w deklarowaniu kolejnego wsparcia finansowego dla Ukrainy ze strony Polski.
22: Polska ma bardzo duże obowiązki dotyczące całej wschodniej granicy Unii Europejskiej i wszyscy muszą wziąć to pod uwagę. Ukraina walczy, ale Polska dźwiga w warunkach pokoju. To główne brzemię ochrony naszej granicy, ale za tym idzie granica europejska przed zagrożeniami ze wschodu i dlatego musi być traktowana specjalnie.
20: Według Donalda Tuska szczyt ma rozstrzygnąć dwie kwestie: odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo i finansowania tej obrony. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich. Dziś spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Andrzej Sybicha po zakończeniu niespełna półtora godzinnego spotkania nie skomentował jego wyników. Wypowiedział się za to Radosław Sikorski.
23: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
20: Wicepremier i szef MSZ nie chciał spekulować, czy po spotkaniu z Sybichą jest bliżej do zakończenia polsko-ukraińskiego kryzysu. Nieprawidłowości w prawie co piątej skontrolowanej taksówce w Warszawie. W pierwszej połowie roku służby sprawdziły niemal 2000 aut. Najczęściej kierowcy nie mieli uprawnień do kierowania pojazdami czy licencji taksówkarskiej. Zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie i 16 osób poszukiwanych. 16 kierowców straciło prawo jazdy, 14 było pod wpływem alkoholu lub innych substancji, 13 miało fałszywe dokumenty. Po katastrofalnym występie niemieckich piłkarzy na Mistrzostwach Świata trener drużyny pożegnał się ze stanowiskiem. Niemcy odpadli już w 1/16 finału. Selekcjoner Julian Nagelsmann dostanie jednak wielomilionową odprawę. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
24: Bezpośrednio po blamarzy w Bostonie w rzutach karnych z Paragwajem Nagelsmann zapowiedział buńczucznie: zostaję, nie uciekam, będę nadal szefem kadry. Po powrocie do kraju szefowie DFB, niemieckiego związku piłki nożnej, kazali mu wytłumaczyć się z katastrofy. Nie umiał, więc sugestia była jednoznaczna: podaj się sam do dymisji, albo cię wyrzucimy. Na osłodę dostaniesz 7 milionów euro odprawy. Dziś odejście Juliana Nagelsmana potwierdzono oficjalnie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Kandydatem numer 1 na stanowisko szefa niemieckiej reprezentacji jest Jürgen Klopp. W przeszłości kultowy trener Borussii Dortmund i FC Liverpool. W Radio Z wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Trwa trzeci dzień Open Air Festiwalu. Dziś występ m.in. grupy The Cure, dowodzonej przez charyzmatycznego wokalistę Roberta Smyfa. My zapraszamy do festiwalowej czerwonej strefy Radia Z. Z Open Aira nadajemy też program na żywo. Gwiazdami przeboju lata Radia Z i Polsatu będą Take That i Garou. Ten ostatni to jeden z najbardziej rozpoznawalnych francuskojęzycznych artystów na świecie. Take That z kolei to jedna z największych ikon brytyjskiej muzyki pop. Zobaczymy ich i usłyszymy na koncercie w Kielcach 30 sierpnia. Bilety są już w sprzedaży. Zapraszam na zaproszenie. To tytuł amerykańskiej komedii, która ma dziś premierę. Opowiada o znudzonym małżeństwie, które podejmuje na kolacji parę tajemniczych sąsiadów. Swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To świetny film o związkach, mówi aktorka i psycholog Katarzyna Glinka.
26: Tak jak w Czechowie, my się śmiejemy, bo on jest genialnie zagrany, ale pod tym wszystkim jest dużo prawdy związkowej, dużo dramatu i to właśnie właśnie tworzy tak fantastyczną komedię. Myślę, że każdy wyjdzie z tego filmu z różnymi pytaniami.
20: Za kamerą stanęła Olivia Wilde, sama zagrała też jedną z głównych ról.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
19: Opener, openerem, ale ja przypominam, mamy wakacje, więc pogoda wypadałoby, żeby też była wakacyjna. Z tego co widzę, to do czwartku deszczowo na pewno. Z kolei upały mają wrócić dopiero za tydzień. Od poniedziałku znowu w niektórych miejscach powyżej 30 stopni, ale to też się będzie wiązało z burzami, więc tak źle i tak niedobrze.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Ale dobre wiadomości są takie, że na openerze zaczęło się przejaśniać i chyba już te deszczowe chmury gdzieś sobie odchodzą, więc i ładny zachód słońca i fantastyczne koncerty Slowdive teraz startuje na głównej scenie.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Jesteśmy, nadajemy. No pogoda się poprawiła, więc to jest chyba informacja dzisiejszego wieczoru. Na scenie głównej Slowdive, później The Cure. No naprawdę się tutaj dzieje, ale festiwal otworzyła dzisiaj nasza polska Zalia. Jest z czego być dumnym. Magda Barczyk krąży po terenie festiwalu. No i chwilę po koncercie udało jej się złapać Zalię, z tego co słyszałem.
2: A razem z nami Zalia. Cześć kochana.
3: Witam wszystkich.
2: Tuż po zejściu ze sceny openerowej, jak ty się tam bawiłaś? Bo my, jeśli chodzi o publiczność, fantastycznie.
3: Bardzo mi miło. No to było niesamowite w ogóle. To jest mój pierwszy taki w pełnej, że tak powiem, okazałości opener, bo pierwszy segram to była ewakuacja akurat, więc cieszę się, że dzisiaj jej nie było na tęcie, na wspaniałej scenie, na mojej ulubionej scenie openerowej, więc tym bardziej jestem wdzięczna za tę szansę. No i było super, ja się bawiłam super, ja mam wrażenie, że ludzie też mi to dodawali w trakcie.
2: A ty w ogóle, jeśli chodzi o taką twoją zajawkę festiwalową, ty generalnie dobrze się bawisz na festiwalach?
3: Ja bardzo się dobrze bawię na festiwalach, czy zamiast za dobrze się bawię na tych festiwalach. Mój pierwszy opener był świeżo po tym, jak skończyłam 18 lat, potem 19, potem 20. Potem jak miałam 22, to na nim grałam właśnie w te ewakuacje, a teraz wracam, jak mam 25 i gram na tęcie.
2: I ty nie wrócisz z pustymi rękoma z tego festiwalu. Jest prezent, co takiego otrzymałaś?
3: Złota płyta za płytę serce.
2: Czujesz, że to jest taki kolejny etap, ta płyta, i co dalej w takim układzie?
3: Dalej jest Tylko kochaj mnie, dalej mój pierwszy singiel z trzeciej płyty. Dużo miłości, ale też dużo takiej właśnie, myślę, że to jest trochę zawrócenie się do siebie i tam będzie dużo piosenek i o sobie, i o takiej bezwarunkowej miłości do siebie, o takim trochę zajęciu się sobą, więc mam nadzieję, że wam się podoba, zachęcam do posłuchania Tylko kochaj mnie.
2: Czy ty jeszcze dzisiaj zostajesz tutaj na jakieś koncerty?
3: Zostaję, idę na The Cure, więc można mnie gdzieś tam szukać pod sceną.
2: Byle tylko nie padało.
3: Byle tylko nie padało.
2: Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Fantastyczna Zalia, jak zawsze miło ją gościć w Radiu Z i na naszej antenie, również muzycznie.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Para do pary w Radiu Z.
12: Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
13: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
14: Po reklamie.
15: Radio Z na Open Air Festival.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: No, trudno nie poznać Madonna i Hang Up przed momentem w Radiu Z. Ona pojawia się zupełnie nieprzypadkowo w trakcie programu openerowego, bo dzisiaj mamy premierę nowego albumu Madonny, Confessions 2, czyli kontynuacji albumu sprzed, 20 lat, Confessions on the Dance Floor. Na terenie openera powstała taka specjalna strefa, w której dziś spotkają się fani królowej popu Madonny. Po 23.15 początek takiego release party, tak to się nazywa, czyli imprezy związanej z tą właśnie premierą, która rozpocznie się od panelu z fanami, który poprowadzi nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk. A później znakomita zabawa na tanecznym parkiecie, również do piosenek Madonny. Jeśli jesteście tutaj albo wybieracie się, to zapiszcie sobie to i pamiętajcie.
2: Jestem Rafał Barber z Waterford, jestem na openerze i jestem bardzo zadowolony.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
1: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
9: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: No dzisiaj jest jedna droga, droga, która prowadzi na festiwal Open Air. Znaczy, no może trochę przesadziłem, no tak mówiąc, bardzo ogólnie jedna droga, bo jest ich kilka, ale wszystkie podobno zakorkowane, więc jeśli wybieracie się tutaj na Babie Doły, na lotnisko Gdynia-Kosakowo, to polecam po pierwsze uzbroić się w cierpliwość, po drugie liczyć się z tym, że możecie się spóźnić na koncert swojego ulubionego artysty, chociaż jak pokazał przykład Slowdive, oni zaczęli dopiero o 19:38. Nie wiem, może organizatorzy coś wiedzieli na temat tych trudnych warunków i nieco to przesunęli. Czy to oznacza, że opóźni się wizyta Norberta Winkowskiego w studiu? Nie opóźni się, ale czy to oznacza, że The Cure się opóźni, Norbert?
2: Dzień dobry, witam, cześć Mateusz. Wydaje mi się, że tak. Z tego co wiem, zespół nie chce występować przy kiepskiej pogodzie. Kiepskiej, czyli kiedy będzie padał deszcz, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli lekką obsuwę. Taka informacja na teraz, ale oczywiście sytuacja jest dynamiczna, jak widzisz.
1: Widziałeś, jak Robert Smith z The Cure, jaką on ma fryzurę taką trwałą na głowie, to mogłoby opaść tak jak moja grzywka dzisiaj, więc ja się nie dziwię.
2: Opada Mateusz dzisiaj, bardzo.
1: Także Norbert zostaje razem z wami, my słyszymy się jutro wieczorem. Wielkie dzięki, miłej zabawy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, chcę pić!
8: Dzień dobry!
7: Chcę pić!
8: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
9: Na 100%!
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
9: Plusz?
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%!
10: Dziękuję!
9: Na zdrowie!
11: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z i Dalia Tomczak w studiu w Warszawie. Witaj.
6: Witaj, dzień dobry.
5: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego bez zaprzysiężenia jest pismo do prezydenta. Lecą głowy po aferze w Szpitalu Południowym. Dymisja dwóch wiceprezydentek. Świetny mecz Huberta Hurkacza na Wimbledonie. Jest awans.
5: Dwudziesta.
6: Wybrany 3 tygodnie temu nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ciągle czeka na zaprzysiężenie przez prezydenta. Sławomir Patyra nie robi tego bezczynnie. O tym, na jaki ruch zdobył się profesor, opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: W biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożył oficjalne pismo, w którym zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Teraz będę czekał na odpowiedź ze strony Kancelarii, zapewnia Sławomir Patyra. Na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał go już 3 tygodnie temu, a w zeszły poniedziałek zakończył się kadencja jego poprzednika. Mimo że zgodnie z prawem zaprzysiężenie powinno nastąpić niezwłocznie, to dotąd się to nie stało, a Trybunał ma coraz bardziej okrojony skład.
6: Prezydent odebrał przysięgi tylko od 2 z 7 sędziów wybranych przez obecny Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na głowę państwa. Stało się to wczoraj wieczorem, kilka godzin po zdarzeniu. Szczegóły zna dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
8: Mężczyzna zadzwonił na numer Kancelarii Prezydenta. Groził zamachem bombowym. Kancelaria natychmiast powiadomiła Służby Ochrony Państwa, a ta policję. W ciągu kilku godzin udało się ustalić tożsamość 77-latka, namierzyć go i zatrzymać. Okazał się mieszkańcem podwarszawskich Marek. Sprawę przejęła jedna z warszawskich prokuratur.
6: Zgromadzony w tej sprawie materiał procesowy trafił do prokuratury. Dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy i zapowiedź odpolitycznienia miejskich spółek to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Stanowiskami zapłaciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły dymisję, które przyjął prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zapowiada, że w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek nie będzie polityków. Prezydent daje im czas do końca lipca na wybór: albo praca dla miasta, albo kariera w partii.
9: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
6: Mam nadzieję, że jeśli Koalicja Obywatelska obudziła się i dostrzegła potrzebę zmian, to jest to pierwszy krok, mówi posłanka Lewicy Dorota Olko. Jej zdaniem kroków do wykonania jest jednak więcej.
10: Dużo by znaczyło, jeżeli prezydent Trzaskowski zacząłby częściej przychodzić na Radę Miasta i szczególnie teraz informować o wynikach prowadzonego audytu. Bo myślę, że to, że musiało upłynąć tyle czasu, zanim jakieś poważne decyzje zostały podjęte, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
6: Prezydent Warszawy wczoraj spotkał się z prezesami i dyrektorami 11 miejskich szpitali. Przypomniał o bezwzględnym stosowaniu polityki antykorupcyjnej. W placówkach odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów oraz prosektoriów. Przed nami drugi weekend tegorocznych wakacji. Służby apelują o szczególną ostrożność nad wodą. Statystyki są dramatyczne. Od początku czerwca utonęło 70 osób, mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u.
11: W znacznej większości toną mężczyźni. Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
6: Najczęściej do tragedii nad wodą dochodzi w czasie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Kolejny sukces Huberta Hurkacza, polski tenisista, awansował do 4. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.
12: Hip, hip,
6: o jego występie
12: hip, hip,
6: ze szczegółami w wiadomościach sportowych Radia Z opowie Mateusz Ligenza.
12: Dobry wieczór,
6: zapraszam. Mateusz.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Hubert Hurkacz pędzi jak struś pędzi wiatr po londyńskiej trawie. Wrocławianin zameldował się już w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista ograł wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 3-1 w setach. Tylko pierwsza partia padła łupem rywala. W trzech kolejnych lepszy był Hurkacz. O ćwierćfinał stoczy teraz pojedynek z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Polscy koszykarze przybliżyli się do awansu na Mistrzostwa Świata. W kapitalnym stylu pokonali przed chwilą na wyjeździe Austrii aż 123-77. Biało-czerwoni mają komplet 5 zwycięstw. W poniedziałek na zakończenie pierwszej rundy eliminacji podejmą w Krakowie Holandię. Zaczynamy kolejny dzień na mundialu. Właśnie w Arlington rozpoczęło się spotkanie Australii z Egiptem w 1/16 finału. Rozpoczyna się 5 minuta. Australia-Egipt na razie bezbramkowy remis. O północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. O 3:30 naszego czasu Kolumbia kontra Ghana. Na naszym ligowym podwórku Bartosz Bereszyński wraca do Ekstraklasy. Doświadczony obrońca, który ostatnio bronił barw włoskiego Palermo, trafił do Motoru Lublin.
12: Byłem gotowy na ten powrót. Oczywiście to w moim przypadku też musiała być decyzja wspólna wraz z rodziną, bo mam już teraz też troszeczkę inne priorytety niż sama moja osoba.
4: A Bereszyński podpisał 2-letni kontrakt.
5: Temperatura odczuwalna w Gdyni Kosakowo teraz w okolicach 12 stopni, do tego mocniejszy wiatr, więc festiwalowicze, odpowiednio się proszę ubrać. Deszczu do rana ma tutaj nie być, ale no, sytuacja jest dynamiczna. Pomorze i część Pomorza Zachodniego także z ostrzeżeniami meteo 2 stopnia przed silnym wiatrem. Norbert Wieńkowski, dzień dobry, tu Radio Z, zapraszam na program na żywo z kolejnego dnia Openera. Na początek lato.

0: lottery. Cha-ching, cha-ching.
1: Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you wrap all this in the sheets.
2: Cześć, jestem Ala. Na co dzień mieszkam w Gliwicach, a dzisiaj jestem na Openerze.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Słuchajcie, przed chwilą w moim oku prawym pojawiła się łza, ponieważ zobaczyłem matkę z naprawdę małym dzieckiem na rękach. To było nawet takie dzieciątko, bym powiedział. Open Air to jest festiwal międzypokoleniowy. Takich przykładów jest mnóstwo. Teraz kolejny z nich.
2: Ja przyjechałam z Bojana i moim celem jest zobaczyć Okiego na scenie. Fajny rap, fajnie śpiewa. Lubię piosenki, więc no dlatego. U mnie było tak, że tata się zgodził. Mama była bardziej za nie, ale się zgodziła, więc super.
3: To córka przekonała, to już była duża praca córki w tym, żeby przekonać mamę i żeby się mama zgodziła, ale się zgodziła i jest super. Nam bliżej do tych dziadków, ale dziewczyny chciały przyjść na Okiego. Byliśmy już na zali, więc robimy trochę zaopiekunki, a przy okazji może i nam się uda zobaczyć coś fajnego.
4: Puszczałeś do piór?
3: Ja już puszczałem w samochodzie, no musiałem córkę chociaż trochę zaznajomić z tą muzyką. Nie było źle, bo to jednak jest... Mają trochę piosenek też, nie tylko takiego twardego, mocnego grania, ale jest trochę piosenek melodyjnych, więc myślę, że coś tam złapiemy.
4: I jak córki tam przyjęły?
3: Całkiem spokojnie. No jakby ja staram się oswajać z taką muzyką bardziej z mojego gatunku, żeby znały to, czego tata słuchał.
1: A z córką i tatą rozmawiał nasz człowiek Dawid Soszka. Zapamiętajcie to nazwisko.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
17: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
16: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na mediaexpert.pl?
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent

0: na tanie zakupy.
1: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
2: Po reklamie.
3: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: To Dawid Podsiadło w Radiu Z, a kochani, dzisiaj mamy trzeci dzień lipca, dzień wyjątkowy nie tylko dla fanów muzyki pop, ale przede wszystkim dla wszystkich fanów Madonny, bo dzisiaj Królowa Pop wydała kontynuację albumu sprzed blisko 20 lat. Na pewno pamiętacie album Confessions on a Dance Floor, teraz Madonna serwuje nam Confessions 2. I uwaga, bardzo ważna sprawa, aktualna, dzisiaj chwilę po godzinie 23 zaplanowano początek release party, to będzie impreza, taki panel z fanami, który poprowadzi nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk, bardzo dobrze Magdę znacie. No i później znakomita zabawa na tanecznym parkiecie. Z tej okazji też na antenie Radia Z słuchacie utworów Madonny. Skoro mówiłem o albumie Confessions on a Dance Floor, no to nie mogło zabraknąć utworu z tegoż albumu. To jest numer Jump. No i wszyscy fani Madonny, a także fani dobrej popowej muzyki robią teraz głośniej. To jest Radio Z.

0: Reklama.
1: Para do pary w Radiu Z.
2: Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną?
1: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
0: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: W

0: Wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Nerwowość, robienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
4: Po reklamie.
5: Radio Z na Open Air Festival.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Często o tym mówimy, jak wygląda nasze studio radiowe, ale raz jeszcze przypomnę, że ono przypomina trochę akwarium, czyli od fanów tutaj na Openerze dzieli nas szyba. I wczoraj moje spotkanie z Alą i Bartkiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Wyglądało mniej więcej tak, że po prostu zobaczyłem na szybie wielkie serce. Więc mówię, wyjdę do was, porozmawiamy sobie, cześć.
3: Cześć.
2: Cześć, siemanko.
1: Jesteście parą?
3: Tak,
2: jesteśmy 7 lat parą.
1: No i gratuluję po pierwsze, a po drugie, jak się bawicie?
3: Przepraszam, nie wolno tak mówić, jest super energia, pełno ludzi, jest trochę wiecznie, ale to nic nie szkodzi, jest rewelacyjnie, każdemu polecam.
2: No, szkoda, że pogoda nie dopisała teraz, dzisiaj, ale przez poprzednie dwa dni było super. Polecam każdemu, nawet w tą ponurą pogodę.
1: Ale już nie pierwszy raz widzimy się w strefie naszej Radia Z, ona też chyba wam się podoba.
2: Tak, jest świetna, dlatego serduszko narysowałem.
1: To powiedzcie jeszcze, bardzo nam miło, dziękujemy. Powiedzcie jeszcze proszę, jakie plany na dzisiaj? Czy The Cure bardziej, czy Martin Garrix? Co tam planujecie?
2: Ogólnie przyszliśmy się pobawić, ale jakbyś miał mi dać albo Martina, albo The Cure, wybrałbym obu.
1: No i to jest jedyna słuszna odpowiedź. Dziękuję wam bardzo.
2: Dzięki serdecznie.
3: Pa!

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
3: Tak.
6: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
6: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
12: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
2: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
1: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
8: Po reklamie.
9: Gdynia łączy się z Warszawą i Dalia Tomczak w studiu Radio Z.
10: Jestem.
9: Zapraszamy na wiadomości.
11: Prezydent stawia rządowi ultimatum, chodzi o magazynowanie gazu. Problemy Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej, dyrekcja odpowiada rodzicom. Na mundialu Australia gra z Egiptem. W wiadomościach sportowych powiemy, kto bliżej awansu.
9: 21.
11: Zdaniem Pałacu Prezydenckiego bezpieczeństwo gazowe w Polsce jest zagrożone. Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną. Głowa państwa zapowiada jednocześnie, że to ostatnia zgoda na dalsze utrzymywanie rozwiązań tymczasowych dotyczących magazynowania gazu. Przepisy wprowadzono w czasie kryzysu 4 lata temu. Co należy zmienić? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
12: Reforma powinna zapewnić powiązanie poziomu obowiązkowych zapasów z rzeczywistym zużyciem gazu w Polsce. Tak, aby system odpowiadał rosnącemu zapotrzebowaniu. Obecny poziom pojemności magazynowych jest niewystarczający, wyjaśnia prezydencki minister Karol Rabenda.
13: Prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
12: Głównym elementem zmian mogłoby być utworzenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za system przesyłu gazu w Polsce. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
11: Prezydencka Rada Energii i Zasobów Naturalnych sugeruje też rozbudowę już istniejących krajowych magazynów gazu. Premier liczy na szybką deportację Zbigniewa Ziobry. Węgry zdecydowały o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości statusu uchodźcy. Taką samą decyzję podjęto wobec jego żony i byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Wniosek o jego ekstradycję jest przygotowywany. Donald Tusk nie wie, jaką decyzję podejmą amerykańskie władze.
14: Opowiadałbym się za szybką deportacją, jeśli chodzi o pana Ziobro. Ale tutaj akurat moje narzędzia są ograniczone. Dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
11: Małżeństwu Ziobrów i Romanowskiemu unieważniono też dokumenty podróży. Szpital Kliniczny w Zabrzu odpowiada na zarzuty lekarzy i rodziców dotyczące nowo utworzonego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Placówka powstała po połączeniu z oddziałem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, z którego do Zabrza trafili mali pacjenci. Rodzice alarmują o problemach i braku części specjalistów, a lekarze z Katowic odmówili pracy w nowym centrum, wskazując na chaos i zagrożenia dla pacjentów. Na nasze pytania w oświadczeniu odpowiada dyrektor szpitala w Zabrzu. Szczegóły zna reporter Radia Z Szymon Kastelik.
15: Dyrektor Dariusz Budziński przyznaje, że decyzja lekarzy z Katowic była zaskoczeniem, bo rozmowy trwały od dawna, a szpital był gotowy do rozpoczęcia działalności i pełnej opieki. Rozumie też obawy rodziców, z którymi jest w kontakcie. Zapewnia, że żadne dziecko nie zostało pozostawione bez leczenia, a w centrum pracuje obecnie 9 specjalistów i 9 rezydentów. Ale jak dowiedziałem się, w przypadku guza mózgu możliwa jest tylko chemioterapia. Bardziej zaawansowane leczenie musi odbyć się w innych placówkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Szpital w Zabrzu zapewnia, że jest gotowy do dalszych rozmów z lekarzami, którzy odmówili podjęcia pracy. A na koniec wiadomości coś dla fanów spędzania nocy pod gwiazdami. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku. wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie. Opowiada o niej Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
4: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
11: Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni trzeba zgłosić leśnikom.
8: Daj spokój, ja bym się bał tak spać w lesie.
11: W Radiu Z Wiadomości Sportowe obok mnie Mateusz Ligenza.
8: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
8: A my zaczynamy od wizyty w Armington. Trwa pierwszy dzisiejszy mecz na Mundialu. Egipt bliżej zostania 14. drużyną, która zamelduje się w 1/8 finału. Do przerwy prowadzi z Australią 1-0 po główce Asura. Hubert Hurkacz wciąż czaruje na londyńskim dywanie. Nasz tenisista tym razem odprawił z kwitkiem Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2.
10: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie na Wimbledonie. Będę miał szansę zmierzyć się w 4. rundzie, więc kolejny dobry krok.
8: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Niemiec Jan Lennard Struff. W 1/8 finału jest już także Nowak Dżokowicz. Serb walczy tu o swój 25. wielkoszlemowy tytuł. Na tym etapie rywalizacji w turnieju pań dojdzie do hitowego starcia Japonki Naomi Osaki z Białorusinką Aryną Sabalenką. O czołową 16. Wimbledonu jutro powalczy Iga Świątek. W 3. rundzie obrończyni trofeum zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ijalą. Na koniec brawa dla polskich koszykarzy. Odnieśli 5. zwycięstwo z rzędu w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pokonali na wyjeździe Austrię aż 123-77. 23 punkty zdobył Łukasz Kolenda.
16: W zasadzie piłeczka leżała po naszej stronie i to od nas zależało, jak ten mecz będzie wyglądał, i spełniliśmy tak naprawdę wszystko, co mieliśmy od początku, być agresywnym.
8: W poniedziałek mecz z Holandią.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Najbliższy weekend to temperatury w sobotę średnio od 19 do 22 stopni, a w niedzielę od 18 do 23 stopni. Zarówno sobota, jak i niedziela z opadami deszczu, chociaż zdecydowanie więcej opadów na razie prognozują na niedzielę. Gdynia, Kosakowo, bez deszczu.

Panie i panowie, ależ huczy, zaraz mi głowę urwie. Opener 2026 trwa. Na głównej scenie swój koncert zaczęli właśnie The Cure, absolutna legenda. Teraz w Radiu Z jeden z ich największych hitów, czyli Friday, I'm in Love, a za chwilę łączymy się z Magdą Barczyk, która jest przed sceną.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend.

0: wspaniały weekend na Dolnym Śląsku. Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
16: Po reklamie.
17: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Program na żywo trwa. Dwa dni temu był u nas szef Openera i mówił m.in., że nie ma niczego lepszego niż radio na żywo. Ja to potwierdzam i dlatego już teraz przenosimy się przed scenę. Tam Magda Barczyk i The Cure. Halo?
2: No i zaczynamy, drodzy państwo, ponad dwugodzinną muzyczną podróż z zespołem The Cure. Robert Smith już na scenie w grubej kurtce. Zresztą panowie z zespołu są ewidentnie przygotowani na to, że dzisiaj w Gdyni no nie ma upału, ale są oczywiście w znakomitym nastroju. Robert Smith pozdrawia fanów tutaj ze sceny. Wszyscy czekają na ten koncert, bo przecież The Cure w Polsce ma naprawdę wielu, wielu fanów. Robert Smith i spółka zagrają prawdopodobnie aż 29 utworów. Na koniec zostawili te najbardziej znane. Ja oczywiście opowiem o tym naszym słuchaczom, co dokładnie działo się pod sceną. No więc cóż, chwilą trwaj razem z zespołem The Cure.
1: Ach, pięknie. Słuchajcie, jeśli Robert Smith jest mu chłodno, to my Polacy mamy kilka sposobów na rozgrzanie, jakby co. Jednym z nich jest muzyka w Radio Z. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już gramy dla was teraz.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Na scenie Openera teraz The Cure, a to była Madonna w Radiu Z z drugim singlem, który promował album Confessions on the Dance Floor, czyli po prostu Sorry. A dzisiaj na jednej ze stref tego festiwalu, chwilę po 23, to będzie 23.15, odbędzie się polska premiera nowego albumu Confessions 2 albo Confessions 2 Madonny. Królowa Pop kazała nam na niego czekać blisko 20 lat. Królowa, mam nadzieję, że było warto. Na tym wydarzeniu nasza dziennikarka Magda Barczyk, jak tylko wróci z koncertu The Cure, wpadnie do strefy i poprowadzi specjalny panel, który będzie temu poświęcony, a chwilę później odbędzie się tutaj impreza dedykowana wszystkim fanom Madonny. Relacja z tego wydarzenia nie dzisiaj, a jutro i oczywiście gdzie? Tylko w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
17: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
17: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Po reklamie.
1: Radio Z na Open Air Festival.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Na Openerze wspaniali ludzie, w tym Jakub i Zuzanna. Witajcie.
2: Cześć, cześć.
3: Witam Jakub.
1: Jakub to jest taki, no powiedziałbym, przyszły prezenter radiowy.
3: No, z miłą chęcią chciałbym się tak zaprezentować, ale zobaczymy, co czas pokaże.
1: Zuza, powiedz, jak bardzo Kuba chciałby pracować w Radiu Z?
2: Jezu, no od dwóch nie słyszę tylko o tym, więc chyba bardzo, bardzo.
1: Ale ćwiczy, nie gdzieś tam w hotelu?
2: Nie mogę powiedzieć.
3: To tajemnica spróbować.
1: Dobra, słuchajcie, poza radiem teraz, jeśli chodzi o Openera, co wam się do tej pory najbardziej podobało? Co albo kto? Zuza.
2: No, ja nie zaskoczę, dla mnie Calvin. Ja dla niego przyjechałam, więc w sumie ciężko będzie go przebić.
1: Okej, okay. Jakub?
3: Kurde, myślałem, że dla mnie, no ale dobra, dla mnie jak najbardziej. Cała organizacja, przede wszystkim to, że wszystko schludne, zadbane, od toalet po jakieś bary, czy jeśli chodzi o jakieś napitki, wszystko jest tak, jak być powinno generalnie.
1: A pogoda was nie zraziła? Widzę, że jesteście przygotowani.
3: Tak, dokładnie. Jestem też z Trójmiasta, 7 lat już tutaj mieszkam, także ta pogoda nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. Pytałem się Zuzanny, bo Zuzanna jest 5. rok już z rzędu, czy to jest faktycznie taka wichura mocna, że mogą odwołać koncerty, i to się okazało, no faktycznie jest, nie?
1: Okay. A wy razem jesteście pierwszy raz, czy?
3: Na Openerze tak, pierwszy raz. Ja też zawsze mnie znajomi namawiali od 5-6 lat, żeby tutaj przyjść. Moja siostra też była 10-12 lat temu na Openerze. Mogę skłamać, ale dawno temu. I też gdzieś tam mnie namawiało, ale dopiero gdzieś tam druga połówka mnie skłoniła do tego, żeby tutaj przyjść finalnie.
1: I co, Zuza? Za rok jesteście razem znowu?
2: Tak,
1: tutaj.
2: Tak, zdecydowanie. A tu już nawet Kuba bardziej chce niż ja. Ja mówię, że nie, bo boję się chrabąszczy, bo za 4 lata mają być. Ale okay. Kuba chce bardzo, no.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę, bawcie się dobrze.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
13: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Mamy piątek, 3 lipca i Dalia Tomczak w studiu Radia Z w Warszawie.
18: Jestem.
17: Czas na wiadomości.
18: Korupcja w zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Znamy szczegóły aktu oskarżenia. Wyniki egzaminu ósmoklasisty lepsze niż rok temu. Najlepsze z angielskiego. Lekarze z Gdańska z wielkim sukcesem. Zabieg, który wykonali, uratował życie małego Leosia.
17: 22.
18: Jest akt oskarżenia w sprawie korupcji w zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Prokuratura zarzuca urzędnikom, przedsiębiorcom i samorządowcom oszustwa i wyrządzenie szkody majątkowej. Na ławie oskarżonych zasiądzie 12 osób, w tym dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Damian G. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
19: Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat. Według śledczych jeden z dyrektorów zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Damian G., w zamian za korzyści majątkowe miał sprzyjać przy unijnych przetargach konkretnym przedsiębiorcom. Podlegli mu urzędnicy mieli w procederze uczestniczyć i poświadczać nieprawdę w dokumentach. Chodzić ma o inwestycje warte blisko 3 miliony złotych. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
18: Urzędnicy nie przyznają się do winy, grozi im 8 lat więzienia. Rozmowy o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce są prowadzone każdego dnia, informuje MON. Ciągle nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie baza powstanie. Najnowsze wiadomości w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
20: Wszystko jest na dobrej drodze, relacjonuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Jesteśmy na to gotowi, przygotowani. Rozmawiamy każdego dnia z administracją amerykańską i tutaj jest bardzo dobre porozumienie wszystkich ośrodków władzy w Polsce.
20: Ostateczną decyzję być może dopiero za kilka miesięcy podejmie sam Donald Trump, z którym doskonałe kontakty ma Karol Nawrocki.
22: Ojców sukcesu, jeśli on nastąpi, będzie mnóstwo. Przyjmiemy tradycyjnie chlebem i solą.
20: Dodaje drugi z wicepremierów zaangażowany w rozmowy z USA, Radosław Sikorski.
18: A chodzi o 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ósmoklasiści poznali dziś wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 65% możliwych do zdobycia punktów. Z matematyki 55%, a z języka angielskiego 73%. Z każdego z tych przedmiotów wyniki majowego testu są lepsze niż rok temu. Komu poszło najlepiej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
0: Różnice między regionami są szczególnie widoczne w wynikach z matematyki. Pierwsze miejsce zajęło województwo małopolskie ze średnią 60%. O prawie 12 punktów procentowych mniej uzyskali uczniowie z Lubelszczyzny. Najwyższy średni wynik z języka polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna odnotowała w Małopolsce, najniższy w województwie warmińsko-mazurskim. W przypadku języka angielskiego na pierwsze miejsce wysunęło się Mazowsze. Najsłabiej poszło uczniom z Warmii i Mazur. Wyniki egzaminu różnią się również w zależności od lokalizacji szkoły. Najwyższe średnie ze wszystkich trzech przedmiotów uzyskali uczniowie ze szkół znajdujących się w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
18: Egzaminu ósmoklasisty nie można było nie zdać, ale jego wyniki mają znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Sukces lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Uratowali życie noworodka, przeprowadzając zabieg, którego w Polsce nikt wcześniej na tak małym dziecku jeszcze nie wykonał. Chodzi o trombektomię mechaniczną, która była potrzebna po wykryciu u chłopca skrzepliny. Próba zakończyła się sukcesem, opowiada reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi mama Leosia Sandra Lewicka.
1: Dużo było niepokoju, ale tutaj radiolodzy i wszyscy inni naprawdę tak spokojnie o tym mówili, że naprawdę zaufaliśmy im i bez żadnego problemu. Więc...
16: Maluszek zdrowy, szczęśliwy.
1: Tak, jak widać, relaksuje się. Na dzień dzisiejszy jest zdrowy i wszystko jest okej.
23: Dlatego mówimy o tym głośno, bo może dla innych dzieci, gdzie jest to niewyobrażalne, że tak małe dzieci mogą mieć taki zabieg, okazuje się, że jest jakaś szansa i możliwość. I trzeba o tym głośno mówić, bo przyznaję, że 5 lat temu byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali, 10, a teraz jest taki postęp i możemy.
18: Dodawała Julia Radoń-Proskura, lekarka prowadząca małego Leosia. Mama chłopca mówi, że dziecko rośnie jak na drożdżach, a wizyty u fizjoterapeuty stają się coraz rzadsze.
24: Może kiedyś korzygasz?
18: Mateusz Ligenza w studiu, być może. To oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
24: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
27: Dogrywka potrzebna jest do wyłonienia kolejnej drużyny, która awansuje do 1/8 finału mundialu. Po kwadransie kadra Faraonów prowadziła po golu Asura. Australia zdołała wyrównać w drugiej połowie po samobuju Haniego. Kto wie, może znów na tych mistrzostwach świata zobaczymy festiwal rzutów karnych. Za chwilę Egipt będzie miał okazję, żeby wznowić grę. Niemcy szukają nowego selekcjonera. Julian Nagelsmann poniósł konsekwencje porażki z Paragwajem i dziś został zwolniony. W kuluarach mówi się, że trwają starania, by trenerską emeryturę skrócił Jurgen Klopp. O taki powrót chodziło. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista gra na słynnej londyńskiej trawie po 2-letniej przerwie. W 2024 roku doznał tu kontuzji kolana, która zahamowała jego karierę. Teraz podczas swojej ulubionej imprezy w sezonie odradza się jak Feniks z popiołów. Pokonał dużo wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola, któremu oddał ledwie jednego seta.
28: To też pokazuje, że to, co robimy ze sztabem całym, z trenerami, na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że zrobiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz tutaj.
27: Przed Hurkaczem teraz dzień odpoczynku, a następnie walka o ćwierćfinał z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Będzie to ich piąta bezpośrednia konfrontacja. Dotychczasowy bilans na remis.
26: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
17: Gdynia Kosakowo, tu nasze mobilne studio radiowe. Sprawdzamy na bieżąco prognozę pogody. Deszcz ma do nas wrócić, ale dopiero jutro, także nie zawracajmy sobie tym głowy teraz. Jutro na termometrach w ciągu dnia w Polsce od 19 na północy do 23 stopni na zachodzie. Bez niespodzianek. 6 minut po 22. Norbert Winkowski, zapraszam na kolejną godzinę programu z Openera. Teraz Ellie Goulding i Burn.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, czyli Martin Garrix, dzisiaj zagra o godzinie w pół do pierwszej. Przypomnę, że wystąpił na Open Airze 4 lata temu i był jedynym artystą, który zagrał na głównej scenie, to oczywiście przez pogodę, która nie pozwoliła wystąpić chociażby Dua Lipie, o tym też pewnie słyszeliście. A Martin Garrix jest po prostu gwarantem udanej zabawy. Jak się przygotować na jego set?
2: Jak się przygotować? No to przede wszystkim się chyba rozgrzać, bo się teraz zimnie robi, a koncert to jednak dużo skakania.
3: Przede wszystkim założyć płaszcz przeciwdeszczowy, ubrać się ciepło, bo idą czarne chmury.
2: No ja bym wzięła na pewno super naładowany telefon, żeby jak najwięcej nagrać. Przyjaciół ze sobą wziąć, żeby się bawić jeszcze lepiej.
4: Mi się wydaje, że trzeba po prostu się dobrze nastawić.
5: Na pewno trzeba zabrać ze sobą dobry nastrój i dobre nastawienie przede wszystkim oraz wygodne buty do tańca i znajomych. No i będzie na pewno super impreza.
1: Słuchajcie, a co dzieje się w piłce nożnej? Australia, Egipt, to spotkanie trwa aktualnie 1-1. Teraz Meduza, James Carter.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę... oryginalnego plusza?
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Triady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Opener Festival w

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Jesteśmy, ze mną w studiu też Magda Barczyk, nasza dziennikarka muzyczna. Magda, hej.
2: Witam gorąco.
1: Czy możemy zdradzić słuchaczom, że podgrzewamy się trochę w studiu, czy nie?
2: Wiesz co, no to miała być taka nasza mała tajemnica.
1: Nie wyszło.
2: Ale rzeczywiście jest, drodzy Państwo, także ten ten przedostatni dzień Openera niestety trochę nas pogodowo zaskoczył. Jest chłodno, przelotny deszcz, ale umówmy się, emocje muzyczne są tak duże, że my w ogóle nie zwracamy na to uwagi.
1: Kilka słów, jeśli chodzi o podsumowanie. Czy mogę cię prosić?
2: No pewnie, że tak. To był taki dzień, który mogę powiedzieć chyba z pełnym przeświadczeniem bardzo mocno muzycznie polski. Świetne koncerty młodych raperów, między innymi Oki z gościnnym udziałem Sobla. Fantastyczna Zalia, która naprawdę w ostatnich miesiącach wyrasta na mega gwiazdę polskiej sceny muzycznej. No cóż, z kolei przed sekundą tutaj też wchodząc do ciebie do studia słyszałam, że nadal absolutnie szaleństwo pod sceną główną, gdzie grają dinozaury brytyjskiej sceny muzycznej, czyli zespół The Cure. Robert Smith bardzo ciepło ubrany, zresztą jak cały zespół. Panowie ewidentnie sprawdzili prognozę pogody na dzisiejszy koncert. No a przed nami jeszcze między innymi takie, powiedziałabym, danie ostateczne dzisiaj, czyli Martin Garrix ze swoim szalonym setem na scenie głównej.
1: Open Air to nie tylko muzyka, to nie tylko koncerty. Madonna dzisiaj pokazała nam swój nowy album Confessions 2. Prawie 20 lat kazała nam na niego czekać i w związku z tym też na Openerze mamy ciekawe wydarzenie.
2: Zdecydowanie tak. Tym bardziej ogromnie cieszymy się, że to wydarzenie przypada właśnie na ten dzień, na to wydarzenie i my jako Radio Z jesteśmy tutaj razem z wami. Tym bardziej, że Madonna jest nierozerwalnie związana z Radiem Z, bo przecież przypominam, w 2004 roku to właśnie ona promowała Radio Z. I jeszcze jedna ciekawostka. Właśnie w naszej rozgłośni odbyła się światowa premiera piosenki American Life, więc no cóż, Madonna równa się Radio Z. My dzisiaj tutaj będziemy razem z jej fanami, ze słuchaczami trochę gadać o tym, jaka jest ta płyta, no i są również przewidziane naprawdę duże niespodzianki, więc kto jest na Openerze, koniecznie niech wpada na 23 do Domu Kultury.
1: I żeby to jakoś pięknie spiąć klamrą, to może razem z Magdą zagramy wam najnowszy numer Madonny z Sabriną Carpenter.
2: Zapraszamy.
1: Bring Your Love. Proszę bardzo.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Za nami Teddy Swims w Radiu Z. Jutro oczywiście jego koncert na żywo. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że na festiwalu oprócz naszych słuchaczy pojawili się też piłkarze polskiej reprezentacji w piłkę nożną w składzie Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny i Jan Bednarek. Panów najczęściej widujemy w strefie VIP razem z żonami. Słuchajcie, ktoś im zrobił zdjęcie, wrzucił to do sieci i okazało się, że żony Roberta, Wojtka i Janka mają takie same buty. A para takich kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Doceniajmy to poświęcenie. Panowie piłkarze powinni uczyć się od swoich żon, co to znaczy gra zespołowa. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Wracamy do muzyki numer 1 w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
0: Po reklamie.
7: Dochodzi 23. Słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Dalia Tomczak.
8: Zapraszam. Bez przełomu po spotkaniu szefów MSZ Polski i Ukrainy. W Warszawie lecą głowy w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Na mundialu mecz Australia-Egipt była dogrywka i karne.
7: Minęła właśnie 23.
8: Bez wyraźnych postępów po dzisiejszych rozmowach ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie. Więcej o spotkaniu napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jakie propozycje padły ze strony Kijowa?
9: To cały pakiet kroków antykryzysowych. Wśród nich jest zorganizowanie eksperckich spotkań historyków, czy prośba o pomoc do przywódców religijnych obu narodów, aby móc wykorzystać ich autorytet w dwustronnym dialogu. Pytany o ocenę efektów rozmów szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski mówił o wymogach stawianych dyplomacji w takich sytuacjach.
10: Aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach.
9: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterami nie będą osoby, które mogą nas dzielić zamiast godzić, podkreślił Sikorski.
8: Andrii Sibicha po spotkaniu dziękował za szczerą i konstruktywną rozmowę i za wsparcie udzielone do tej pory przez Polaków. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra odchodzą z ratusza. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski zapowiedział też odpolitycznienie wszystkich miejskich spółek. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Prezydent Warszawy zaznacza, że nie przesądza, czy jego zastępczynie ponoszą winę za to, co działo się w Szpitalu Południowym, bo to sprawdzą instytucje do tego powołane.
12: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
11: I dlatego dymisję przyjął. Rafał Trzaskowski zapowiada też, że po odpolitycznieniu rad nadzorczych i zarządów spółek medycznych podobną zasadę przyjmie dla wszystkich miejskich podmiotów. Politycy będą mieli czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo legitymacja partyjna. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Rafał Trzaskowski poinformował, że w szpitalach miejskich odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów oraz prosektoriów. Premier liczy na wsparcie lekarzy w naprawie systemu ochrony zdrowia. Do wtorku Donald Tusk czeka na plan naprawczy od Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jeśli nie będzie satysfakcjonujący, szykują się decyzje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają w ten sposób kolejki.
13: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
8: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
14: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
8: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać minister zdrowia. Samorządowcy z Trójmiasta i okolic po podpisaniu przez prezydenta ustawy metropolitalnej zabierają się do pracy, by jak najszybciej korzystać z jej dóbr. Teraz poszczególne rady gmin muszą podjąć odpowiednie uchwały, potem wniosek trafi do ministerstwa, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
15: Szacujemy, że będzie to do października i wtedy do końca roku wychodzi odpowiednie rozporządzenie rządowe i metropolia staje się faktem.
8: Związek Metropolitalny ma docelowo mieć do dyspozycji 500 000 zł rocznie na wspólne projekty. Trzeba pokazać ludziom, że ten pomysł działa, dodaje wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Rutkiewicz.
6: Aby każdy mieszkaniec, nawet tej najmniejszej miejscowości, odczuł realne korzyści z tego, że jest w metropolii. Albo poprzez krótszy czas dojazdu do pracy, do miejsca kultury, czy też do tej wiedzy, o której tak dużo mówimy, czy poprzez wzrost jakości życia w miejscu, w którym mieszka.
8: 40% środków metropolii ma trafić do mniejszych samorządów. Sztab kryzysowy w Zabrzu po ujawnieniu niebezpiecznych odpadów na miejskim składowisku to odpady medyczne, choć zgodnie z przepisami mogą tam trafiać tylko gruz, piasek i kompost. Podejrzenia padają na 3 prywatne firmy współpracujące z miastem. Prezydent Kamil Żbikowski uspokaja, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale sprawa musi zostać wyjaśniona.
16: Miasto Zabrze nie jest śmietnikiem, do którego można bezkarnie zwozić jakieś śmieci, odpady niebezpieczne. No i będziemy się domagać wyciągnięcia najsurowszych możliwych konsekwencji wobec osób, które dopuściły się albo zaniedbań, albo celowego działania.
8: Inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili już kontrolę składowiska, czekają na wyniki badań i oględzin. Sprawą zajmuje się też policja. Rzuty karne decydowały o awansie na mundialu. W meczu, którego stawką był awans do 1/8 finału, Egipt i Australia remisowały po regulaminowym czasie gry i dogrywce 1-1. Serię jedenastek śledził dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
17: Tak jest.
8: Mateusz, obok mnie, kto lepiej strzelał karne?
18: Piramidy w Gizie zapewne zatrzęsły się po ostatniej jedenastce wykonanej przez Hosama. Egipt w czołowej szesnastce mundialu. Fatalnie rozpoczął się konkurs rzutów karnych dla Australijczyków. Sauter uderzył Panu Bogu w okno. Kadra faraonów wykorzystała prezent. Nie mylili się kolejno Saber, Rabia i Salah. Ten ostatni, największy gwiazdor Egiptu, popisał się niebywałą klasą. Ze spokojem, taką podcinką, zmieścił piłkę w siatce. Przedłużyć nadzieję na awans Australii mógł jeszcze Harrington, ale huknął w poprzeczkę. Egipt się cieszy, Egipt tańczy na murawie, a drużyna z kraju kangurów cała zapłakana. Nie pomogła nawet pokerowa zagrywka trenera Australijczyków. W ostatniej minucie dogrywki zmienił bramkarza. Doświadczony Ryan miał być talizmanem, ale nie wyjął żadnej piłki.
8: O północy Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 mecz Kolumbia kontra Ghana. Będzie to ostatni mecz tej fazy rozgrywek. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Przed nami noc z temperaturami od 12 do 14 stopni. Najcieplej ma być na Podlasiu i Podkarpaciu, za to najchłodniej na Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu Zachodnim. Opady deszczu tak w nocy, na pewno na północy i do tego na północnym wschodzie kraju. Jutro w ciągu dnia także opady, ale przelotne, na termometrach do 23 stopni.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek tragedia w Skawinie w Małopolsce, w jednym z mieszkań na ulicy Niepodległości. Jak wiecie z Radia Z, straż pożarna znalazła zwłoki młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz jego babci strażaków. Na miejsce wezwali policję, a zaalarmował ich jeden z członków rodziny, zaniepokojony tym, że nie może dostać się do lokalu. Mówi Radiu Z kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych wewnątrz ujawniono ciała 4 osób, dziecka, 2 kobiet oraz mężczyznę.
0: Działania na miejscu są prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego bezpieczeństwo gazowe w Polsce jest zagrożone. Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną. Głowa państwa zapowiada jednocześnie, że to ostatnia zgoda na dalsze utrzymywanie rozwiązań tymczasowych dotyczących magazynowania gazu. Przepisy wprowadzono w czasie kryzysu 4 lata temu, co należy zmienić. O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: Reforma powinna zapewnić powiązanie poziomu obowiązkowych zapasów z rzeczywistym zużyciem gazu w Polsce, tak aby system odpowiadał rosnącemu zapotrzebowaniu. Obecny poziom pojemności magazynowych jest niewystarczający, wyjaśnia prezydencki minister Karol Rabenda.
3: Prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
2: Głównym elementem zmian mogłoby być utworzenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za system przesyłu gazu w Polsce. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Prezydencka Rada Energii i Zasobów Naturalnych sugeruje też rozbudowę już istniejących krajowych magazynów gazu. Jest akt oskarżenia w sprawie korupcji w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Prokuratura zarzuca urzędnikom, przedsiębiorcom i samorządowcom oszustwa i wyrządzenie szkody majątkowej. Na ławie oskarżonych zasiądzie 12 osób, w tym dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Damian G. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
4: Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat. Według śledczych jeden z dyrektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Damian G., w zamian za korzyści majątkowe miał sprzyjać przy unijnych przetargach konkretnym przedsiębiorcom. Podlegli mu urzędnicy mieli w procederze uczestniczyć i poświadczać nieprawdę w dokumentach. Chodzić ma o inwestycje warte blisko 3 miliony złotych. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Urzędnicy nie przyznają się do winy, grozi im 8 lat więzienia. Wiceminister spraw zagranicznych jasno o decyzji Węgier. To zmienia sytuację, mówi Władysław Teofil Bartoszewski, bo nowe władze w Budapeszcie odebrały Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu status uchodźców, ale też anulowały im dokumenty podróży.
5: Wynika z tego, że pan Ziobro jest niecałkiem legalny w Stanach Zjednoczonych, tak na zdrowy rozum, ponieważ wjechał na dokument, który nie jest nieważny. Stany Zjednoczone mają własną jurysdykcję, mają prawo decydować, kogo chcą mieć na swoim terytorium, a kogo nie chcą. Ale oczywiście prowadzimy rozmowy.
0: Bo jak mówi Bartoszewski, jest to też dla nas sytuacja niekomfortowa, że osoba podejrzana ukrywa się u naszego sojusznika. Są działania śledczych po wydarzeniu w Sejmie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście rozpoczęła czynności sprawdzające w sprawie posłużenia się przez posła cudzą kartą do głosowania. Miał to zrobić Janusz Kowalski, który użył karty Jarosława Rzepy z PSL-u. Konsekwencje i działania odpowiednich służb zapowiedział też marszałek Sejmu. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: To rzeczywiście dość niecodzienna sytuacja dla części polityków. Incydent, zdaniem Janusza Kowalskiego, po prostu zwykła pomyłka, za którą przeprosił, ale według posłów PSL-u sprawa ma dużą wagę, mówi szef klubu Krzysztof Paszyk.
7: No to jest rzecz naganna, to jest rzecz bez precedensu. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
6: Dlatego i teraz PSL domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec posła na gruncie sejmowym, ale też wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.
0: Incydent miał dotyczyć 2 sejmowych głosowań o przerwę i o stwierdzenie kworum. Katowice zamiast budowy nowych schronów chcą sprawdzić, czy istniejący tunel drogowej trasy średnicowej w centrum miasta mógłby pełnić funkcję miejsca schronienia dla mieszkańców. Miasto zleci w tym celu specjalną ekspertyzę, która oceni jego odporność i możliwość adaptacji w razie zagrożenia. Tunel ma ponad 600 metrów długości i jeśli spełni wymagania, mógłby stać się jednym z największych tego typu obiektów na Śląsku. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Tunel oczywiście nie byłby pełnoprawnym schronem, ale miejscem ukrycia kategorii U1, czyli zapewniającym podstawową ochronę przed odłamkami czy zawalonymi budynkami, wyjaśnia Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
9: Ekspertyza ma odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Czy tunel można bezpiecznie przystosować do takiej funkcji? Czy to jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione?
8: Przystosowanie tunelu nie powinno być trudne, bo już dziś ma wyjścia ewakuacyjne i wentylacje. W obu kierunkach są po 3 pasy ruchu, więc przestrzeni też jest tam bardzo dużo. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Ekspertyza ma być gotowa jeszcze w tym roku. Utrudnienia na wjeździe zakopianką do Krakowa, jak mówiliśmy w Radio Z, w Libertowie zaczął się kolejny etap budowy tunelu pod Krajową Siódemką. Trasa została zwężona do jednego pasa, a o szczegółach opowie reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Zwężenie do jednego pasa jest w stronę Krakowa, no i niestety szybko nie zniknie.
11: Czeka nas pół roku trudnej sytuacji. Planujemy, że w grudniu kierowcy już pojadą dwoma pasami w każdym kierunku.
10: Mówił Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Korki będą tutaj po weekendach, w niedzielę po południu, no i codziennie rano, kiedy ludzie jadą do pracy do Krakowa.
0: Korki można ominąć lokalnymi drogami, zjeżdżając z Zakopianki na węźle w Mogilanach albo w Gaju. Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w tak zwanej luce czynszowej, czyli ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by mogły liczyć na lokal komunalny. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Samorząd będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali umowy dzierżawy. Miasto zajmie się znalezieniem lokatorów i obsługą najmu. Cel jest taki, by pula mieszkań dla osób z luki czynszowej była jak największa, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
13: To są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK na jego remont.
12: Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tego programu i na jakich zasadach, prace nad szczegółami potrwają do końca tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Afera goni aferę, warszawski szpital południowy to nie jedyna miejska placówka, którą interesuje się prokuratura. Jak ustaliło Radio Z, pod koniec maja wszczęto również śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szpitalu Grochowskim. Także tam pracownicy od miesięcy alarmowali władze miasta o zatrudnianiu przez byłego już prezesa osób niekompetentnych i wypłacaniu im sowitych pensji i nagród. Pod jakim kątem prokuratura wszczęła śledztwo? Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Chodzi o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanowisko w kwietniu stracił prezes Krzysztof Osmański, który zatrudnił na przykład na stanowisku pełnomocnika zarządu swojego znajomego, 21-letniego studenta pierwszego roku z pensją 13,5 tysiąca złotych. W placówce prowadzony jest audyt, przyznał dziś na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Jeżeli ktoś inny jeszcze jest winny, to na pewno będą z tego wyciągane konsekwencje. Audycie będziemy informować.
1: Gdy sprawa wyszła na jaw i zaczęli się nią interesować także politycy opozycji, prezes został odwołany. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Według naszych informacji o sprawie była też informowana wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, która wczoraj podała się do dymisji w związku z aferą w szpitalu południowym. Rezygnację złożyła też druga wiceprezydentka stolicy, Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala na Ursynowie. Rafał Trzaskowski obie dymisje przyjął, a premier wzywa lekarzy do współpracy nad uzdrowieniem ochrony zdrowia. Donald Tusk postawił też ministrze zdrowia warunek. Do wtorku ma przedstawić rekomendacje zmian. W przeciwnym razie szef rządu wyciągnie konsekwencje personalne. Premier zapowiada koniec saloników VIP, pazerności niektórych lekarzy i omijania kolejek dzięki znajomościom. Jak medycy odnoszą się do apelu Donalda Tuska, z przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej rozmawiał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: No, są gotowi usiąść do rozmów z premierem. Wystosowali kolejne pismo z prośbą o spotkanie, ponieważ dotychczasowe były bez odpowiedzi. W przyszłym tygodniu spotka się z nimi minister zdrowia, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: Jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść z otwartą przyłbicą, powiedzieć, my też nie zgadzamy się na to, żeby takie sytuacje miały miejsce, więc mówiąc o spotkaniu z premierem, mamy na myśli to, żeby wspólnie szukać rozwiązań problemów.
3: Wśród postulatów lekarzy jest odpolitycznienie kierowniczych stanowisk w szpitalach i wprowadzenie limitów czasu pracy.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego gorzko o zarobkach lekarzy. Szef ZNP Sławomir Broniarz nie zostawia suchej nitki na systemie kształtowania płac w Polsce. Jest oparty na absurdalnych założeniach, mówił wczorajszy gość Radia Z. Jak swoje stanowisko tłumaczy szef ZNP, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Według Sławomira Broniarza astronomiczne zarobki niektórych lekarzy to kolosalne nieporozumienia, szczególnie w porównaniu do płac nauczycieli, którzy pracując w dwóch szkołach pod koniec roku wpadają w drugi próg podatkowy, mówi szef ZNP.
6: Nauczyciele nie są na kontraktach, tak jak lekarze. Żaden z nauczycieli nie zapłaci 14% podatków. My nie założymy fundacji rodzinnej.
5: Rozbieżności zdarzają się też w edukacji. Jak mówi Sławomir Broniarz, bywa, że zatrudniona przez samorząd pomoc przedszkolna zarabia więcej od nauczyciela, któremu pomaga. Jan Kielak, Radio Z.
0: W ostatni dzień wakacji w Warszawie nauczyciele będą domagać się podwyżek i powiązania swoich pensji ze średnią krajową. Szykują demonstrację przed kancelarią premiera. Absolwenci podstawówek poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ich rezultaty są lepsze niż w zeszłym roku w każdym z przedmiotów. Z języka polskiego średni wynik to 65% możliwych do zdobycia punktów. Z matematyki 55%, a z języka angielskiego 73%. A co uczniom sprawiło największą trudność? Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poznał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Z języka polskiego najlepiej wypadło zadanie sprawdzające odczytywanie tekstów ikonograficznych oraz znajomość lektury obowiązkowej. Najtrudniejsze okazało się z kolei rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu. W matematyce ósmoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z działaniami na potęgach, a największy problem stanowiło zadanie otwarte, łączące algebrę z geometrią przestrzenną, co wymagało abstrakcyjnego myślenia. W przypadku języka angielskiego najsłabsza wśród uczniów okazała się znajomość środków językowych. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: W maju egzaminy napisało prawie 390 tysięcy uczniów. Nie można było ich oblać, ale wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Sukces lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Uratowali życie noworodka, przeprowadzając zabieg, którego w Polsce nikt wcześniej na tak małym dziecku jeszcze nie wykonywał. Chodzi o trombektomię mechaniczną, która była potrzebna po wykryciu u chłopca skrzepliny. Próba zakończyła się sukcesem, opowiada reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi mama Leosia, Sandra Lewicka.
8: Dużo było niepokoju, ale tutaj radiolodzy i wszyscy naprawdę tak spokojnie o tym mówili, że naprawdę zaufaliśmy im i bez żadnego problemu. Więc...
9: Maluszek zdrowy, szczęśliwy.
8: Tak, jak widać, relaksuje się. Na dzień dzisiejszy jest zdrowy i wszystko jest okej.
10: Dlatego mówimy o tym głośno, bo może dla innych dzieci, gdzie jest to jest niewyobrażalne, że tak małe dzieci mogą mieć taki zabieg, okazuje się, że jest jakaś szansa i możliwość. I trzeba o tym głośno mówić, bo przyznaję, że 5 lat temu byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali, 10, a teraz jest taki postęp i możemy.
0: Dodaje lekarka prowadząca małego Leosia, Julia Radoń-Proskura. Mama chłopca mówi, że dziecko rośnie jak na drożdżach, a wizyty u fizjoterapeuty stają się coraz rzadsze. Ani jeden pies ze zlikwidowanego schroniska w Nowym Targu nie został jeszcze stamtąd zabrany, ustalił reporter Radia Z. Taki obowiązek spadł na 43 podhalańskie gminy, które mają podpisane umowy z placówką. 3 dni temu o zamknięciu schroniska zdecydowali sami właściciele po ponad 30 latach prowadzenia działalności. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Gminy, z terenu których psy trafiały do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie zwierząt. Na przykład Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, powiedział mi wójt Marcin Gandera.
12: W tym momencie pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, bo niestety odzew jest negatywny.
11: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa. Schuka miejsca dla 4 psów.
13: Każdy ze schronisk jest zajęty. Tej przestrzeni dla nowych zwierząt nie ma zbyt sporo.
11: Samorządowcy liczą na to, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem tej afery, przede wszystkim dla zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Po kontroli w schronisku w Nowym Targu, którą w zeszłym tygodniu przeprowadził główny inspektorat weterynarii, pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam i na początek chyba sensacja na mundialu po zakończeniu czasu gry między Argentyną i Republiką Zielonego Przylądka jest remis 1-1, oba zespoły szykują się teraz do dogrywki. A u nas bez przełomu w napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich szefowie dyplomacji obu państw spotkali się w Warszawie, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Andrzej Sybicha po zakończeniu niespełna półtora godzinnego spotkania nie skomentował jego wyników, wypowiedział się za to Radosław Sikorski.
1: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
0: Wicepremier i szef MSZ nie chciał spekulować, czy po spotkaniu z Sybichą jest bliżej do zakończenia kryzysu polsko-ukraińskiego. Minister spraw zagranicznych ostro reaguje na kolejne ostrzeżenia płynące z Zachodu o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. Radosław Sikorski zwrócił się wprost do Władimira Putina z prostym przesłaniem. Szef naszej dyplomacji porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec, które w swoim czasie też dopuszczały się rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą, jak choćby w Gliwicach w 1939 roku. Sikorski dał jednak do zrozumienia, że jego zdaniem dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
1: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
0: Minister spraw zagranicznych dodał też, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Putin zdecydował się teraz przetestować